0: SK Starachowice.
1: Trzaskać nam winyl miał, a nie drzwi. Czasem wychodzi nam miłość, co kochać ma.

0: Jacka Starachowice News.
1: Niezwykłe spotkanie w Starachowicach. Lokalni miłośnicy przyrody są poruszeni nagraniem, na którym widać tajemniczego dużego kota przemierzającego teren w pobliżu zabudowań. Głos w sprawie zabrał znany przyrodnik Jacek Major, który potwierdza, że to ryś.
2: Rysie pojawiają się tutaj od 8 lat, jeśli nie pamięć nie myli. Trzeba by zajrzeć w kajety, w notatki. Najczęściej są to przechodnie rysie. Mój pierwszy ryś to trop na Jasieńcu. Wątpliwej jakości, ponieważ był to odcisk łapy prawdopodobnie skaczącego rysia. Przednia łapa niepełna. Oczywiście tą wiedzę swoją, jaką mam, to zawsze weryfikuję z najlepszymi, czyli akurat z Bieszczadzkiego Parku Narodowego z Bartkiem Pirgą. To jest pracownik naukowy, który zajmuje się dużymi drapieżnikami, czyli niedźwiedziem, wilkiem, rysiem i tam monitoruje w Bieszczadach. No i chyba najważniejszy dla mnie profesor Henryk Okarma, pan Kraków. Henryk specjalista od wilka, od rysia. Z Henrykiem zawsze konsultuję takie, piszę do niego, ewentualnie dzwonię. Pierwszy ryś mój był na Jasieńcu, później to był okres gdzieś tam chyba wczesnej wiosny. Później jesienią informacja, nie wiem dlaczego te informacje nie trafiły do kartoteki, do ssaków Polski, właśnie do Henryka, do Krakowa. Wszystkim tam mówiłem wtedy, żeby napisali, bo jeśli ja piszę, oczywiście podaję nazwisko obserwatora, jeśli jest to wiarygodna obserwacja, ale niestety te informacje nie poszły. Widziana przez myśliwego na łąkach małyszyńskich, widziano rysia, widział rysia, który sobie wygrzewał się gdzieś tam na takich starych kopkach trawy. Taki ryś był widziany też w tym okresie, czy w tym roku, nie pamiętam, bo to trzeba by zajrzeć w notatki, ale myślę, że chyba w tym roku, w tym samym roku był widziany na Majówce chyba. Też spotkałem kiedyś w lesie takiego starszego pana, który mówił, zapytał mnie, czy mogą być tu rysie. No, więc moje pytanie było, a skąd taki pomysł, że tu rysie są? No bo mówi, wie pan, widziałem dużego kota, który przeszedł przez asfalt, to jest ta droga Lipie, elaboracja powiedzmy gdzieś tam, nie? Tej, w tamtą stronę, w stronę Wąchocka. Przeszedł mu, mówi, duży kot bez ogona, taki popielato-żółty.

buty. No, mówię, wie pan, no, mam telefon, ale nie umiem się nim bardzo posługiwać, nie? Nie zrobiłem zdjęcia, to mówię, dosyć daleko, bo to mówię, więcej jak 50-70 metrów, mówię, nawet może 100, nie? Ale na pewno nie był to pies. No, kot, ewidentnie wielgachny kot. I tak się w pierwszej chwili, jak mi opowiadał, mówi, tak sobie pomyślałem, a skąd taki wielki kocur w lesie, nie? Więc prawdopodobnie no, w dzień widziany przy dobrej widoczności, więc te rysie, te informacje o tych rysiach są na pewno prawdziwe. Ubiegły rok bodajże, ewentualnie dwa lata temu, Puszcza Jurzecka i to jest jedyny w Atlasie punkt zaznaczony na mapie, szkoda, bo tych obserwacji tu się okazuje jest więcej. Podleśniczy widział rysia.

Puszcza Jurzecka i to jest jedyny w atlasie punkt zaznaczony na mapie. Szkoda, bo tych obserwacji tu się okazuje jest więcej. Podleśniczy widział rysia.

to pułapki. Mieliśmy nadzieję, że może coś się nagra. Niestety ryś sobie przeszedł i poszedł. Nie? Najczęściej są to rysie u nas. No lasy są typu gospodarczego. Więc tylko niewielkie jakieś enklawy takie jeszcze są dzikie i odpowiadające rysiowi, czyli jakieś tam podmokłe tereny, zwalone drzewa, gdzie można się ukryć, gdzie można zrobić zasadzkę. Ryś nie poluje tak jak wilk. Bardzo, że tak powiem, agresywnie zaczaja się gdzieś i najczęściej łupem jest sarna, ale może to być też jakiś mały dzik, zając, bądź ciele jelenia. To najmłodsze. I takich miejsc jest kilka, także tutaj te rysie chyba na dłużej miejsca nie zagrzewają. Ciężko je wytropić. Można powiedzieć tak, jeśli znamy terytorium rysia, wiemy, że jest na pewno w tym terytorium, to jest taka pewność bez mała 90%. Ryś zazwyczaj chodzi tymi samymi ścieżkami. Więc przy odrobinie szczęścia, jak znamy te ścieżki, możemy sobie stanąć na ścieżce i czekać na rysia i na pewno przyjdzie. Także jest to taki plus tej obserwacji tych rysi. Aczkolwiek są wyjątki od reguły, więc ten ryś może sobie iść którędy indziej. Generalnie, według mojej wiedzy, nie ma tu rysi na stałe. Dziś rozmawiałem z kolegą, też z filmowcem, przyrodnikiem, znakomitym z Kunowa, z Bogdanem Sępiołem. Bogoś jest

Zachód i większość tych ryś idzie w tamtą stronę. Skąd te rysie? No z południowo-wschodniej Polski, bo tam ich jest najwięcej. W zasadzie cała wschodnia Polska gdzieś tam tym rysiem stoi. Bieszczady, Polesie, też taka fajna sytuacja, bo dostałem z Poleskiego Parku Narodowego taki filmik rysia, który obsikuje fotopułapkę, no i z prośbą o to, żeby ewentualnie spróbować zidentyfikować, czy to jest on, czy jest ona. Nie? Przymierzając rysia do takich jakichś tam reguł, no postawiłem na samicę, nie? Że to jest samica rysia. Aczkolwiek tych cech płciowych takich no, nie było widać, nie? Ale sposób, w jaki to robiła, dla mnie była to samica. Ale oczywiście wysłałem to do panu do Krakowa, ten filmik, oczywiście za zgodą, zawsze za zgodą właściciela te informacje trafiają gdzieś tam, tak jak i ta wczorajsza też ewentualnie trafi, zgodę już mam od tego człowieka, który tego rysia tam obserwował, trafiła do takich rysiarzy prawdziwych. No i najdłużej czekałem na odpowiedź od Henryka, ponieważ on jest dosyć zajętym człowiekiem. Ale od też takiego rysiologa, tak to określę, no on stawiał, że to jest samiec. Nie? Natomiast no, odpowiedź Henka mnie po prostu rozwaliła. No, akurat do Bartka pisałem, ale Bartek Pirga, wspomniany naukowiec z Bieszczad, jakoś do tej

ale od też takiego rysiologa, tak to określę, bo on stawiał, że to jest samiec. Nie? Natomiast no, odpowiedź Henka mnie po prostu rozwaliła. No, akurat do Bartka pisałem, ale Bartek Pirga, wspomniany naukowiec z Bieszczad, jakoś do tej pory chętnie odpowiada, znamy się, więc po koleżeńsku zawsze tam coś napiszę. Odpowiedź Henryka mnie rozwaliła, ponieważ jednoznacznie można stwierdzić, czy to samiec, czy samica, jeśli ma się tego rysia i można go obmacać. Jest bardzo ciężko. Tak samo jest jak i z wilkiem. No, naprawdę trzeba mieć dobre ujęcie ze zdjęcia bądź z fotopułapki, ewentualnie no, wystawione jak na talerzu, że tak powiem, instrumenty i wtedy jesteśmy w stanie określić, czy to jest on, czy ona. A tak jest bardzo ciężko. Bardzo dużo dostaję takich filmików. Słuchaj, no, czy to jest wilk, czy wilczyca? Nie zawsze się to uda określić. Z tymi rysiami był też... znaczy tak, wszystkie, które były tu obserwowane, były bez obroży. Było ich trzy chyba, czy tam cztery. Aczkolwiek pojawiają się rysie też, bo na przykład w suchedniowskich lasach był ryś zaobrożowany przez dr Sabinę Nowak na przykład. Nie? Co z tym rysie jest? No łatwiej jest wtedy monitorować. Gdybyśmy mogli określić, że no, z tego materiału, którym dysponujemy tutaj, że ten ryś ma... nadajnik, ma GPS, no wtedy bardzo łatwo jest dwie czy trzy organizacje, które zajmują się reintrodukcją rysia i można by szybko uzyskać informację, czy to jest ich ryś, czy też kogoś tam innego, nie? Natomiast tutaj no, z tego materiału to ciężko wywnioskować, czy on ma obrożę, czy nie ma. Dla mnie nie ma chyba. Też kiedyś zadałem pytanie Henrykowi, no bo trzeba przejść przez Wisłę, prawda? No to Henryk mi odpowiedział, że ryś nie ma problemu z pływaniem. Nawet przy dużej wodzie potrafi sobie poradzić. Mimo że kot, no wydawałoby się, nie lubi wody, nie? Ale ryś sobie, Henryk mi powiedział, że ryś sobie radzi doskonale. Przepłynięcie Wisły dla niego, oczywiście w odpowiednim miejscu, jest żadnym problemem. A przez ostatnie lata, no wiemy, Wisła jest po kostkę, więc te rysie, jest ich coraz więcej, więc no, no szukają jakichś nowych terenów. No dzisiaj też padło pytanie takie, bo tam rozmawiałem z ludźmi, no, no ale one muszą się przecież rozmnażać, to, no muszą, no ale no nie zawsze jest ku temu okazja. I taki ryś, który gdzieś tam wędruje, to albo znajdzie partnerkę, albo nie. No, no, to jest loteria. Czasami pewnie wracają, być może. No, nie mamy takich informacji, nie? Przynajmniej ja nie mam. Ja rysia, no może nie powiem o dniu dzisiejszym, ale rysia nie widziałem. Nigdy nie widziałem. Trop tak. Przejrzałem ten film na 100 różnych możliwych sposobów. Może i nawet na 1000. Wycinając klatki, powiększając, AI potrafi zrobić cuda, aczkolwiek no nie do końca nie ufam temu. Natomiast próbowałem ze zdjęcia, które zostało też zrobione, bo takie zdjęcie też do mnie dotarło. No, dla mnie jest to ewidentny ryś. Było podejrzenie, że duży kot, Maine Coon. Ja sobie przeliczyłem, zazwyczaj tak robię, że gdy są jakieś wątpliwości, na zdjęciu jest siatka, czyli było robione blisko siatki. Siatka jest dosyć wyraźna. Za chwilę jest drzewo. Przeliczyłem sobie, że to drzewo ma średnicę 25-30 cm, nie? Za tym drzewem w odległości, tutaj też jest tylko moje domysły, około 5-6 metrów leży to zwierzę. Trawa ma ponad 20 cm wysokości. W tamtym miejscu, w tym lasku. Więc kot wielkości Maine Coona nie byłby tak dobrze widoczny i ten. Kiedy się przybliży to zdjęcie, zrobi się jakieś powiększenie, wyraźny, okrągły pysk, krótki, znaczy głowa okrągła, krótki pysk, uszy. No dla mnie jest to ewidentny ryś. No, jest tam jakiś procent niepewności. Ja mam zgodę od tego właściciela, bo chyba takie powinno się mieć, bo widzę, że wasz post gdzieś tam został już skradziony i chwalą się ludzie tym, co wy jako właściciele w zasadzie, bo to wy publikujecie. Zastrzegajcie to, bo tak to robi się jakiś kicimen. Teraz przypiszą sobie wszyscy te zasługi. Oczywiście miejsca nie podajemy, bo
taka rada na przyszłość. No bo ten las się tam zaroi, zdeptają go. Rysia i tak nie znajdą, bo Ryś sobie pójdzie na przykład, nie? Bo to mógł być jednorazowy wypad. Ale wracając do Rysia, dla mnie jest to ewidentnie Ryś. Wyślę, jak się pomyliłem, to wszystkich publicznie przeproszę. Nie, dla mnie jest to Ryś. Są przekłamania barwowe na przykład na tego typu zdjęcia.

0: no nie, no, te kamery w telefonach są takie, jakie są, no to naprawdę trzeba mieć sprzęt bardzo dobry. Tam jest taki lasek, w którym ewentualnie mógł się zatrzymać, mógł tam sobie coś zakopać. Ryś poluje na sarny, na drobniejsze zwierzęta, poluje zasadzki, to już wspominałem. Znalezienie ofiary rysia, no zdecydowanie trudniejsze jak wilka, ponieważ ryś najczęściej przykrywa, zakopuje to, te resztki. Jeśli upolował sarnę, na pewno nie zjadł jej w całości. Będzie do niej wracał 2-3 dni, 4 może, na morzu nawet tydzień, w zależności co to jest, nie? I jaki ma apetyt. W każdym bądź razie znalezienie raczej wątpliwe, no bo jedna osoba tego, czysty przypadek. No po węchu się nie da, jest taka temperatura, że raczej węch mam jak ogar, ale raczej nie wyczuję tej padliny. Jest wiatr, zimno, więc gdzieś tam ten zapach trzyma się ziemi. Na pewno będą się pojawiać te rysie, z tego samego okresu chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo też trzeba spojrzeć na zdjęcie z ubiegłego roku, nadleśnictwie Marcule, w Buczynie identyczna, bez mała sytuacja, tylko że tam siedzący sobie i grzejący się w ciepłej Buczynie, grzejący się rysiek też był, więc one tutaj przechodzą. Może się trzymać, jest też jakaś tam teoria taka, że może ten ryś tutaj się trzymać i szukać, przechodzić, nie? Bo mówię, nie ma tutaj takiego środowiska typowo rysiowego, nie? Jest parę miejsc, ale one są za małe i taki ryś no nie będzie się trzymał jednego miejsca, bo bardzo szybko zwierzęta, że tak powiem, zlokalizują i będą go mijać szerokim łukiem. Także rysie będą wędrować, będziemy je na pewno tu widywać, aczkolwiek no jeszcze chyba gorzej go zobaczyć jak wilka, mimo że to jest praktycznie no, w dzień najczęściej są te obserwacje z dnia, nie z nocy.
1: Słuchacie magazynu Report.

myślę, że być może obydwie, a na pewno jedna, wyjedzie już na tegoroczną legendę. Powstają repliki samochodów legendarnych, które nie pojechały na Dakar w roku 1989. Jedna z nich troszeczkę może zwariowana replika, bo z podwójną kabiną, a nie z pojedynczą, jak to wtedy było, stoi dzisiaj przed starostwem. Druga w kolorze niebiesko-białym będzie za 8 tygodni gotowa i też będziemy ją testować tak, aby można było wziąć udział w tegorocznej edycji wlotu. I myślę, że w tym momencie też kilka słów o planach, bo te plany finansowe wynikają z umowy i pewnie pan starosta też o tym jeszcze powie, natomiast ja chcę powiedzieć, iż legenda startuje 18 sierpnia. Startujemy z północy kraju, chcemy wyjechać z Gdańska. Pojawimy się w Tczewie, Ciechanowie i dalej zawieszę głos, bo są dwie koncepcje, hej, nie będę ich na razie zdradzał. Obydwie bardzo atrakcyjne, pracujemy jeszcze nad tym, jak poprowadzić ścieżki konwoju Stara, który poprzedza Starachowicki finał. Zobaczymy, jakie ustalenia ostatecznie zapadną. Odwiedzimy na pewno cztery miasta, jak zawsze. Myślę, mieszkańcy tych miast przyjmą nas z otwartymi rękoma, będą podziwiać samochody jadące w konwoju, będą rozmawiać z kierowcami, a chcę powiedzieć, że na trasie konwoju pojawia się tysiące ludzi, plus relacje w mediach, to są już dziesiątki, a czasem setki tysięcy, są posty wśród państwa, autorzy tych postów, które przekroczyły chyba milion odsłon, co zdarza się chyba rzadko w naszym środowisku, więc impreza ma swój zasięg i warto ją wykorzystać w promocji powiatu. Finał tradycyjnie na terenie powiatu starachowickiego z udziałem oczywiście Starachowic. Chcielibyśmy być w Muzeum Przyrody i Techniki. Tu mamy pewną zagadkę związaną z remontem, której jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, ale na pewno w Starachowicach legenda będzie. Będziemy też w Brodach, Mircu, będziemy wykorzystywać wszystkie atrakcje, które są możliwe do wkomponowania w przebieg imprezy. Będziemy też obecni, tak jak w roku ubiegłym, za oceanem. W roku ubiegłym 19 pojazdów dokładnie pojechało w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, 12, 7 w Nowym Jorku. Koledzy z klubów auta PRL-u mają też stawy. W Chicago jest dwa stawy, w Nowym Jorku jest pożarnik 244. Deklarują udział. Ja wczoraj, czy przedwczoraj, cieszyłem się jak dziecko, jak widziałem stara, który jechał w ubiegłorocznej legendzie w Chicago, a we wtorek, 2 maja, przepraszam, jechał w paradzie w Chicago, oklejony naszą nalepką legenda stara. Ta promocja zwrotna też jest ważna, bo dziesiątki ludzi czy tysiące ludzi ogląda też te relacje. Podobnie było z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, gdzie relacje z Chicago w zasadzie cały czas odbywały się z samochodem z napisem Legenda Stara w tle. Jeśli były połączenia, to na ogół tak to wyglądało. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o te wstępne zapowiedzi. Co dwa tygodnie zamierzamy informować Państwa o nowościach. Wśród tych nowości będzie oczywiście nowe logo tegorocznej edycji. Będzie nowa muzyczna, muzyczny pokaz, czy przekaz muzyczny, piosenka nowa legendy Stara. Myślę, że się przyjmie. Chcielibyśmy ją zapromować niebawem. Pamiętamy oczywiście o Januszu Wewińskim i o Starym Starze, ale chcielibyśmy troszkę nowości też wdrożyć i ten nowy utwór się pojawi. On opowiada o legendzie Stara i o złocie w tonie takim, że to właśnie historia robi chaos. Samochody Star są dość głośne, a nam zależy na tym, żeby właśnie ta historia zaistniała w przekazie, wszędzie tam, gdzie legenda Stara się pojawi. Szczegółowe informacje będą na naszej stronie, na naszym profilu. Będziemy, myślę, jeszcze się spotykać z Państwem i przekażemy te informacje także osobiście. Start zapisów planujemy 15 lipca, tradycyjnie. Myślę, że jak co roku miejsc tam zabraknie, bo zakładamy z uwagi na pojemność parkingu, że niestety powyżej 150 pojazdów nie możemy przyjąć, bo po prostu te parkingi

0: tyle ciężarówek nie mieszczą. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję. Poruszył Pan jeszcze kwestię finansową. To ta umowa miała opiewa na kwotę 30 tysięcy złotych, czyli taką wartość, jaką w konkursie zaproponowaliśmy, więc jest to podjęcie ze strony stowarzyszenia tego wyzwania, choć wartość całej umowy zadeklarowana, jeśli chodzi o wkład własny stowarzyszenia, to dodatkowe 20 tysięcy złotych w ramach tej umowy również do realizacji.
2: Rozwiązanie, które przyjęliśmy w tym roku, jest wręcz modelowym rozwiązaniem. Zadanie, które przez wiele lat było realizowane przez starostwo, trafiło na moment, w którym może go zrealizować stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które nam gwarantuje jakość niewątpliwie realizacji tego zadania. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, mamy to głównie miłośników i znawców tego tematu. Więc to jest dla nas gwarancja, że to zadanie będzie zrobione na bardzo dobrym poziomie. Sam sposób realizacji, że nie robi to bezpośrednio starostwo, ale robi to starostwo, też się przekazuje to zadanie do realizacji do stowarzyszenia, uważam za modelowy. Mam nadzieję, że sprawdzi się w tym roku i będziemy mogli tą imprezę wspólnie przez wiele lat kontynuować. Ten model też gwarantuje to, że gdyby cokolwiek się wydarzyło ze stowarzyszeniem, bo wiecie Państwo, że stowarzyszenia raz są, raz ich nie ma, zmieniają się prezesi, zmieniają się stowarzyszenia, to nadal gwarancja utrzymania tej imprezy pozostaje, bo to tym gwarantem jest w tym momencie starostwo powiatowe w Starachowicach, które zawsze może to zadanie dalej kontynuować. Życzę sukcesów. Wiemy, że prezes stowarzyszenia jest osobą, która przez wiele lat brała też udział w organizacji tej imprezy i wie, o czym mówi. Członkowie tego stowarzyszenia to są miłośnicy i pasjonaci tych samochodów. Jest dobrze, że te pieniądze nasze publiczne trafią w ręce osób, które będą w stanie wykorzystać, a tak naprawdę celem i ideą jest promocja tego powiatu.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
4: 31 maja odbędzie się Wielkie Święto Chęcin. Włodarze miasta zaplanowali na ten dzień mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych osób. Więcej na ten temat w rozmowie z Wiktorią Kmiecik, burmistrz Chęcin.
5: Wielkimi krokami zbliża się dość duże wydarzenie w gminie Chęciny. Chodzi oczywiście o Święto Chęcin. Jak ono w tym roku będzie wyglądać?
6: Rzeczywiście to jest wydarzenie, na które czekają wszyscy w gminie Chęciny, bowiem ono jest wpisane jak na stałe w kalendarz wydarzeń gminy i miasta Chęciny. W zeszłym roku mieliśmy pod hasłem 700-lecie nadania praw miejskich, więc ono wyglądało bardzo tak klimatycznie, historycznie, bowiem w zeszłym roku wszystkie te wydarzenia związane ze świętem miasta i Dni Chęcin były ukierunkowane pod kątem przybliżenia historii w klimacie historycznym, w oprawie takiej historycznej, była bardzo zacny jubileusz 700-lecia. Natomiast w tym roku to wydarzenie będzie ukierunkowane pod adresem przede wszystkim też młodych ludzi, ponieważ takie sygnały do mnie docierały również po zeszłorocznym wydarzeniu, że jeszcze więcej akcentów takich do młodzieży. Dlatego też w tym roku postanowiłem, aby zaprosić do miasta główną gwiazdę wieczoru, jakim jest zespół Skoim. Wiem, że to jest artysta bardzo popularny, lubiany przez młodych ludzi, przez młodzież, więc to będzie myślę, że główny punkt tego wydarzenia, ale nie tylko, bowiem w programie przewidujemy całą gamę innych artystów, lokalnych artystów, bo Święto Chęcin traktujemy jako takie podsumowanie takiego dorobku kulturalnego, sportowego, trochę gospodarczego gminy i to jest jak sama nazwa święto, więc świętujemy to, co osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich lat, ostatniego roku, więc tutaj naszym takim ogromnym sukcesem jest potencjał ludzki i zawsze staramy się eksponować naszych artystów, ludzi często młodych, ale nie tylko, którzy osiągają sukcesy w tym obszarze artystycznym, muzycznym często, więc tutaj

0: chociażby nawet znana już taka nasza wokalistka Agata Petelicka, która jako dziecko rozpoczynała występy na naszej scenie, a dzisiaj jest, myślę, że taką już no, taką artystką wysokiego formatu, więc też zawsze chcemy się nią chwalić, pokazywać ją i promować, ale również inne zespoły lokalne, które w naszej gminie były tworzone, które się rozwijały. To są zespoły, które też zasługują na szacunek, ale też chcemy pokazywać naszych sportowców, młodych ludzi, którzy zdobyli sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, niektórzy zdobywając tytuły mistrzów Europy, nawet w różnych dyscyplinach, czy to karate, czy to zapasy. Więc to jest święto, które ma na celu wyeksponowanie tego dorobku kulturalnego, sportowego. No i oczywiście młodzi ludzie i nie tylko, dorośli, chcą też potańczyć, po prostu zabawić się, więc będzie DJ, który też będzie różne rytmy muzyki w zależności od grup wiekowych, które będą dominować, więc DJ, który będzie, no, że tak powiem, prowadził to wydarzenie.
1: SK Starachowice News.
2: W magazynie reporterów przenosimy się do ciekawego miejsca w regionie świętokrzyskim. Ogród botaniczny w Kielcach to wyjątkowe miejsce dla osób poszukujących kontaktu z przyrodą. Na jego terenie znajduje się wiele pięknych roślin, które można podziwiać każdego roku od maja do października.
3: Doktor Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika ogrodu botanicznego w Kielcach.
4: Dobrze, to takie pierwsze pytanie ode mnie. Jaka jest historia powstania ogrodu botanicznego w Kielcach?
3: Historia powstania ogrodu jest długa i trudna, można powiedzieć. Sama idea budowy ogrodu w Kielcach to jest już ponad 60-letnia historia. Pierwsze takie starania to są lata 60. ubiegłego wieku. Podjął je profesor Zygmunt Czubiński, kielczanin z pochodzenia, ale ówcześnie pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie ogrodu botanicznego. I ta pierwsza lokalizacja to miało być miejsce, gdzie obecnie w Kielcach znajduje się miejski plac targowy, tak zwane doły Siekludzkiego. Ta lokalizacja nie znalazła zrozumienia wśród ówczesnych władz i temat został zapomniany, a wrócono do tematu budowy ogrodu w latach 70., kiedy w Kielcach powstał ośrodek akademicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna wówczas, a obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego. I taką osobą, która podjęła te starania, był profesor Stanisław Cieśliński. I dzięki jego tutaj nieustępliwości w tym temacie udało się forsować ten temat budowy ogrodu botanicznego aż do roku 2004, bo wtedy to jest data, kiedy już zapadła decyzja o budowie ogrodu w obecnej lokalizacji. Oczywiście po drodze jeszcze były inne lokalizacje rozważane, m.in. teren obecnego rezerwatu Wietrznia, teren południowych zboczy wzgórz szydłówkowskich, czyli rejon obecnego kampusu UJK i tereny po zachodniej stronie Karczówki, bo tam pierwotnie chciano ogród botaniczny zbudować i powstał nawet projekt tego ogrodu w rejonie Góry Dalni i Bruszni. Ale właśnie zmiany ustrojowe końca lat 80. sprawiły, że ten zaawansowany już projekt no, nie mógł być zrealizowany. I kiedy prezydentem został Wojciech Lubawski, udało się już tutaj decyzję podjąć o budowie ogrodu botanicznego w rejonie Góry Karczówki, ale już nie po zachodniej stronie, ale na stronie południowo-wschodniej, czyli tej obecnej lokalizacji. Także taka długa historia starań o ogród i w 2009 roku rozpoczęto budowę, ogrodzono cały teren, a pierwsze nasadzenia w 2010 roku. Czyli obecnie mamy już 15 rok od momentu rozpoczęcia budowy ogrodu w Kielcach.
4: Czyli lokalizacja jest taka naprawdę atrakcyjna, bo jest to takie może ubocze miasta, tak? A jaka przestrzeń właśnie jest dostępna tutaj dla tego ogrodu botanicznego?
3: Cała przestrzeń to jest niespełna 12 hektarów wygrodzonej części udostępnionej dla zwiedzających. Do ogrodu należy też przestrzeń około 3 hektarów po drugiej stronie ulicy Karczówkowskiej.
4: Jaki jest taki główny cel działania tego miejsca?

0: miejsca Nagrodu Botanicznego w Kielcach to jest zachowanie i prezentacja regionalnej flory, czyli gatunków roślin, które występują w regionie świętokrzyskim. Głównie chodzi o rośliny górskie oraz rośliny kserotermiczne, tak zwane stepowe, które tu w tym regionie występują i są naszym dziedzictwem. Oprócz tego oczywiście też należy wymienić taką funkcję edukacyjną ogrodów, funkcję naukową również, ale też rekreacyjną i taką społeczno-kulturową, bardzo ważną obecnie.
1: A jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to miejsce się zmieniało na przestrzeni tych lat wszystkich?
0: No ci, którzy wiedzą, jak to miejsce wyglądało przed założeniem ogrodu, na pewno widzą różnicę. No, wcześniej były to tak zwane nieużytki, po prostu ogólnodostępny teren, niezagospodarowany, użytkowany tak jako miejscami nawet jakieś dzikie wysypiska, wydeptywane ścieżki. Budowa ogrodu sprawiła, że to miejsce nabrało nowego blasku, też znaczenia takiego, no na pewno na plus, tak, bo mamy zagospodarowaną nowoczesną przestrzeń z ciekawą zielenią. Oczywiście to, co się dało, zostało zachowane, tak, wybrane elementy, bardzo ważne też dla ogrodu obecnie, takie jak naturalnie wykształcone tu murawy kserotermiczne, czy też obecne na terenie ogrodu odsłonięcie geologiczne, bo to jest to dziedzictwo zastane na tym terenie i wyeksponowane. No.
1: A czy nasz kielecki ogród botaniczny wyróżnia się czymś na tle innych ogrodów w Polsce?
0: Na pewno takim wyróżnikiem ogrodu botanicznego w Kielcach są te walory krajobrazowe. Tutaj mamy taki potencjał, mówimy endogeniczny, miejsca, czyli tego, co tutaj jest ciekawego, zastanego na tym terenie, i niewątpliwie są to te walory też geologiczne tego miejsca, historyczne wydobycie rud ołowiu i odsłonięcie geologiczne skał, na których widzimy skamieniałości z dawnych epok geologicznych, wiek ich szacuje się na 360 milionów lat, także to jest taki ewenement, jeśli chodzi o ogrody botaniczne, bo żaden inny ogród botaniczny w Polsce takiego elementu na swoim terenie nie ma. Na pewno wyróżnia nas też alpinarium ogrodowe, bardzo okazałe i co ważne też zbudowane z bloków skalnych różnego pochodzenia, czyli te poszczególne pasma górskie, które tu prezentujemy, są pokazywane na skałach typowych dla tych poszczególnych rejonów górskich w Polsce.
1: A co znajduje się na terenie obiektu? Jakie rośliny można tutaj podziwiać?
0: No, na terenie obiektu mamy przeszło 40 kolekcji roślinnych, większych, mniejszych, bardziej mniej okazałych. Do takich sztandarowych naszych należy na pewno różanka. Bogata kolekcja róż, także duża kolekcja liliowców, piwonii, hortensji, wrzosów też i pokaźne alpinarium, o którym już wspomniałam. Sezon letni, pełnia kwitnienia roślin typowo letnich, także całe bogactwo m.in. kolorowych jeżówek, rudbeki, szałwi, takich typowo letnich bylin, wspomnianych liliowców, lilii, hortensji, dołączą do nich wrzosy u schyłku lata.
1: W ogrodzie botanicznym regularnie odbywają się takie cykliczne akcje. Możemy coś o nich powiedzieć? Czym one się charakteryzują i na czym polegają w ogóle?
0: Już przez te lata funkcjonowania ogrodu przyzwyczailiśmy naszych odwiedzających do pewnych cyklicznych wydarzeń. Na pewno są to pikniki, które po pierwsze majówka otwierająca ogród, sezon w ogrodzie i piknik kończący sezon, czyli skarby jesieni. I w trakcie sezonu jeszcze mamy wydarzenia zawsze w czasie Święta Kielc, już po raz kolejny w tym roku Święto Róży w ogrodzie. Mamy też takie wydarzenie już po raz szósty z biwakowani, czyli nocowanie pod namiotem w ogrodzie. Dochodzi do tego jeszcze Geofestiwal Kielce, impreza organizowana przez miasto Kielce i ogród botaniczny jest jednym z obiektów, na których te wydarzenia się odbywają. Oprócz tego jeszcze takie cykliczne wydarzenia jak biegi, botaniczna piątka, to są imprezy sportowe organizowane w różnych ogrodach botanicznych w Polsce, w tym właśnie w naszym kieleckim ogrodzie botanicznym.
1: A jaka jest średnia liczba turystów, którzy corocznie odwiedzają ogród botaniczny i czy możemy wskazać, że to jest jakaś konkretna grupa wiekowa?
0: Ogród botaniczny corocznie odwiedza około 50 tysięcy osób. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, które nas odwiedzają, bardzo duża liczba

0: rodzin z dziećmi, tak? Głównie turyści indywidualni, oni przeważają w tej statystyce odwiedzających. To jest taka nasza grupa docelowa, dzieci też, młodzież. Poza tym grupa osób starszych, seniorów, którzy bardzo chętnie też do ogrodu przybywają. To jest takie miejsce spaceru, relaksu, też inspiracji dla osób, które już właśnie w późniejszym wieku hobbystycznie zajmują się ogrodem, działkowcy, tak, seniorzy, którzy te uprawy ogrodnicze sobie prowadzą.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym wydarzeniu, o biwakowaniu na terenie ogrodu botanicznego. Ono polega na tym, że rzeczywiście spędza się tutaj noc, ale jakie atrakcje są tutaj zapewnione?
0: Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należało się wcześniej zgłosić. Czy to są osoby, które dokonały rezerwacji? No, główną atrakcją jest po prostu nocowanie w tym miejscu, a zapewniamy też dodatkowe takie punkty programu, jak chociażby wieczorna sesja jogi, następnie gra terenowa dla najmłodszych, wspólne spędzanie czasu przy ognisku, które będzie do późnych godzin wieczornych, nocnych się palić. Też planujemy takie poznawanie nocnego życia w ogrodzie, czyli obserwacja nocnych owadów, różnych nocnych tutaj ptaków, ssaków, które na tym terenie można zobaczyć. Ognisko jak najbardziej, tak, będzie dostępne dla zwiedzających czy uczestników tego wydarzenia, a dodatkowo też nasza ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka w tym dniu specjalnie dla zbiwakowanych wydłużyła godziny otwarcia, tak żeby mogli jeszcze coś ciepłego zjeść na kolację, a rano napić się pysznej kawy.
1: W poprzednich latach to zainteresowanie mieszkańców Kielc tym wydarzeniem było duże?
0: Tak, duże, bo no, to nie tylko mieszkańcy Kielc, ale mamy zgłoszenia z całego regionu, a nawet spoza regionu, także to wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. I w tym roku również bardzo szybko po ogłoszeniu mieliśmy już zapełnioną listę chętnych.
1: A pojawiały się jakiś czas temu doniesienia o powstaniu tutaj palmiarni z roślinami tropikalnymi czy szklarni zimowej. To są takie prawdziwe doniesienia, czy są takie plany rozwoju?
0: No, takie plany były na wstępnym etapie budowy ogrodów. Ten pierwotny projekt zakładał taką szklarnię z roślinami właśnie ciepłolubnymi, tropikalnymi. No, od czasu tego projektu już minęło ładnych parę lat i w tym momencie nie ma możliwości realizacji tej pierwotnej koncepcji. Raz ze względu na to, że nieco inaczej te trasy przebiegły, jeśli chodzi o tą część południową ekspozycyjną ogrodu. A poza tym, no, ograniczają nas tutaj finanse, tak? Budowa takich obiektów to jedno, ale potem utrzymanie ich to jest druga kwestia, bardzo kosztowne, jeśli chodzi o zużycie energii, czego obecnie wszyscy doświadczamy, także to nie jest taka sytuacja jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Także te plany trzeba było istotnie zmodyfikować. Na chwilę obecną nie ma tutaj w najbliższych latach planów, by te obiekty powstały z takim rozmachem, jakim były planowane. Na pewno brakuje nam zaplecza takiego administracyjno-biurowego i technicznego z prawdziwego zdarzenia i to chcielibyśmy, aby na części północnej powstało, ale te plany póki co bardziej dotyczą zagospodarowania tej przestrzeni jako takiej ogólnodostępnej przestrzeni parkowej, wspierającej różnorodność biologiczną w mieście. A na chwilę obecną zawieszone są plany budowy tutaj obiektów typowo szklarniowych.
1: Jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dbać o te wszystkie rośliny, które tam przebywają?
0: No, prowadzenie ogrodu jest bardzo czasochłonne, pracochłonne. Wszyscy, którzy prowadzą ogrody, o tym wiedzą. Też praca trudna, bo zależna od warunków atmosferycznych, od różnych spraw, tak, czynników, na które nie mamy wpływu. Ogrodowe kolekcje jeszcze młode, więc wymagają jeszcze większej troski i opieki niż taki ogród, który już od długiego czasu funkcjonuje. I te prace, które tutaj mamy na terenie ogrodu, to są głównie prace polegające na bieżącym utrzymaniu kolekcji, pieleniu, przycinaniu, podlewaniu w miarę potrzeby. No, teren ogrodu jest też specyficzny, trudny, jeśli chodzi o uprawę roślin, bo mamy dobrze nasłonecznione zbocze, z którego odpływa też woda, mierzymy się z deficytem wody, deficytem opadów. ale też przy nagłych zjawiskach atmosferycznych też ten spływ powierzchniowy jest duży, jakaś

0: erozja, uszkodzenia, więc z tym się musimy co roku też mierzyć w różnej skali.
1: Godziny otwarcia ogrodu chyba co roku pozostają niezmienione, prawda? Okres od maja do października?
0: Tak, od maja do października, czyli przez pół roku, 6 miesięcy ogród jest dostępny dla zwiedzających. Godzina otwarcia ogrodu jest stała przez cały sezon, to jest godzina 10:00. Natomiast przez 3 miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wydłużone godziny otwarcia do godziny 20:00. Z tym, że wejście możliwe jest do godziny 19:00, a przez pozostałe miesiące, czyli maj, wrzesień, październik, ogród otwarty jest krócej, do godziny 18:00.
1: A ile czasu trzeba sobie zaplanować, żeby ten ogród zwiedzić w pełni?
0: No, na takie pełne zwiedzanie ogrodu minimum 1,5 do nawet 2 godzin. To wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcemy przejść, czy chcemy, nie wiem, fotografować, przyjrzeć się dokładnie roślinom, ale takie 2 godziny to jest minimum, żeby dobrze poznać obiekt.
1: Oprócz samego spaceru można też sobie usiąść, prawda, odpocząć.
0: Tak, na terenie ogrodu mamy rozstawione ogólnodostępne leżaki, można je przenosić w dogodne miejsce, także taka ławeczki też w różnych lokalizacjach ogrodu, także każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce relaksu, takiej nawet może izolacji, której potrzebuje, żeby odpocząć. Na terenie ogrodu też działa ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka, która serwuje coś słodkiego, coś dobrego, przekąski, także warto skorzystać również z oferty kawiarni, będąc w ogrodzie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: W rodzinie Świętokrzyskim znajduje się turystyczne miasteczko Szydłów. O historii, o tym, co tam zobaczymy, opowiada przewodnik Marta Boś.
4: Jeśli przyjeżdżamy do Szydłowa, to zacznijmy może od początku, tak jak wjeżdżamy sobie do Szydłowa, no to z reguły kierujemy się do kościoła. Do kościoła pod wezwanie świętego Władysława. Jest to kościół parafialny w Szydłowie, wybudowany z cegły, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. I tutaj jako ciekawostkę zaliczany jest on do kościołów baryczkowskich, czyli kościołów pokutnych. No co to się takiego stało? Kazimierz Wielki prowadził rozwiązły tryb życia, jak wiemy. Miał wiele żon, no ale to każdy król w tamtym okresie, no bo to tak wyglądało. No ale też miał wiele nałożnych. No też wiemy, że Kazimierz Wielki dopuścił się bigami, tak? Tę Adelaidę Heską pogonił do Chęcin, a sam sobie wziął kolejną oblubienicę. No i tutaj też chodziło o kwestię podatków właśnie, że chciałaby biskupstwo płaciło podatki. Kazimierz Wielki po prostu chciał, aby biskupi płacili podatki na równi z mieszczanami. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu biskupowi Janowi Bodzancie i postanowił go upomnieć. Więc wysłał na Wawel krakowskiego wikariusza Marcina Baryczkę, no, z takim pismem, aby no, powiedział królowi, że ma zacząć się dobrze prowadzić. No bo jak nie, no to go ukarze. No a taką karą może być rzucenie klątwy, bądź też nadanie jakiejś pokuty. No biskupstwo też miało taką władzę, że mogło wręcz nawet króla strącić z tronu, tak? No do czego Kazimierz Wielki no, nie mógł dopuścić, no bo jak wiemy, był ostatnim z piastów, no liczył na potomstwo, którego się męskie oczywiście, którego się jednak nie doczekał, więc no musiał walczyć o ten tron. No i ten Baryczka przyszedł na ten Wawel, przekazał pismo Kazimierzowi Wielkiemu, ono zostało odczytane. Kazimierz Wielki poczuł się bardzo urażony, że biskup go w ogóle śmiał upomnieć. A jeszcze bardziej go uraził fakt, że przysłał do niego wikariusza, a nie pofatygował się sam. Było to wielce poniżenie, ale wtedy Bodzanta wiedział, co robi, bo właśnie miał na celu poniżenie Kazimierza Wielkiego właśnie przez przysłanie do niego Baryczki. No a biskup kazał, no to wikariusz musiał, no proste, hierarchia jest. Kazimierz Wielki do tego stopnia się zdenerwował, że wydał rozkaz utopienia Marcina Baryczki w Wiśle. Oczywiście rozkaz został wykonany, Baryczka utonął, no ale Kazimierz Wielki tutaj, bojąc się biskupa, właśnie tej klątwy rzuconej na niego, czy też właśnie pokuty narzuconej, zbyt dużej pokuty, której no, spodziewał się, że pewnie nie uda mu się zrealizować, poddał się sam pokucie. Mianowicie zaczął budować kościoły. Były to kościoły tak zwane pokutne, kościoły baryczkowskie. Takich kościołów

powstało 6. Częściowo były kościoły to przebudowane, częściowo były to kościoły wybudowane na nowo. Między innymi jednym z tych kościołów jest kościół w Szydłowie. Ale Kazimierz Wielki niechętnie te kościoły budował, postanowił zrobić jedną złośliwość biskupowi. Mianowicie jak wchodzimy do kościoła, nie widzimy prezbiterium ołtarza głównego. Dlaczego? Ponieważ na środku stoją dwa filary, które nam zasłaniają to prezbiterium, a głównie właśnie ołtarz zasłaniają, po to, aby wierni po prostu nie widzieli wcześniej, no wiadomo, biskupa, a obecnie księdza, który się po prostu tam modli. I to działało w drugą stronę, tak samo ksiądz nie widzi wchodzących wiernych. Dlatego też architekt nie jest znany, który projektował te kościoły, ponieważ z kolei tutaj Kazimierz Wielki prawdopodobnie bał się właśnie tego, że on podzieli los Baryczki, tylko że z rąk biskupa, tak? Także utajnił architekta, no i nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był architektem tych kościołów. Mianowicie właśnie te filary są takim bardzo charakterystycznym elementem budowy tych kościołów. Ogólnie kościół w Szydłowie właśnie przez te filary jest pseudo-dwunawowy, orientowany, czyli skierowany w stronę wschodu. No ale nie jest to oryginalny kościół, ponieważ on spłonął tutaj w 40... Najpierw w 1630 roku, jak ci listowczycy atakowali Szydłów, no a po raz drugi, no to właśnie podczas II wojny światowej. Czyli wszystko to, co widzimy, jest odbudowane, ale jest odbudowane w stylu gotyckim. Między innymi, czy właśnie te filary, sklepienia, no to tutaj mamy sklepienia palmowe oraz trójdzielne. Natomiast takich cenniejszych rzeczy w kościele, no to przede wszystkim tryptyk, który znajduje się w ołtarzu, prawdopodobnie pochodzący z pracowni Wita Stwosza, wykonany w 1513 roku. Tutaj przedstawiona jest Maryja, święty Paweł i święty Piotr, a po bokach sceny z życia obydwu świętych. Ogólnie w Szydłowie są do dzisiaj, można powiedzieć, 3 kościoły, jeden w ruinie. Więc tym najważniejszym był ten kościół parafialny pod wezwaniem świętego Władysława. Kolejne 2 znajdują się poza murami miasta. Najbliżej świętego Władysława są ruiny kościoła i szpitala świętego Ducha. Tutaj pierwotnie była to świątynia drewniana. Dopiero po 1630 roku została ufundowana, murowana. Składała się, można powiedzieć, z części takiej sakrum, czyli właśnie z kościoła, gdzie znajdowało się prezbiterium i nawa. Natomiast później, około 1660, zostało dobudowane 2 skrzydła szpitalne, od północy i od południa. No i tam właśnie przebywali pensjonariusze, tak to ładnie nazwijmy, czyli osoby, które po prostu no, albo nie miały domów, czyli były bezdomne, albo też po prostu chore. No tutaj ten obiekt swoje funkcje pełnił do XIX wieku. Kolejnym kościołem jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Również poza murami miasta, tutaj usytuowany jest na przedmieściu krakowskim, również poza murami miasta. Tutaj prawdopodobnie mieściła się w ogóle pierwsza osada Szydłowa, stąd też właśnie lokalizacja tego kościoła. Tutaj warto nadmienić, że jest to najstarszy zabytek, prawdopodobnie końcówka XIII wieku, tak jest datowane. Natomiast takim wybudowanym w stylu późnoromańskim, wczesnogotyckim. To, co najcenniejsze, znajduje się wewnątrz. Są to XIV-wieczne polichromie, dokładnie datowane na 1370 rok najstarszy. Między innymi możemy tam zobaczyć scenę Sądu Ostatecznego, 7 Radości Maryi oraz cykl pasyjny. To byłaby ta część taka sakralna. No to jak jesteśmy już tutaj przy chrześcijaństwie, no to wspomnijmy też coś o kulturze żydowskiej. Żydzi zaczęli do Szydłowa napływać wraz z Kazimierzem Wielkim, zaczęli tutaj się osiedlać. Zajmowali się głównie handlem, kupiali się na rynku, także również posiadali młyny. No i wiadomo, z biegiem lat ich liczba rosła, natomiast nigdy nie przekroczyła 50% mieszkańców ludności. No to było to w najlepszym okresie, było to 43%. Ale również posiadali swoją synagogę, czyli bożnicę, też buźnicę, różnie jest nazywana. Jako ciekawostkę dodam, że często mówi się świątynia. No niestety nie, to nie jest świątynia, jak my mówimy na kościół świątynia. Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która znajdowała się w Jerozolimie, a ona została zniszczona przez Rzymian. Natomiast synagogi, bożnice, buźnice były to miejsca modlitwy i spotkania. Szydłowska synagoga jest najstarszą synagogą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce. Ona została wybudowana między rokiem 1534 a 1564. To są właśnie lata budowy, kiedy ona powstawała. Prawdopodobnie wcześniej była na tym miejscu synagoga, ale drewniana. Wybudowana została z miejscowego wapienia, otynkowana, oszkarpowana. Składa się z 2 części.

sali modlitewnej oraz przedsionka. Nad przedsionkiem znajdowało się takie pomieszczenie nazywane babińcem. Ono właśnie było przeznaczone dla kobiet, ponieważ tam podczas modlitwy przybywały kobiety i dzieci, bo one nie miały wstępu do sali modlitewnej, bo tam tylko mężczyźni i chłopcy powyżej 13 roku życia. Szydłowska synagoga zachowała się dlatego i możemy się szczycić tym, że jest jedną z najstarszych w Polsce, może tak powiem nieładnie, dzięki Niemcom poniekąd, ponieważ oni tam utworzyli magazyn broni żywności. Ze względu na jej warowny wygląd, grubość murów, a to też jest ciekawostka, grubość murów dochodzi do 2 metrów grubości. Także to jest potężna warownia, wsparta przyporami. Między przyporami znajdują się okna półkoliście zamknięte, jest ich 10. Zachował się, wnętrze zniszczyli, no bo nie byliby sobą, jakby czegoś nie zniszczyli. Wnętrze zniszczyli, zniszczyliby bimę z początku XVI wieku, ale zachowała się szafa ołtarzowa, czyli Aron HaKodesh, gdzie była przechowywana święta księga Tora. Bo teraz obecnie synagoga już nie pełni swoich funkcji. Ona je pełniła do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Natomiast obecnie tam swoją siedzibę ma Miejska Gmina Centrum Kultury oraz znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, gdzie są tutaj różne eksponaty właśnie związane z kulturą żydowską. No jeśli chodzi o judaiki, no to między innymi na przykład menory, hanukije, to są świeczniki żydowskie, czy jady, takie wskaźniki służące do pokazywania tekstów Torze, czy fragment Tory. Synagoga jest usytuowana w północnej części Szydłowa, przy murach obronnych, jest oddalona od kościoła, można być na takim uboczu. Natomiast kolejnym takim też już tutaj ta część może zabytków sakralnych, no to byłoby na tyle. Kolejnymi zabytkami, które warto zobaczyć, no to właśnie jest Pałac Jagielloński, który znajduje się na dziedzińcu zamkowym. To właśnie ten ufundowany przez Władysława Jagiełło i Jadwigę Andegaweńską. Następnie Muzeum Zamków Królewskich. Jest to inwestycja, która tutaj powstała dość niedawno, ponieważ w Szydłowie miała miejsce rewitalizacja, która obejmowała swym zasięgiem 5 zabytków. Między innymi były to ruiny kościoła Szpitala Świętego Ducha, synagoga, brama wjazdowa na zamek, czyli na dziedziniec zamkowy, Pałac Królewski Jagielloński, no i właśnie Muzeum Zamków Królewskich, które zostało utworzone w budynku skarbczyku. Co w tym skarbczyku możemy zobaczyć? Między innymi makiety zamków. Dół w ogóle poświęcony jest dla Szydłowa. Tam znajdują się makiety Zamku Szydłowskiego z czasów właśnie Władysława Jagiełły i drugim takim okresem jest wiek XVII, czyli już po tym upadku. Następnie również z historią i z artefaktami możemy się zapoznać, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych. Znajdują się też figury królów, możnowładców czy mieszczan. O, na przykład mamy burmistrza, prawdopodobnie to pierwszy burmistrz Szydłowa. Również znalazł swoje miejsce muzeum, ale głównie tutaj chodzi o stroje średniowieczne, aby pokazać, jak kreowała się moda średniowieczna na przestrzeni wieków, czyli właśnie XIV-XVI wiek. Możemy zobaczyć Władysława Jagiełłę, jego córkę Jadwigę Jagiellonkę, czy hipotetycznego wójta właśnie Wacława. Chodząc sobie na piętro, tam już mamy zamki europejskie w kontekście właśnie szydłowskiego. Dodatkowo również znajdują się postacie z, właśnie tutaj z epoki średniowiecza. Zarówno jak i królowie, czy rycerz, czyli Zawisza Czarny. W ten sposób wygląda właśnie Muzeum Zamków Królewskich. No dodatkowo warto jest wspomnieć, że jest to również muzeum nowoczesne, ponieważ my jesteśmy w dobie internetu, także multimedia koniecznie muszą być. To również znajduje się w tym muzeum. Przybliża nam historię zarówno tutaj, jak i Zamku Szydłowskiego, jak i zamków europejskich. Między innymi przykład mamy Pałac Biskupów w Awinionie, no ale resztę nie będę zdradzać, trzeba przyjechać i po prostu zobaczyć. To właśnie to muzeum powstało, można powiedzieć, w fundamentach pierwszej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Władysława Łokietka, jak i potem drugiej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Następnie był ten donżon, czyli ta wieża mieszkalna jagiellońska. W ten sposób ukształtował się cały budynek skarbczyka, który dziś jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, gontowym.
Jedyna z bram, która się zachowała, jest to Brama Krakowska. Powstała w XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Broniła dostępu do miasta, posiadała potrójne zabezpieczenie. Pierwszym takim zabezpieczeniem od zewnątrz, czyli od przedmieścia krakowskiego, to był zwodzony most. Drugim z kolei to były wieżeje dębowe, które też były zamykane na noc, a wewnątrz bramy krakowskiej znajdowała się brona, czyli krata opuszczana na dół. Brama krakowska obecnie składa się z dwóch części, z przedbramia i z bramy właściwej. Dolna kondygnacja

0: inicjatywami, spotykacie się z nimi?
1: Tak, jasne. Uczniowie szkół to jest nasz priorytet, bo to są nasi koledzy, nasi rówieśnicy, których znamy ich potrzeby, znamy ich, że tak powiem, dogłębnie, wiemy, co lubią, gdzie się lubią spotykać. Staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
0: Teraz niebawem już będzie taka akcja w maju, tak? Mówiliście o festiwalu hip-hopowym.
1: Festiwal będzie się odbywał 30 maja o godzinie 17. Już po majówce będziemy ogłaszać to na naszych social mediach. Planujemy to od godziny 17 do około 21. Będzie bitwa freestyle'owa. Będziemy też prowadzić właśnie zgłoszenia do tej bitwy freestyle'owej. Będzie młodzież ze studia tańca Fox ze Starachowic. Będą tańczyć swoje układy hip-hopowe. Oraz będą dwie gwiazdy wieczoru. Pierwsza to Fitek, może niektórzy kojarzą z Mirca, oraz Sztos. No to jego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to już zobaczycie wszyscy na wydarzeniu.
0: Młodzieżowa Rada Gminy Brody angażuje się w telefon zaufania.
2: Tak, młodzi wolontariusze prowadzą dyżury pod podanym numerem telefonu zaufania. Zostali przeszkoleni do tego zadania, bo przypomnę tylko, że oni uczestniczą w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Multiversum Sieciowania, i tam w ramach tego projektu funkcjonuje między innymi telefon zaufania. Pod tym telefonem dyżurują osoby w różnym wieku, ale także i młodzi wolontariusze, są to właśnie radni z Młodzieżowej Rady. Oni zostali przeszkoleni, przygotowani do tego, żeby prowadzić rozmowy z rówieśnikami, którzy zadzwonią ze swoimi problemami. Jak mogą tej pomocy udzielić. Ewentualnie, jeżeli to przerasta ich możliwości, to też zostali poinstruowani, gdzie mogą skierować dalej po pomoc taką osobę, pod jaki numer telefonu odesłać. Także tutaj no, ja myślę, że duże podziękowania się należą młodym ludziom, że oni nie tylko są chętni do inicjowania zabaw, do rozrywki organizowanej dla młodzieży, ale także i nie boją się mierzyć z trudnymi tematami, z trudnymi sprawami, których zwłaszcza teraz nie brakuje. Ale bardzo chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, bo młodzi radni z terenu naszej gminy to są osoby, które oni organizują cykl imprez. Tak jak mówiłam, w ubiegłym roku organizowaliśmy konferencje na przykład o autorytetach. Szukam, rozumiem, wybieram, do której udziału zaprosiliśmy panią Barbarę Zamożniewicz, byłą rzeczniczkę do spraw młodzieży marszałka województwa świętokrzyskiego. Później mieliśmy Survival Challenge, między innymi były Andrzejki Młodzieżowej Rady, były też Dni Młodzieży w gminie Brody. Ale tak jak mówiłam, nie tylko imprezy i zabawy, tak? A także bardzo, bardzo ważna funkcja tu jest młodzież. Młodzi radni stanowią

0: Kultury rekreacyjnej czy poprawy stanu boisk na terenie gminy. O tym ostatnio właśnie Julek mówił podczas spotkania młodzieży. Oni zgłaszają swoje pomysły, mówią, co można poprawić, co można ulepszyć, jakie jest oczekiwanie młodzieży z terenu gminy względem władz gminy. I to jest bardzo ważne, że bezpośrednio od młodzieży słyszymy ten głos dotyczący ich potrzeb i ich oczekiwań.
1: A jak właśnie wam żyje się w gminie Brody jako młodym ludziom? Czegoś wam tu brakuje, czy jest okej?
2: Myślę, że jasne, ponieważ mamy dużo boisk, a boiska w naszej gminie stanowią pewien obiekt kultu, bo tam się spotyka każdy. Jak już ktoś wychodzi z domu, to idzie na boisko i tam ludzie grają w różne sporty, tam piłka nożna, najczęściej koszykówka, wiadomo. No i tam jest po prostu miejsce spotkań dla wszystkich z naszej gminy, tak?
1: Apelowałeś o coś do wójta gminy, co w związku z czym?
2: Apelowałem o zmienienie stanu boisk u nas w gminie, ponieważ nie wszystkie są już wysuszone, zmęczone życiem, że tak to ujmę, i przydałaby się jakiś powiew świeżości, ponieważ też na jednym z naszych boisk w Krynkach jest troszkę niebezpiecznie, ponieważ jest siatka zepsuta i wylatuje piłka na ulicę i to też stanowi swego rodzaju niebezpieczeństwo.
1: Czy wy takie pomysły, czy wy sami to obserwujecie, czy też spotykacie się ze znajomymi, z kolegami, z uczniami szkół tutaj z terenu gminy Brody? Oni wam też podpowiadają, macie taki kontakt, czego by chcieli, czego oczekują?
2: Jasne. I jedna, i druga opcja jest, że tak powiem, wdrażana w życie, ponieważ i my z Młodzieżową Radą rozmawiamy dużo z naszymi rówieśnikami. Wiemy, czego potrzebują, wiemy, czego chcą. No i też sami obserwujemy, tak? Obserwujemy, czego by chcieli, i wdrażamy to w życie.
1: Wspomnieliśmy o telefonie zaufania. Wiem, że ty tutaj masz takie dyżury.
3: Czy w sumie czy osoby, które są w Młodzieżowej Radzie i należą właśnie do tego wolontariatu, mieli takie dyżury i ja byłam właśnie na jednym z nich, to ja na szczęście już tutaj mówię, bo ja bym się stresowała tą rozmową. Na szczęście nie miałam żadnego telefonu, ale mieliśmy wszystko podane, co mamy mówić, czego mamy nie mówić, nie robić. Jeżeli jest jakaś zbyt niebezpieczna sytuacja dla tej osoby, która dzwoni do nas, to my ją przekierować do danego numeru, zależy jaka jest po prostu sytuacja, żebyśmy też nie brali tego całkowicie na siebie.
1: Takim młodym ludziom w takiej gminie Brody jest dla was łatwy start, jeśli chodzi na przykład o naukę, o wykształcenie tutaj w szkołach podstawowych i tak dalej, wychodzicie dalej w świat, jesteście dobrzy.

0: tam ją przekierować do danego numeru, zależy jaka jest po prostu sytuacja, żebyśmy też nie brali tego całkowicie na siebie.
1: Takim młodym ludziom w takiej gminie Brody jest dla was łatwy start, jeśli chodzi na przykład o naukę, o wykształcenie tutaj w szkołach podstawowych i tak dalej. Wychodzicie dalej w świat, jesteście do,

0: I nabytym umiejętnościom, doświadczeniu. Także ważne jest to, że pokazujemy im, że mają głos, mają moc sprawczą, że dużo od nich zależy. Że pomimo, że są w tak młodym wieku, to ich głos jest dla nas ważny, dla nas, dla dorosłych, a także dla decydentów w tej gminie. Oni są partnerami do dyskusji, oni doskonale to widzą. Zresztą miło jest ich obserwować, tak jak ja mam tą przyjemność od półtorej roku, jak oni się zmieniają, jak oni dojrzewają, ich świadomość społeczna jak rośnie. Oni teraz są partnerami do dyskusji, ale także jeśli chodzi o organizowanie różnych wydarzeń w gminie. Na początku to my, dorośli, tutaj inicjowaliśmy te działania, a teraz to oni cały czas, to inicjatywa wychodzi od nich, mnóstwo pomysłów. Oczekiwania młodzieży względem nas, dorosłych, są coraz większe, ale to jest miłe, fajne bardzo.
1: Wiem, że też współpracują i dobrze się tego dogadują z seniorami.
0: Tak, są bardzo otwarcie, współpracują przy międzypokoleniowych projektach. Nawet chyba dzisiaj przedstawiciele Młodzieżowej Rady razem z Radą Seniorów byli u wojewody świętokrzyskiego, odbierali nagrodę w projekcie Most Pokoleń, tak? Nagrodę wojewody za właśnie takie międzypokoleniowe działania. To fajnie, że to jest też dostrzegane gdzieś na zewnątrz, ale w ogóle oni nie tylko z seniorami, oni także integrują rady. Na przykład w Andrzejki w ubiegłym roku gościliśmy w gminie Brody rady z Ostrowca, z Mirca, z powiatu strachowickiego i nie wiem, czy jeszcze kogoś pominęłam, ale generalnie były takie Andrzejki dla radnych z okolicznych gmin i powiatów właśnie w Brodach. Teraz też chociażby to challenge, że Rada Młodzieżowa Gminy Pawłów, która funkcjonuje od niedawna, już gminę Brody po koleżeńsku zaprosiła do challenge'u i dzieciaki integrują. Już tutaj mamy zapowiedzi, że bo podczas tej imprezy, o której mówił Julek, będzie między innymi będzie malowanie busa, tak? Graffiti. To też będą uczestniczyli przedstawiciele różnych rad. Już chyba 5 rad się zgłosiło, tak?
2: Tak, napomnę do tego. To będzie takie wydarzenie, które będzie odbywać się w środku naszego wydarzenia hip-hopowego. Będzie bus, będzie on odgrodzony, że tak powiem, ludzie będą mogli stać się tam w bezpiecznej odległości, obserwować, i przedstawiciele rady z Mirca, od nas przedstawiciele i z okolic będą malować tego busa według ich projektów, czy może logo danej rady, czy jakiś ich znak rozpoznawczy, tak?
1: To będzie za bus? Skąd tego busa dostaniecie?
2: To będzie nasz legendarny Volkswagen T4 gminny.
0: Generalnie jest to mocno wyeksploatowany samochód, ale cały czas jest użytkowany i tutaj decyzją dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, pana Łukasza Gołdy, został przekazany na rzecz młodzieży i oni tutaj swoją twórczość graficiarską, żeby nie tylko na przystankach autobusowych, ale także właśnie tutaj na busie mogli się wykazać, malując busa. No ja myślę, że też będzie dużo innych imprez, które to będzie takie duże wydarzenie, mamy nadzieję, które zjednoczy młodzież nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z terenu sąsiednich powiatów. Zresztą mamy już deklarację od wielu rad młodzieżowych, że przyjadą. Zresztą po Andrzejkach powiedzieć, że u nas w gminie Brody jest fajnie i oni tutaj będą częściej przyjeżdżać. I jak widać, dotrzymują słowa, bo już się zapowiedzieli na kolejną imprezę. Także, ale to wszystko właśnie jest zasługa radnych Młodzieżowej Rady pierwszej kadencji. No, w tym składzie będziemy funkcjonować do końca roku. Pod koniec roku odbędą się kolejne wybory. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że część z tych osób, które działają w tej Radzie, zdecydują się ponownie kandydować i decyzją komisji ponownie trafią na kolejną kadencję, bo to naprawdę są wyjątkowe osoby i bardzo, bardzo aktywne. I myślę, że mogą stanowić także dobry przykład dla tych nowych radnych, którzy wejdą do rad.
1: Na zakończenie może powiecie swoim znajomym, swoim przyjaciołom, kolegom w waszym wieku, jak można kandydować do takiej rady.
2: To działa tak, że gmina ogłasza nabór na swoich mediach poprzez ogłoszenia i są papiery do odebrania w gminie. Wiadomo, można wziąć, jeśli się jest osobą od 13 roku życia do 21 roku życia zamieszkującą teren gminy Brody. W tej deklaracji trzeba zebrać ilość podpisów osób właśnie w tym wieku, swoich rówieśników. Wiadomo, trzeba się zaprezentować. I tak, prezentacja wygląda, że gdy się idzie do polityki, to trzeba przekonać do siebie ludność, tak? I to mniej więcej na tym samym polega, tyle że w mniejszej skali, tak to ujmę.
1: I do młodszych ludzi jest skierowane. Młodzi ludzie w ogóle się interesują jeszcze polityką?
2: Zależy. Ja znam ludzi, którzy mają w to wywalone i mówią, że nie chcą z tym mieć nic wspólnego, a znam ludzi, którzy się angażują.

0: Żują na 200% w politykę.
1: To przypomnę, bo to chyba wczoraj na waszych mediach społecznościowych ta koszulka Łatwo Ganga, to też wasza inicjatywa?
2: Po prostu chcieliśmy coś dołożyć od siebie, dlatego że oprócz tego wpłacania na streama chcieliśmy też coś od siebie dać, tak? Dlatego że jak wyskakuje na przykład na Facebooku różne inicjatywy, które ludzie robią, też chcieliśmy coś od siebie dać. Ale patrząc na to, że jesteśmy dziećmi, tak? Nie zarabiamy głównie, nie wszyscy w sumie, to po prostu patrzymy to, co możemy od siebie dać, nie tak po prostu z serca. To też się spotkało z niektórzy osoby po prostu to zhejtowali, ale to w sumie były tylko dwa konta, którzy po prostu byli jakimiś anonimami, którzy nawet nie mamy swojego profilowego na Facebooku. Gdy zobaczyłam ten komentarz, to się zdenerwowałam, ale Młodzieżowa Rada nauczyła mnie, że trzeba podchodzić pod to kulturalnie i nie reagować złością. Odpisałam tej osobie i inne osoby także zaczęły odpisywać, a potem oczywiście inne osoby z gminy Brody zaczęli nas wspierać i mówić też, że to nasza inicjatywa jest dobra.
0: Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest koszulka z logiem Młodzieżowej Rady Gminy Brody i są tam podpisy wszystkich radnych oraz wójta gminy Brody.
1: Na zakończenie zachęćcie młodych ludzi, żeby wstępowali tutaj do was.
2: No co, jesteśmy zarąbiści. Bardzo sympatyczni i z nami wam się na pewno nie będzie nudzić. Będziecie uczestniczyć w przeróżnych super wydarzeniach i na przykład jak różnych też imprezach, jak robiliśmy Andrzejki. Po prostu cudowna impreza i jak po prostu o nich słyszę, to ja muszę im po prostu mówić dużo, ale na tych Andrzejkach mogli być tylko osoby z rad. I tak się wszyscy fajnie bawili, że impreza się przedłużyła. I wszyscy to bardzo dobrze wspominają, więc jeżeli będziesz w Radzie z nami, to będziesz się super bawił, będziesz jeździł do różnych miast typu Kielce, Kraków, takie tam rzeczy, poznasz więcej przyjaciół i będziesz się super bawił po prostu. O, i rozwiniesz oczywiście się, nie będziesz się stresował mówić przed większą grupą ludzi, to przede wszystkim.
0: Tak, dla mnie możliwość poznania nowych osób, bardzo inteligentnych osób, mądrych takich, że tak powiem, umiejących się dobrze wypowiadać przed publicznością, tak jak Magda wspomniała przed chwilą. Ludzie, którzy mają podobne problemy, podobne zainteresowania, są na podobnym etapie kształcenia i po prostu wiedzą co i jak.
1: Życzę powodzenia w działaniu.
3: Dziękujemy.
4: Nie powiedzieliśmy Julek.
5: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Świętokrzyscy leśnicy walczą z plagą nielegalnych rajdów. Amatorzy kładów i krosów upodobali sobie lasy, niszcząc młodniki i płosząc zwierzynę, mówi leśnik Paweł Kosin.
7: Wiosna to tradycyjnie czas, kiedy bardzo mocno nasila się proceder nielegalnych wjazdów do lasu. Mam tu na myśli przede wszystkim kłady, motocykle krosowe, ale również samochody 4x4. Jest to bardzo poważny problem, który w naszym regionie w ostatnich latach nasila się bardzo istotnie. Zresztą myślę, że możemy tutaj mówić o trendzie

i potępiony społecznie, o czym świadczą bardzo liczne prośby o interwencję, a czasami wręcz żądania skutecznego rozwiązania tego problemu, bo nie da się ukryć, że znakomita większość obywateli wybiera się do lasu po to, żeby w tym lesie odpocząć, po to, żeby się zrelaksować, wyciszyć. Natomiast no, motocykliści czy kierowcy quadów, wjeżdżając do takiego kompleksu leśnego, bardzo mocno hałasują. No jest to związane przede wszystkim właśnie z również zagrożeniem bezpieczeństwa pozostałych uczestników tego ruchu w lesie. Nie da się ukryć, że kierowcy czy quadów, czy motocykli poruszają się również pieszymi szlakami. No i dochodzi bardzo często do takich groźnych sytuacji, kiedy ludzie wręcz muszą uciekać właśnie rozpędzonym kierowcom motocykla czy quada, schodzić z drogi. Tak jak powiedziałem, bardzo często wiąże się to również z niszczeniem tkanki przyrodniczej. Trzeba pamiętać, że te pojazdy bardzo często mają pozdejmowane tłumiki, bardzo głośno hałasują i to wiąże się oczywiście ze stresem zwierzyny, która ucieka i bardzo często również stwarza zagrożenie, wybiegając chociażby na drogi publiczne, stwarza zagrożenie dla poruszających się tymi drogami kierowców. No, warto również pamiętać o tym, że sam wjazd do lasu powoduje bardzo mocne uszkodzenie szaty roślinnej, szczególnie roślin runa leśnego. Bardzo często niestety rozjeżdżane są płaty najcenniejszych, najrzadszych roślin chronionych. Zdarzały się również w naszym regionie bardzo głośne w ostatnich latach przypadki wjazdu takich miłośników adrenaliny, nazwijmy to tak kolokwialnie, do obiektów objętych ochroną rezerwatową. To szczególnie bulwersujące przypadki właśnie łamania przepisów ochrony przyrody. No niestety trzeba prosto sobie powiedzieć, że ściganie i zapobieganie tego typu procederowi jest niezwykle skomplikowane, no i bardzo często niestety nieefektywne. Duża część tych pojazdów niestety nie jest rejestrowana, duża część tych pojazdów czy kierowców jest tak na dobrą sprawę nie do zidentyfikowania. Bardzo często ci kierowcy na wezwanie czy straży leśnej, wraz z policjantami po prostu się do kontroli nie zatrzymuje, no wręcz stawiając sobie za punkt honoru właśnie ucieczkę przed strażnikami leśnymi. No niestety to bardzo często jest igranie z życiem tak naprawdę, bo wiadomo, że środowisko leśne jest bardzo nieprzewidywalne i bardzo niebezpieczne do takiego poruszania się, zarówno właśnie dla tych osób, które poruszają się tymi motocyklami, ale również tych osób, które no, próbują tych ludzi zatrzymać. No niestety, tak jak powiedziałem, te pojazdy w ostatnich latach są coraz liczniejsze i tych miłośników takich nielegalnych wjazdów również jest coraz więcej. Tak jak również wspomniałem, jest to bardzo mocno potępiane przez społeczeństwo. Natomiast oczywiście my jako leśnicy nie poddajemy się, próbujemy przeciwdziałać tym nielegalnym wjazdom. Bardzo mocno nam zdobycze techniki w ostatnich latach pomagają, szczególnie w ostatnich latach często używamy fotopułapek, różnego rodzaju rejestratorów wideo, ale również dronów, które pomagają tak naprawdę nam lokalizować, skąd takie pojazdy wyjeżdżają, dokąd wjeżdżają i skąd one się tak naprawdę w tym lesie biorą. Zatem, no jeszcze raz chciałem podkreślić z całą stanowczością, wjazd do lasu takich pojazdów jest łamaniem prawa, jest oczywiście zagrożony sankcjami w postaci mandatu, a w szczególnie bulwersujących przypadkach niszczenia przyrody bardzo często nakładane są grzywne, no a czasem sprawy trafiają również do sądu. I tutaj pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tych ludzi, którzy świadomie, bo najczęściej to jest świadome łamanie

0: przepisów do tego lasu wjeżdżają takimi pojazdami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Inwestycja przy ulicy Polnej wkracza w decydującą fazę. Trzy nowoczesne bloki komunalne są już niemal gotowe, a pierwsze rodziny odbiorą klucze do swoich mieszkań w tegoroczne wakacje. Miasto kończy projekt, który za blisko 16 milionów złotych powiększy lokalny zasób o 36 lokali mieszkalnych. Mówi prezydent Marek Materek.
3: Ze mną pan Marcin Rzeszewski, który jest kierownikiem tejże budowy i reprezentuje firmę Kosonok Budownictwo, która jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Pani kierownik referatu lokalowego działalności gospodarczej Malwina Skrzyniarz-Pióro. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem dziś po to, żeby pokazać zaawansowanie pracy na budowie trzech budynków komunalnych przy ulicy Polnej. Chcemy, żebyście Państwo zobaczyli z zewnątrz, jak te budynki wyglądają, ale także, żebyśmy odwiedzili chociażby jedno mieszkanie, które będziemy mogli zobaczyć, jak te mieszkania będą za chwilkę wyglądały i z jakich lokali będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszt tych prac to blisko 16 milionów złotych. W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali, na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych, w budynkach wszystkich sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne, ale to o tym pan kierownik i o zaawansowaniu prac. Później pani kierownik powie o tym, kto o takie mieszkania komunalne w gminie Starachowice może się starać. Panie kierowniku, to zapraszam.
4: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak Państwo widzicie, trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
5: W budynkach będą mogły zamieszkać osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność, aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci w rodzinie, opuszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych mieszkań będą też mogły skorzystać osoby, które już są mieszkańcami zasobów gminnych, ale z przyczyn określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wskazywania takich lokali wystąpiła potrzeba, ażeby dokonać takiej zamiany takiego lokalu, choćby ze względu na chorobę, na powiększenie się rodziny z uwagi na urodzenie dziecka czy dzieci. Także tutaj dwutorowo budynki będą zasiedlane zarówno nowymi osobami, jak i już osobami, które wnioskują o zamianę lokalu, a są już mieszkańcami zasobów gminnych.
6: Szanowni Państwo, jak pani kierownik wspomniała, jeżeli chodzi o sam nabór, to oczywiście wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w referacie lokalowym. Bezpośrednio tam wnioski należy wypełniać, co jest też bardzo istotne. Nie będzie odrębnego naboru, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania, tylko w ramach już takich już działań, które są podejmowane pod kątem list mieszkaniowych. No teraz mamy wykazy mieszkaniowe. Tego typu osoby, które złożyły dokumentację, przedstawiły oczywiście wszystkie materiały i dokumenty, mogą właśnie być brane pod uwagę przy rozdysponowaniu poszczególnych lokali. Oczywiście za to będzie odpowiadała Komisja Mieszkaniowa, a następnie decyzję podejmuje prezydent miasta. Warto również wspomnieć, że dokumentacja w ramach tej inwestycji została wykonana ze środków norweskich, czyli też w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Obrady Komisji Mieszkaniowej zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku i pierwsze klucze będą już wydawane w okresie wakacyjnym. 140 jest aktualnych wniosków, bo z tego względu, że my do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego aktualizujemy, czyli te osoby, które mają założone teczki, są zawsze co roku zobligowane, żeby do końca właśnie pierwszego kwartału zaktualizować te teczki, głównie jeżeli chodzi o dochody. Budynek na ulicy Kościelnej obecnie praktycznie tak, jeżeli są wolne lokale, no te lokale są, one

0: zwalniają, ale tylko na jakiś określony czas, a następnie są uzupełniane. Natomiast wszystkie lokale zostały zasiedlone. Jeżeli chodzi o tego typu lokalizację, w której jesteśmy, stawka będzie wynosiła około 12-13 zł. Na chwilę obecną aktualizujemy też te stawki, które są stosowane przy lokalach komunalnych. Gmina podnosi progi dochodowe, ale chodzi o osoby uprawnione, czyli my zwiększamy limit osób, które mogą ubiegać się o najem komunalny w Starachowicach, więc to jest pozytywna informacja, czyli ten wydźwięk społeczny jest jak najbardziej pozytywny, z tego względu, że jak Państwo zapewne wiedzą, no polityka prezydenta jest taka, żeby zwiększać zasób gminny i też tworzyć nowe możliwości dla osób, które czy mieszkają w Starachowicach, jeżeli właśnie chodzi o zasoby gminne, czy też nowych mieszkańców pod kątem zasobów w ramach budownictwa społecznego.
1: SK Starachowice News.
2: Bartosz Manicz, witam w naszym studiu. Spotykamy się z Anetą Marciniak. Nasz cykl z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie, zwiedzamy okolice Starachowic, zwiedzamy region. Byliśmy w kilku miejscowościach w okolicach Starachowic. Zajrzeliśmy na Łysice, byliśmy w Botentynie, Tarczku, Świętomarzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry
2: i witam serdecznie. A dziś, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy ostatnio, odwiedzimy gminę Brojdy i tutaj tak się zastanawiałem, bo skoro Aneta Marciniak zawsze mówi o tym, że no, kościoły to jest ta jej pasja, ten jej konik, no to tych kościołów w gminie Brody Zabytkowych zbyt dużo nie będzie. Ja bym powiedział nawet, że bardziej patrząc na całą gminę Brody, skupiłbym się na walorach przyrodniczych. I czy tym razem mylę się znowu, czy mam rację? Na czym się skupimy?
3: Znaczy, na pewno się nie mylisz. Ale i tak, to prawda, kościołów zabytkowych akurat dużo nie ma. O takim kościele będziemy mówili w przypadku Krynek. I kolejny raz tak, jeśli mówimy o walorach przyrodniczych, dlatego że no, gmina Brody akurat w nie obfituje. W ogóle zacznijmy od tego, że powiat starachowicki jest naprawdę atrakcyjny turystycznie. Ja wiem, że to może się komuś wydawać, że no nie, chyba nie do końca.
2: Może to wydaje się nie do końca starachowiczanom, mieszkańcom Starachowic lub też najbliższej okolicy. Natomiast jak spojrzymy sobie na rejestrację samochodów, które przybywają do gminy Brody, no to wtedy widzimy, że jednak mieszkańcy z Radomia, z no, takich odległości 50, 60, 70 kilometrów doceniają te walory, które posiadamy tutaj w powiecie starachowickim.
3: Dokładnie tak. I teraz pora na to, żeby docenili to właśnie mieszkańcy Starachowic i okolic. Dlatego, że naprawdę otaczają nas lasy, uroczyska, te wszystkie piękne miejsca w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej. Mamy przecież piękne rezerwaty, skały pod Adamowem, skały w Krynkach, o których sobie dzisiaj jeszcze powiemy. I teraz ja wiem, że nasz powiat i nasze miasto kojarzy się zwykle z przemysłem. I ono, oczywiście to jest prawidłowe bardzo skojarzenie, natomiast ja dzisiaj chciałabym zabrać wszystkich słuchaczy na taki troszkę inny szlak. Szlak baśni i legend, bo ja może i lubię kościoły i kościoły to mój konik, ale drugi po kościołach to baśnie, bajki i wszelkiego rodzaju ciekawostki. A gmina Brody w nie naprawdę obfituje.
2: To trochę pobajdurzymy sobie, odchodząc od kościoła. Brody to przede wszystkim przepiękny zalew. No teraz po tej rewitalizacji całego wybrzeża i po tym, co stało się w ostatnich latach wokół zalewu, no to możemy czuć się, że to już jedziemy praktycznie na zachód Europy, nie gdzieś Europa Środkowa. Wschodnia. Pięknie to wszystko wygląda. Czym byśmy mogli zachęcić do tego, żeby... No myślę, że starachowiczanie nie raz tam byli, tak? I nie raz nad zalewem przejeżdżali. Ale jeżeli ktoś nie był w ostatnich 2-3 latach, to warto, żeby tam pojechał.
3: Warto, oczywiście, że warto. Po pierwsze, szlaki turystyczne, które prowadzą do tych wszystkich rezerwatów, o których mówiłam. Po drugie, przystań, wypożyczalnia. To jest też raj dla wędkarzy. No, świetna plaża, zaplecze gastronomiczne. To miejsce jest naprawdę tak malownicze, jak sobie tylko można to wyobrazić. Zresztą no, bardzo pięknie położone. Moja ulubiona w ogóle pora roku, jeśli chodzi o zalew w Brodach, to zima. Ja jestem w ogóle zimnolubna, więc ale to wygląda przepięknie. On jak jest skuty lodem i gdzieś tam o zachodzie słońca wygląda przemalowniczo.
2: Bajdurzymy, czyli opowiadamy legendy. I ta jedna z legend też dotyczy tego brodzkiego zalewu.
3: Tak.

0: Mamy wiek XIX, pierwszą połowę wieku XIX. To jest ten czas, kiedy na tych terenach szaleje epidemia cholery, tak się mówi, i nie mogą sobie poradzić z tą epidemią ani medycy, ani też modły zanoszone w kościołach. I legenda głosi, że mieszkańcy miejscowości Brody odwracają się od kościoła, odwracają się od opatrzności i próbują sposobu swoich pogańskich przodków. Zamierzają zatem złożyć ofiarę. Wykorzystują do tego karczmę, podupadającą karczmę, która stoi nad brzegiem zalewu, i do piwnicy owej karczmy zamykają młodą, piękną dziewczynę, a także skrzynię pełną złota. Epidemia oczywiście ustaje. Uznaje się, że ofiara przebłagała bogów. Epidemia cholery ustaje, a mieszkańcy dbają o to, by nikt nigdy nie otworzył tej piwnicy, po to, żeby tej plagi nie wypuścić. To taka nasza świętokrzyska trochę puszka Pandory, prawda? I przez lata ta piwnica pozostaje zamknięta do momentu, dopóki nie znajdują się śmiałkowie, których kusi ta skrzynia pełna złota. Oni zakradają się tam pod osłoną nocy i udaje im się jedynie odpiłować kawałek kłódki. Skądś pojawia się stado przeraźliwie kwiczących świń, pojawiają się jakieś głosy, szepty, oni oszaleli niemal ze strachu, uciekają z tejże karczmy, nigdy tam już nie wracają, a mieszkańcy rozbierają ową karczmę, zasypują piwnicę po to, by nikt nigdy nie dowiedział się, gdzie to miało miejsce, i po to, by nikt nigdy owej puszki Pandory nie otworzył. Do dziś trudno zapytać, nawet najstarszych mieszkańców twierdzą, że tak było, ale nie mówią gdzie, natomiast opowiadają, że latem szczególnie można usłyszeć, jak się wodami zalewu niesie rozpaczliwy jęk owej zamkniętej w piwnicy dziewczyny.
1: No i tutaj pojawił się po raz kolejny skarpę to nie tylko Chybice. No, można wypytać tych najstarszych mieszkańców gminy Brody, czy pamiętają, gdzie ta karczma się znajdowała i czy rzeczywiście warto szukać. No, myślę, że warto, każdego skarbu warto szukać. Zalew Brodzki, taka ciekawa legenda, którą pierwszy raz, przyznam się szczerze, słyszę. Przenosimy się odrobinę dalej, bo gmina Brody wprawdzie 70%, to jest jeszcze ciekawe, 70% gminy Brody to są lasy i do tych lasów też będziemy zaglądali, natomiast no, ta zabytkowa drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym w Krynkach w gminie Brody, no to jest coś na skalę, myślę, ogólnopolską, jeżeli nie światową.
0: Tak, ogólnopolską na pewno, to taka nasza perełka, ale zanim w ogóle przejdziemy sobie do tej dzwonnicy i do kościoła, to najpierw może słówko o miejscowości
1: Krynki.
0: No właśnie, Krynki, ciekawa nazwa. Jedną, za sekundkę będzie legenda, ale jedno z takich fajniejszych wyjaśnień, z jakim się spotkałam, to, że Krynki pochodzą od krzynki, czyli odrobinki. I szalenie mi się to podoba, dlatego że no, ta krzynka, czyli odrobinka,
1: Krzta
0: czyli mała,
1: prostu,
0: tak,
1: nie?
0: Dokładnie, czyli mała osadka. Natomiast no, legenda jest o tyle ciekawa, że ona wiąże się z powstaniem i Krynek, i sąsiedniej wsi, o czym za chwilkę. W czasach, kiedy jeszcze tutaj nie dotarło chrześcijaństwo, na terenie dzisiejszych Krynek miał być tak zwany Święty Gaj. Święty Gaj, w którym czczono boga Krynosa, a takim głównym kapłanem był człowiek o imieniu Gutan. I stąd też w niektórych zapisach można się spotkać później, że Krynki zwane były również Gutanowem. Od tego boga Krynosa ten święty Gaj zwano właśnie Krynkami. Tam składano plony, które Gutan odbierał od mieszkańców osady, ale kiedy pewnego roku nad Krynkami, nad całą tą osadę dopadła susza, Gutan zażądał ofiary z młodej dziewczyny, jak to zwykle bywa.
1: Znowu młode dziewczyny. Młode dziewczyny mają pod górę w życiu czasem.
0: I wybrano oczywiście najpiękniejszą, miedzianą włosą dziewczynę, którą nazywano właśnie od koloru włosów Ruda. W tej dziewczynie zakochany był

0: Młody, przystojny chłopiec Radomir, który postanowił ją uratować. Wykrada ją pewnej nocy, uciekają do Wiślicy, dokąd już ta nowa wiara przyszła. Tam zostają ochrzczeni, pobierają się i za czas jakiś postanawiają wrócić do swojej rodzinnej osady. Najpierw wraca Radomir, który przepędza Gutana. On wraca z taką krucjatą, tak? Wprowadza to chrześcijaństwo na tę ziemię. Przegania Gutana, oddaje te zgrabione dobra mieszkańcom osady, sprowadza tą swoją żonę, na którą wołano Ruda, i osiedlają się kawałeczek dalej od Krynek. Osiedlają się, zakładają nową osadę i tym samym mamy wyjaśnienie tych dwóch nazw. Krynki od Krynasa, od Krynosa, a Rudy od Rudej. I potomkowie tychże mają być osobami, które fundują kościół. No tak mówi legenda, ale nasz kościół w Krynkach to kościół XIV-wieczny, znaczy ten pierwotny kościół, jak jest XIV-wieczny. On miał być w fundacji biskupów krakowskich. Miał w tym maczać palce biskup Bodzanta, znany nam już. To rok 1353. Niestety ten kościółek pierwszy, modrzewiowy, on nie przetrwa. To, co my dzisiaj widzimy, to są już lata późniejsze, ale z tym też jest związana kolejna ciekawa historia. Dlatego, że jak zostaje zniszczony podczas zawieruch dziejowych ten pierwszy kościół, na jednym z drzew otaczających go na placu kościelnym ma pojawiać się Matka Boża. I jest to taki sygnał dla mieszkańców, troszkę ich przyspieszający. Oni stawiają już nie drewnianą, a murowaną kapliczkę dla Matki Bożej i tam czczą jej wizerunek. I z tym wizerunkiem związana jest legenda XVII-wieczna. Chłopiec o imieniu Antoni Hamera miał utonąć w pobliskim zalewie i matka, zrozpaczona matka, biegnie do kościoła płakać, żalić się. Trafia na biskupa krakowskiego, który akurat wizytuje parafię, biskup Oborski. On nakazuje chłopca przynieść przed oblicze panienki i tam się nad nim modli. Po dwóch godzinach, jak się opowiada, chłopiec miał ożyć. I stąd też mówi się, że jest to obraz cudowny. I ta kaplica z wizerunkiem Matki Bożej jest najstarszą częścią obecnie istniejącego kościoła. Kościoła, który ufundowany został, ten, który teraz, z którym teraz mamy do czynienia, w 1727 roku przez Mikołaja Zacharskiego. I to też była taka fundacja dosyć bolesna, dlatego że Mikołajowi Zacharskiemu najpierw umiera żona, w 3 dni później umiera mu córka i on, taki przygnieciony w ogóle tą doczesnością i kruchością życia, postanawia wybudować kościół. Dobudować do tej, tak rozbudować, powiedzmy, dobudować do tej istniejącej już wtedy kaplicy. Zresztą Mikołaj Zacharski jest pochowany też pod podłogą kościoła w kryptach kościelnych.
1: To możemy powiedzieć o, wracając do tej wcześniejszej historii, o cudzie w Krynkach.
0: Tak,
1: bo tak to
0: dokładnie
1: wygląda,
0: tak.
1: Skoro po dwóch godzinach gdzieś człowiek, młody człowiek, o którego prosiła o powrót do życia, można powiedzieć, wraca do świata doczesnych, to oznacza, że był to cud w Krynkach. I jeszcze dwa zdania chciałbym o tej zabytkowej drewnianej dzwonnicy, bo to jest charakterystyczne. My do niej kiedyś wracaliśmy na SK Strachowice.pl, przedstawiając jako pomysł na to, żeby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, bo ona powstała w roku 1779, z tego, co ja czytam, natomiast wygląda niesamowicie.
0: Tak.
1: Pański ten Maciek, powiedzmy o nich,
0: tak.
1: Też
0: dąb,
1: wiekowy.
0: Dąb partyzantów jest o tyle znany, że w roku 1000, i to związane z Krynkami, bo rok 1915, kiedy mieszkańcy Krynek musieli uciekać ze swoich domów, kryli się po lasach, to właśnie tutaj pod tym dębem miały być odprawiane nabożeństwa. Później, w czasie II wojny światowej, pod tym dębem partyzanci mieli składać swoje przysięgi, tak? Stąd też ta nazwa. Ten dom partyzantów i te nabożeństwa są przedstawione też na fresku właśnie w kościele w Krynkach, stąd też to połączenie. I ciekawostka taka, jeśli chodzi o ten dom partyzantów, to to, że 3 lata temu, w 2017

0: roku. On brał udział w takim konkursie Drzewo Roku. Niestety, no, nie znalazł się na podium. To było chyba 9. miejsce.
1: Ale tutaj nie chodzi raczej o podium, tylko o sam fakt.
0: Tak, został doceniony,
1: że
0: został doceniony, bo tutaj głównie historia.
1: Internauci decydują, tak?
0: Tak, no. To głosy się oddawało. Tutaj zafascynowała tych, którzy to zgłosili, właśnie historia tego

0: nie znalazł się na podium, to było chyba 9 miejsce.
1: Ale tutaj nie chodzi raczej o podium, tylko o sam
0: tak,
1: fakt.
0: Tak, został doceniony, bo tutaj głównie historia.
1: Internauci decydują, tak?
0: Tak, no. To głosy się oddawało. Tutaj zafascynowała tych, którzy to zgłosili, właśnie historia tego.

0: znowu parę wieków dalej jest chłop Wojciech, który przybywa na tereny Lubieni z zamiarem właśnie podkucia konia. Konia oddaje do kowala, a sam idzie do karczmy, która jest usytuowana nad rzeką Świętojańską i tam popija sobie gorzałkę. Na tą karczmę oko miał diabeł, który po tamtych lasach sobie grasował. Diabeł o imieniu wdzięcznym Rosochaty. On też tak kusił bardzo tych gospodarzy, żeby zostawiali jak najwięcej pieniędzy w karczmie. Kowal konia kuje, gospodarz pije. W pewnym momencie kowal tłucze sobie palec i rzuca przekleństwem w stronę konia, bodaj by cię diabli porwali. Rosochaty to słyszy, przybywa do kuźni. Co prawda konia nie porwał, niemniej jednak podkuł go tymi piekielnymi gwoździami. Gospodarz przychodzi po konia, odbiera i próbuje dostać się do domu. No ale wiadomo, koń już nie ten sam, co był. Wywodzi owego Wojciecha na manowce, wiezie go nad rzekę Świętojankę, na te wszystkie uroczyska, bagna, wrzuca. No i gdyby nie to, że Wojciech zaczyna w którymś momencie wzywać pomocy Bożej, to pewnie by Wojciech nie przeżył. Ratuje go wracający z wierzbnika Gajowy, zabiera go do domu, natomiast koń do tej pory, tak mówią mieszkańcy Lubieni, do tej pory gdzieś tam po tych drewnianych kładkach, po tych uroczyskach się plącze i uważam, że coś w tym jest, dlatego że kto chociaż raz był w rezerwacie Rosochacz, to zobaczy ten taki klimat troszkę grozy. Naprawdę. Tam te mgiełki unoszące się nad Świętojanką, nad tymi takimi bagienkami, te smużki słońca, które gdzieś tam nieśmiało próbują się przedrzeć przez krzaki, to daje taki klimat i gdzieś daje tego konia myśl, tam można usłyszeć.
1: Można jak stukocze no, diabelskimi gwoździkami, którymi został podkuty. Może i tak jest, a więc historia diabelska na koniec naszego dzisiejszego spotkania, choć mieliśmy jeszcze wspomnieć o Adamowie. Wiem, widzę ten sygnał, natomiast wspomniemy o dwóch książkach i to będzie końcówka naszego dzisiejszego spotkania. Naprawdę polecamy rezerwat Rosochacz. Lepiej rano niż wieczorem, bo no, bezpieczniej, bez dwóch zdań, jak jest Dewidno. Chociaż jeżeli ktoś grozę lubi, no to może też na nocną wyprawę z latarką się wybrać. No i wtedy no, nie gwarantujemy, co się stanie, natomiast wrażeń może nie brakować. Dwie książki. Książki polecamy po raz pierwszy, ale przez pół godziny to my nie jesteśmy w stanie dużo powiedzieć i nie jesteśmy też w stanie wszystkiego powiedzieć o gminie Brody. Powiedzmy o tych książkach na zakończenie.
0: Tak jak wspomniałam na początku, na pewno część osób będzie zainteresowana tą historią też przemysłową i tutaj zachęcam do takiej książki Brody, Przeprawa przez wieki. Autor pan Wojciech Guść, tak?
1: Józef Guść,
0: przepraszam bardzo, pan Józef Guść. Książka jest naprawdę świetnie napisana, przystępnym językiem, no i piękne zdjęcia. Natomiast takie słówko jeszcze dla mam szczególnie, ale oczywiście nie tylko. Mamy w zasobach naszej biblioteki książeczkę przewodnika świętokrzyskiego Bogusława Kułagi, książka Legendy z powiatu starachowickiego i uważam, że to jest obowiązkowa lektura każdego dziecka, bo znamy bajki Andersena, braci Grimm i innych autorów, natomiast nie znamy tego, co nasze, a pięknie napisana i zresztą te legendy, które usłyszeliście dzisiaj, to właśnie między innymi z tej książeczki. Zresztą ilustrację też robiła osoba z naszego powiatu, pani Aleksandra Michalska-Szwagierczak.
1: Legendy z powiatu starachowickiego. W każdej legendzie, pamiętajcie, jak w plotce, jest jakieś źdźbło prawdą. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, naszym gościem w cyklicznym spotkaniu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dołącza do grona ośrodków wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w chirurgii ortopedycznej. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
4: Zespół Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu

0: Bałuku jako jedyny w województwie świętokrzyskim wykonuje zabiegi operacyjne stawu kolanowego przy użyciu robotycznego systemu OmniBotics. To jedna z najbardziej zaawansowanych i najlepiej przebadanych platform wspomagających endoprotezoplastykę kolana na świecie. System został opracowany przez brytyjską firmę i posiada ponad 10-letnią historię kliniczną. To sprawdzona, bezpieczna i skuteczna technologia stosowana w codziennej praktyce chirurgicznej w wielu krajach, teraz również w Starachowicach. Kluczową cechą systemu jest podejście oparte na osiowaniu kinematycznym. W tradycyjnej technice mechanicznej implant ustawia się według prostej osi geometrycznej kończyny, łączącej środek biodra, kolana i stawu skokowego. Choć metoda ta jest powtarzalna, nie zawsze odzwierciedla naturalną biomechanikę kolana. W efekcie część pacjentów mimo prawidłowo wykonanego zabiegu odczuwa nienaturalność stawu, ograniczoną ruchomość czy ból przy zginaniu. Wykorzystywany w Starachowickim Szpitalu system robotyczny przełamuje to ograniczenie i dopasowuje ustawienie implantu do konkretnej osoby, zapewniając naturalne odczucia podczas chodzenia. Dzięki zaawansowanym czujnikom i algorytmom sztucznej inteligencji system analizuje podczas operacji indywidualną geometrię kolana, zakres ruchu, napięcie wiązadeł, biomechanikę kończyny. Na tej podstawie planowane są cięcia kostne oraz ustawienie implantu tak, aby odtworzyć naturalną oś ruchu pacjenta, a nie narzucać mu sztucznie idealnej geometrii. Szczególną rolę odgrywa unikalny moduł Balance Bot, który już przed wykonaniem resekcji kości mierzy równowagę wiązadłową stawu. Pozwala to na jego precyzyjne zbalansowanie w pełnym zakresie ruchu i minimalizuje konieczność dodatkowej ingerencji w tkanki miękkie. Skuteczność wykorzystywanej technologii została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych, a co istotne, doskonałe wyniki nie ograniczają się wyłącznie do obrazu radiologicznego, przekładają się na realną poprawę jakości życia. Wykazano, że pacjenci operowani z użyciem tego systemu osiągają lepsze wyniki funkcjonalne, większy zakres zgięcia kolana, mniejsze dolegliwości bólowe po operacji, szybszy powrót do codziennej aktywności oraz wyższy poziom satysfakcji z efektu leczenia. Pacjenci często podkreślają, że kolano po operacji z tym systemem robotycznym zachowuje się jak własne, a nie jak sztuczny element. I to jest właśnie efekt indywidualnego dopasowania do naturalnej anatomii. Wieloletnie obserwacje potwierdzają również bardzo wysoką przeżywalność implantów, przekraczającą 90% po kilkunastu latach od zabiegu. Wdrożenie systemu robotycznego w Starachowickim Szpitalu to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, bezpiecznej i spersonalizowanej ortopedii. Robot nie zastępuje chirurga, stanowi precyzyjne narzędzie wspomagające jego doświadczenie i decyzje kliniczne, zapewnia większą dokładność wykonania zabiegu, powtarzalność wyników, optymalne zbalansowanie stawu, bezpieczeństwo proceduralne, możliwość pełnej kontroli na każdym etapie operacji. To technologia, która symbolizuje nowy etap w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana, etap powrotu do fizjologii i indywidualności każdego pacjenta.
1: SK Starachowice News.
2: Dawid Bąk, dzień dobry. Dziś naszym gościem w studiu po dłuższej przerwie Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula. No i wracamy do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Na Tropie Przyrody, a właściwie dzisiaj na Tropie Wody, której bardzo brakuje w regionie świętokrzyskim. Ostatnio doszło do groźnego pożaru na Lubelszczyźnie, na Roztoczu. Czy susza mogła się przyczynić do tego pożaru? Jak to wygląda?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie susza przyczyniła się do tego pożaru. Poziom ściółki leśnej, który jest codziennie mierzony w lasach państwowych i określane jest zagrożenie pożarowe, osiągnął wartości poniżej 10% wilgotności. Oznacza to, że ściółka leśna była tak sucha jak kartka papieru, tak? Czyli w takich warunkach nawet najmniejszy niedopałek, najmniejsza iskra z silnika, czy to kładu, czy to krosa.
2: Jakaś butelka pozostawiona w lesie też.
3: Tak, tak, butelka, która działa jak soczewka i jak najbardziej to może powodować pożar i tak naprawdę to prawdopodobnie służby będą dopiero teraz dochodziły, co było przyczyną tego pożaru.
2: No eksperci tutaj już wstępnie mówią, że to mogło być celowe lub nieumyślne podpalenie nawet.
3: Co mogę powiedzieć? No wariatów na tym świecie, na tej planecie nie brakuje, tak?
2: A czy susza to u nas tutaj w Świętokrzyskiem to już jest stały problem? Czy zjawisko okresowe?
3: Zdecydowanie jest to stały problem. Zdecydowanie jest to stały problem, który wiąże się jakby z tym, że zmienia się po prostu klimat, który nas otacza, zmienia się świat. Średnia temperatura dla Polski teraz osiąga wartości z ostatniego dziesięciolecia, jest to ponad 9 stopni Celsjusza. Dla porównania w okresie, z tego co czytałem, w okresie od 1960 roku tam chyba do lat 90, no to było to około 7,5 stopnia Celsjusza. No i teraz mamy ten skok temperatury, no minimum o te 1,5 stopnia, tak? Czyli ta średnia temperatura nam wzrosła. Na czym polega w ogóle średnia temperatura? Może to wyjaśnijmy. To są pomiary, które są wykonywane każdego dnia w roku, zbierane są do jednego worka i z tego wyliczana jest średnia temperatura i to jest ta średnia temperatura, która jest w danym roku. I teraz przyrównajmy sobie tą średnią temperaturę do temperatury ciała człowieka, tak? Bo może się nam wydawać, że wzrosła nam temperatura o 1,5 stopnia i czy to dużo, czy to mało? No pewnie gdyby tam było na zewnątrz 23,5 stopnia, a później 25, to tej różnicy byśmy nie zauważyli. Ale jak przyrównamy sobie to do siebie, do ludzi, no to ten wzrost temperatury o 1,5 stopnia, jeżeli mamy 36,6, mamy 38,1, no to faktycznie już odczuwamy na własnym organizmie, że źle się dzieje, tak? Stan podgorączkowy, czujemy się osłabieni, czujemy się źle i myślę, że właśnie w tych kategoriach powinniśmy odbierać ten wzrost średniej temperatury, bo nie jest to tylko wzrost temperatury, ale też wzrost, który ciągnie za sobą szereg różnych konsekwencji, na przykład zmiany rozkładu opadów atmosferycznych, tak? To ile pada deszczu, to ile pada śniegu i to w jakich okresach w ciągu roku ten opad atmosferyczny spada.
2: No właśnie, ostatnio spadło trochę tego deszczu, no ale czy to są takie ilości, że mogą pomóc jakoś złagodzić tą suszę w Świętokrzyskiem?
3: No, ten wczorajszy deszcz, z tego co obserwowałem, mapy pogodowe i co też powiedzmy doświadczyłem trochę na własnej skórze, tak? No to widziałem, że linia opadów, chyba nawet takich dosyć burzowych, szła wzdłuż Wisły. No i tutaj też tworzyły się lokalnie jakieś niewielkie komórki burzowe. Parę razy wczoraj nawet zagrzmiało, błysnęło się, spadło trochę deszczu, ale ile ten deszcz trwał? 0,5 godziny? Nie możemy odetchnąć. Tak naprawdę ten scenariusz tego, co stało się na Lubelszczyźnie, ten ogromny pożar, który strawił 500 hektarów lasu i który w tym momencie, mimo że wydaje się, że już jest pod kontrolą, to nadal jednak jest jeszcze dogaszany i ogień to żywioł. Nie wiadomo, co może się z tym pożarem dalej stać. No to myślę, że to taka sytuacja tak naprawdę ona nie musiała stać się na Lubelszczyźnie, nie musiała stać się tam na Roztoczu.
2: Czyli tutaj Świętokrzyskie też jest zagrożone takim pożarem.
3: Jak najbardziej tak. Spójrzmy choćby tutaj na tereny leśne naszego województwa, jak one wyglądają, tak? Jeżeli popatrzymy tutaj na lasy wokół Starachowic, jeżeli będziemy jechać ze Starachowic do Skarżyska, tam mamy leśnictwo Gatka. To jest leśnictwo, które jest właściwie tak siedliskowo, przyrodniczo, porasta siedliska borów świeżych, czyli takie najuboższe, piaszczyste gleby, najbardziej suche, tam rosną najbardziej ubogie rośliny, albo to są mchy, które w okresach bezwodnych przeżywają, ale mają bardzo, bardzo niską wilgotność, albo rosną, są to bory mieszane, gdzie rosną właściwie tylko i wyłącznie krzewinki, borówki, wrzosy. Tam na tych siedliskach to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże i no zresztą każdy, kto próbował rozpalić kiedykolwiek ogień i brał do ogniska, żeby rozpalać suche igliwie sosnowe, no to tak naprawdę wie, że to jest bardzo łatwa, bardzo dobra podpałka i o ogień z takich igieł nie jest wcale trudno, więc tutaj lasy wokół Starachowic, lasy patrząc w kierunku Włoszczowy, patrząc w kierunku z drugiej strony Ostrowca Świętokrzyskiego, czy patrząc na południe naszego województwa, no to są lasy, które jak najbardziej są zagrożone pożarem. Zresztą mówiliśmy już chyba

0: tak, że te jodły zamierają, no to jest nic innego jak właśnie efekt tej suszy i tego deficytu opadów, które obserwujemy no, od dłuższego czasu, a który powiedzmy, że w ostatnim chyba dwudziestoleciu pogłębił się jeszcze bardziej, jeszcze znacząco.
1: A tak wracając jeszcze do tego pożaru na Roztoczu, pojawiły się, zdaje się, jakieś teorie spiskowe. Rozmawialiśmy

0: no, od dłuższego czasu, a który powiedzmy, że w ostatnim chyba dwudziestoleciu pogłębił się jeszcze bardziej, jeszcze znacząco.
1: A tak wracając jeszcze do tego pożaru na Roztoczu, pojawiły się, zdaje się, jakieś teorie spiskowe. Rozmawialiśmy

0: Żyjemy na kredycie, korzystamy z tych resztek zasobów wodnych i tak naprawdę w dużym stopniu nadal nie potrafimy tej wody gromadzić.
1: A co można zrobić, żeby ograniczyć tą suszę? Tutaj mam napisane, nie koszę trawnika, póki żółte nie znika. Domyślam się, że to żółte to jest mniszek lekarski.
0: Tak, to są mniszki, które właśnie teraz obficie kwitną, albo w niektórych miejscach już zaczynają przekwitać. No, szanowni państwo, to ja tutaj myślę, że w dosyć mocnych słowach się wyrażę, ale naprawdę jest to wręcz idiotyczny pomysł, żeby powiedzmy zaczynać koszenie na początku kwietnia, a takie sytuacje obserwuje się, czy to tu w najbliższej okolicy Starachowic, czy na obszarach wiejskich tutaj wokół miasta, czy właściwie wszędzie, gdzie się jedzie, gdzie notorycznie po prostu wyciągamy kosiarki, robią się pierwsze kwietniowe dni cieplejsze, wiemy, że ta wegetacja już ruszyła, że ta trawa zaczęła rosnąć i kosimy po prostu trawę na centymetr, na centymetr to już jest dużo, tak? Kosimy trawnik jak murawę piłkarską, żeby miała kilka milimetrów ten trawnik wysokości, a później co robimy? Podlewamy, tak? Czyli bierzemy kranówę, najczęściej jeszcze to jest woda z kranówy, bądź woda ze studni głębinowej, która to studnia została pogłębiona, bo zaczęło w niej brakować wody. Więc bierzemy tą wodę ze studni głębinowej, podlewamy ten trawnik, który ma 2-3 mm. Ta woda właściwie przez to, że jest sucho, że ten trawnik zdążył wyschnąć przy takim niskim poziomie roślinności, więc ta woda zamiast wchłaniać się w ziemię, to ta woda jeszcze bardziej albo paruje, albo ucieka nam, bo ta wysuszona gleba zachowuje się jak beton i po prostu brniemy w to jakby takie zamknięte koło niefortunnych zdarzeń, które jeszcze bardziej przyczyniają się do tej suszy, więc zastanówmy się, czy może tego trawnika nie wystarczy wykosić raz w miesiącu, tak? Dajmy tej trawie podrosnąć na te 10-15 centymetrów.
1: A są też zwolennicy tego, żeby w ogóle porzucić koszenie.
0: Tak, jak najbardziej. Są tacy zwolennicy i wydaje mi się, że tam, gdzie nie trzeba kosić, tam, gdzie faktycznie nie korzystamy z tej zieleni, czy gdzie faktycznie, powiedzmy, grunty orne nie są, znaczy nie grunty orne, tylko gdzie użytki zielone, tak? Gdzie w rolnictwie te tereny łąkowe, pastwiskowe nie są wykorzystywane już w tym momencie, tam możemy faktycznie zaprzestać koszenia i pozwolić, żeby ta roślinność wzrastała, tak? Naprawdę tam, gdzie jest wyższa trawa, tam jest dużo lepszy bufor tej wody. Ta woda nie paruje z tych terenów, z tej gleby, z tej roślinności tak szybko, jak paruje właśnie z takiej niewielkiej kilkumilimetrowej trawki.
1: No to deszczu raczej nie wywołamy, ale co możemy zrobić, żeby ograniczyć tą suszę?
0: To pierwsze działanie to już jest to, o którym wspomniałem, czyli właśnie mniej częste koszenie, rzadsze koszenie tego trawnika, nie podlewanie tego trawnika wodą bezpośrednio idącą z wodociągów. Tak naprawdę, jeżeli przestaniemy kosić, to będziemy musieli podlewać rzadziej, tak? To też jest dla nas poniekąd zysk, tak? Mniej pieniędzy wydamy na prąd, czy tam na paliwo, więc czysta korzyść ekonomiczna. Dodatkowo chcemy mieć wszyscy piękne, ładne owoce, śliwki, jabłka, gruszki, tak? A te owoce nie chcą rosnąć, bo nie ma wody. No, to niestety jest konsekwencja naszych działań, o których mało co pamiętamy. Zbierajmy maksymalną ilość wody deszczowej, jaka może być. Ten wzrost temperatury, o którym powiedziałem, to 1,5 stopnia, powoduje to, że tak naprawdę ilość opadów, ona się nie zmieniła, ale zmieniło się jakby rozkład tych opadów w czasie. W okresie wegetacyjnym, czyli teraz w okresie od kwietnia do sierpnia, czy nawet do września, tych opadów deszczu jest o wiele mniej. One pojawiają się rzadziej, są to najczęściej albo krótkie takie deszczyki, jak mieliśmy wczoraj, albo są to nawalne opady deszczu z burzą, więc
1: no warto tutaj wspomnieć też, że lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku.

0: O dziwo, wydawałoby się.
1: Myślę, że możemy powiedzieć, że lipiec był najbardziej deszczowym miesiącem w roku. To ta sytuacja niestety się zmienia i opady przesunęły się na tak naprawdę na miesiące jesienno-zimowe, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę te rośliny jakby już nie mają okresu wegetacyjnego, bo jednak ta temperatura, mimo że się podniosła, ona jest zbyt niska, żeby te rośliny dalej tą wodę czerpały. One nie wzrastają tak intensywnie, więc zbierajmy, wracając do meritum, zbierajmy każdą ilość deszczówki i wykorzystujmy tą deszczówkę. Bo o co chodzi w tym przeciwdziałaniu, powiedzmy, tej suszy czy zmianą klimatu? Chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać wodę w krajobrazie. Ilość wody na całej planecie, na kuli ziemskiej, ona się nie zmieniła. Ona jest stała, bo nasza Ziemia otoczona jest jednak otoczona jest atmosferą, która nie pozwala, żeby ta woda uciekała w kosmos, tak? Więc ta ilość wody na planecie jest stała, ale chodzi o to, że przez to, że jest wyższa temperatura, to dużo więcej tej wody jest w stanie gazowym, tak? W parze wodnej i dużo szybciej. I przez to też, że uregulowaliśmy te rzeki, o czym wspomniałem tylko na przykładzie tej Łużanki, to doprowadziliśmy do tego, że ta woda dużo szybciej znika nam z krajobrazu. Więc chciejmy wydłużyć tą ilość wody w krajobrazie. Gromadźmy wodę w deszczówkach, ograniczmy podlewanie trawników, nie wycinajmy drzew. Ja wiem, widzę w ostatnich latach ten trend, że każdy ogródek, każde obejście wokół domu to wygląda pięknie, jak nie ma drzew dużych, jak są małe drzewka, ta zieleń jest bardzo uporządkowana, zagospodarowana, może jakiś skalniaczek. No niestety nie jest to działanie, które sprzyja naszej planecie. Zachowujmy drzewa, zachowujmy stare drzewa, bo te drzewa faktycznie najwięcej tej wody potrafią zgromadzić.
2: A słyszę się takie pytanie, wracając do zimy, że tyle było śniegu tej zimy, a tu susza. Skąd ta susza?
1: Jeden rok nie naprawi tego, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście, co wydarza się i wydarzało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Będą zdarzały się nadal zimy śnieżne. To nie jest tak, że tego śniegu nie będzie, ale te śnieżne zimy, one będą zdarzały się o wiele rzadziej. No ta miniona zima to była pierwsza chyba od 3 czy 4 lat zima faktycznie, że ten śnieg trochę poleżał, tak? No ale co z tego, że ten śnieg poleżał, jak już w tym momencie jakby te wczesnowiosenne miesiące, już później jak ten śnieg stopniał, to były pozbawione niemal zupełnie deszczu i właściwie cały ten zasób wodny, który gdzieś tam był zgromadzony, on już w tym momencie wyparował, więc to jest tak, że rok hydrologiczny to trochę jest coś innego niż rok kalendarzowy, bo rok kalendarzowy wiadomo, od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast ten taki rok hydrologiczny, on zaczyna się jesienią, powiedzmy tak umownie, od 1 listopada, czyli mniej więcej wtedy, kiedy rośliny kończą wegetację i kiedy zaczyna się gromadzenie zapasów wody na kolejny rok. I teraz, jak popatrzymy na to, że ostatnie zimy były bezśnieżne, mamy przymrozki, tak? Bo oczywiście są przymrozki, skrobiemy szyby, tego śniegu nie ma, ale jest mróz. W mróz gleba zachowuje się jak skorupa. Więc jest twarda, ta woda przez tą glebę nie przeniknie. No i nawet jeżeli padnie taki opad deszczu później w ciągu dnia, ta gleba nie zdąży odtajać i ta woda po prostu spływa, zachowując się jak na betonie. Jeżeli by faktycznie spadał śnieg co roku i te zasoby wody powoli, stopniowo mogłyby wchłaniać w tą ziemię, no to wtedy jak najbardziej to by było z korzyścią. Natomiast taki pojedynczy rok i to, co stało się później, to nic, że był śnieg. Na chwilę może ta gleba, może ten świat odetchnął u nas, no ale przyszły miesiące bez deszczu, czekaliśmy na ten deszcz, przyszło go niewiele. Pewnie dzisiaj trochę ma popadać, bo jakieś zapowiadają faktycznie, że burze tutaj może przejdą przez świętokrzyskie. No ale tak naprawdę ile tego deszczu spadnie i jak długo ta woda będzie dostępna, czy ona zaraz nie wyparuje i czy to nie będzie jeden deszcz, który będzie znowu raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, tego nie wiemy. Znaczy wiemy, pewnie tak będzie, bo tak jak powiedziałem, że ta ilość opadów przesunęła się i może nie jest tak jak w Afryce, że mamy porę suchą i porę deszczową, ale w tym okresie, kiedy ta woda jest potrzebna i rolnikom, i sadownikom, to

0: wody jest bardzo mało. No i po prostu jest susza.
1: W jakie działania możemy się włączyć, żeby ograniczyć suszę?
0: Myślę, że jest wiele organizacji pozarządowych, w których działania możemy się włączyć i są to organizacje, które faktycznie sprzyjają temu, które działają w tym celu, żeby poprawić otaczający nas świat. I może tutaj pewnie przez wielu słuchaczy mogę zostać w tym momencie uznany za lewaka, ekologa i tak dalej. No ale taka jest prawda, że w dużej mierze to organizacje pozarządowe faktycznie jako pierwsze alarmują na pożar, że z klimatem dzieje się źle, że z wodą dzieje się źle i jako pierwsze podejmują działania. I myślę, że warto tutaj podkreślić na przykład działalność Centrum Ochrony Mokradeł. Jest to stowarzyszenie, które faktycznie w praktyce działa ku temu, żeby nawadniać torfowiska, żeby tamować rowy melioracyjne. Centrum Ochrony Mokradeł wykupuje też grunty na terenach bagiennych, które to grunty po prostu zostawia. To nie jest tak, że wie pan, NGO skupuje grunty i nagle później będzie tam coś budować i tak dalej. To są wykupowane grunty w tym celu, żeby tam właśnie tworzyć jakby takie ostoje wody, tak, żeby tam poprawiać te stosunki wodne i żeby w takim miejscu ta przyroda i to środowisko mogło jakby pomagać nam w tym, żeby tej wody w krajobrazie było więcej. Więc Centrum Ochrony Mokradeł działa dla torfowisk, dla ochrony torfowisk, dla nawadniania torfowisk. Myślę, że fajnym takim stowarzyszeniem jest Wolne Rzeki, czyli organizacja, która działa w tym celu, żeby przywracać rzekom naturalny bieg. Oczywiście w Centrum Starachowic, tak, to byłoby trudne i na pewno nikt tu nie chce przywrócić naturalnego biegu Kamiennej, ale jeżeli popatrzymy na nasz region, to dużo jest takich rzek, które płyną, tak jak wspomniałem wcześniej, jak po prostu proste cieki, rowy odwadniające, które szybko upuszczają wodę z krajobrazu, a takie rzeki, kiedy płyną właśnie takie z zakolami, z meandrami, kiedy ta woda faktycznie może tam spowalniać, rozlewać się, no to takie rzeki są na wagę złota właśnie teraz, kiedy walczymy o każdą kroplę wody. Myślę, że fajną organizacją jest Klub Przyrodników, który działa w tym momencie bardzo dużo w temacie rezerwatów przyrody. I oczywiście tu znów wiem, mogą podnieść się głosy tak, że chcemy zrobić całą Polskę parkiem narodowym, zabronić wszystkiego, wszędzie zrobić rezerwaty. No nie, nie jest tak. Natomiast duża część tych najcenniejszych obszarów przyrodniczo to są obszary właśnie, które są w okolicach rzek, w okolicach mokradeł. No i co? Nie zrobimy tam rezerwatu i ktoś tam się wybuduje, osuszy kolejny teren, osuszy kolejne mokradło i tam postawi jakiś budynek, halę, magazyn czy jakieś przedsiębiorstwo. To są takie tereny, najczęściej właśnie te tereny podmokłe, gdzie nigdy nie powstanie żaden biznes, tak? Już nawet Lasy Państwowe odchodzą zgodnie z tymi najnowszymi praktykami, dobrymi praktykami w gospodarowaniu lasem, odchodzą od tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania gospodarcze, żeby wycinać las w sąsiedztwie rzek. Więc takie tereny jak najbardziej nadają się do ochrony rezerwatowej i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, tak? To nie będzie ograniczenie, które spowoduje, że nagle załamie się gospodarka całego regionu, a faktycznie te zasoby wodne mogą się pomóc. Tak naprawdę wystarczy wpisać w internecie organizacja pozarządowa ochrona wody i znajdzie się bardzo dużo organizacji takich, które działają dla przyrody, działają dla klimatu, choćby Stowarzyszenie Nasz Bóbr. To też jest fajna organizacja, która działa w celu jakby pomocy bobrom. Wyłapuje bardzo dużo wniosków o odstrzał bobrów i faktycznie analizuje i stawia kontrę do tych wniosków, że ten odstrzał bobrów wcale nie jest konieczny, o czym już też kiedyś rozmawialiśmy, że bobry

0: jak mało kto pomagają nam, żeby ta woda w rzekach była na dłużej.
1: No, a na koniec możemy sobie chyba życzyć, żeby porządny deszcz w końcu spadł.
0: Myślę, że nawet nie, żeby spadł jeden porządny deszcz, ale żeby były takie okresy, powiedzmy, że będzie padało przez 2-3 dni takim umiarkowanym po prostu deszczem, tak? Żeby padało przez 2-3 dni, potem może być jakiś, wiadomo, tydzień przerwy, ale żeby znowu spadł ten deszcz, tak? I tak naprawdę, żebyśmy nie mieli jednego deszczu raz na miesiąc, czy raz na taki długi okres, jakiś dłuższy okres czasu, ale żeby te deszcze pojawiały się regularnie. Ale czy to...
1: Ale tak jest, że przeważnie narzekamy, że o, jaka pogoda, deszcz, trzeci dzień pada.
0: No właśnie i teraz jeszcze może na koniec takie proste porównanie, tak? Czy jeżeli ktoś z naszych bliskich zachoruje, tak? Zdarzy się tragedia, zachoruje na nowotwór, czy dotknie go los w jakiś inny sposób, to czy my zastanawiamy się wtedy, czy aby na pewno to nowotwór, czy ta osoba na pewno jest chora, czy to nie pomylił się lekarz, tak? I diagnozujemy się dalej, wypieramy to, tą chorobę. Nie, nie robimy tak. Tylko jak wiemy, że faktycznie stało się coś strasznego, to przystępujemy do działania. Staramy się pomóc tej naszej najbliższej osobie, albo zbieramy środki na leczenie, albo staramy się jej jakoś przychylić nieba na ziemi. Podejmujemy od razu natychmiastowe działanie. I może warto, żebyśmy w ten sam sposób zaczęli podchodzić do tematów klimatycznych, tak? Nie zastanawiali się, czy na pewno jest susza, a może to jest tylko chwilowe ocieplenie klimatu, może tak naprawdę ten klimat się wcale nie ociepla, może to tylko wymysł jakichś tam zwariowanych ekologów. Dowodów naukowych na to, że klimat się zmienia, jest wiele. Ziemia daje nam na każdym kroku wskazówki, że dzieje się coś złego, choćby ten pożar, choćby to, że trawa na trawniku nam żółchnie, tak? Że liście z drzew wcześniej opadają. Tych przykładów jest dużo, a my te przykłady i te objawy bagatelizujemy, tak? Przestańmy bagatelizować, a zacznijmy faktycznie traktować zachowanie wody jako priorytet. I niestety te życzenia, że chciejmy, żeby ten deszcz spadł, żeby trochę popadało, żeby był solidny deszcz, to mogą być tak naprawdę życzenia, które się nie spełnią, jeżeli za tymi życzeniami nie pójdą nasze konkretne działania. Jeżeli my nie zaczniemy dbać o wodę i chronić tej wody, to woda sama znikąd nie spadnie.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Kuba Wyka, Stowarzyszenie Ficedula. Do naszego stałego cyklu Na tropie przyrody wrócimy niebawem.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
1: Niezwykłe spotkanie w Starachowicach. Lokalni miłośnicy przyrody są poruszeni nagraniem, na którym widać tajemniczego dużego kota przemierzającego teren w pobliżu zabudowań. Głos w sprawie zabrał znany przyrodnik Jacek Major, który potwierdza, że to ryś.
3: Rysie pojawiają się tutaj od 8 lat, jeśli mnie pamięć nie myli. Trzeba by zajrzeć w kajety, w notatki. Najczęściej są to przechodnie rysie. Mój pierwszy ryś to trot na Jasieńcu. Wątpliwej jakości, ponieważ był to odcisk łapy prawdopodobnie skaczącego rysia. Przednia łapa niepełna. Oczywiście tą wiedzę swoją, jaką mam, to zawsze weryfikuję z najlepszymi, czyli akurat z Bieszczadzkiego Parku Narodowego z Bartkiem Pirgą. To jest pracownik naukowy, który zajmuje się dużymi drapieżnikami, czyli niedźwiedziem, wilkiem, rysiem i tam monitoruje w Bieszczadach. No i chyba najważniejszy dla mnie profesor Henryk Okarma, pan Kraków. Henryk specjalista od wilka, od rysia. Z Henrykiem zawsze konsultuję takie, piszę do niego, ewentualnie dzwonię. Pierwszy ryś mój był na Jasieńcu, później to był okres gdzieś tam chyba wczesnej wiosny. Później jesienią informacja, nie wiem dlaczego te informacje nie trafiły do kartoteki, do ssaków Polski, właśnie do Henryka, do Krakowa. Wszystkim tam mówiłem wtedy, żeby napisali, bo jeśli ja piszę, oczywiście podaję nazwisko obserwatora, jeśli jest to wiarygodna obserwacja, ale niestety te informacje nie poszły. Widziana przez myśliwego na łąkach małyszyńskich, widziano rysia, widział rysia, który sobie wygrzewał się gdzieś tam na takich starych kopkach trawy. Taki ryś był widziany

Też w tym okresie, czy w tym roku, nie pamiętam, bo to trzeba by zajrzeć w notatki, ale myślę, że chyba w tym roku, w tym samym roku był widziany na Majówce chyba. Też spotkałem kiedyś w lesie takiego starszego pana, który mówił, zapytał mnie, czy mogą być turysie. No, więc moje pytanie było, a skąd taki pomysł, że turysie są? No bo mówi, wie pan, widziałem dużego kota, który przeszedł przez asfalt, to jest ta droga Lipie, elaboracja powiedzmy gdzieś tam, nie? Tej, w tamtą stronę, w stronę Wąchocka. Przeszedł mu, mówi, duży kot bez ogona, taki popielato-żółty. No, mówi, wie pan, no, mam telefon, ale nie umiem się nim bardzo posługiwać, nie? Nie, no, nie zrobiłem zdjęcia, to mówi, dosyć daleko, bo to mówi, więcej jak 50-70 metrów, mówi, nawet może 100, nie? Ale na pewno nie był to pies. No, kot, ewidentnie wielgachny kot. I tak się w pierwszej chwili, jak mi opowiadał, mówi, tak sobie pomyślałem, a skąd taki wielki kocur w lesie, nie? Więc prawdopodobnie no, w dzień widziany przy dobrej widoczności, więc te rysie, te informacje o tych rysiach są na pewno prawdziwe. Ubiegły rok bodajże, ewentualnie dwa lata temu, Puszcza Jurzecka i to jest jedyny w Atlasie punkt zaznaczony na mapie, szkoda, bo tych obserwacji tu się okazuje jest więcej. Podleśniczy widział rysia, nawet gdzieś tam współpracowałem z Nadleśnictwem Starachowice, stawiając fotopułapki. Mieliśmy nadzieję, że może coś się nagra. Niestety ryś sobie przeszedł i poszedł, nie? Najczęściej są to rysie u nas, no lasy są typu gospodarczego, więc tylko niewielkie jakieś enklawy takie jeszcze są dzikie i odpowiadające rysiowi, czyli jakieś tam podmokłe tereny, zwalone drzewa, gdzie można się ukryć, gdzie można zrobić zasadzkę. Ryś nie poluje tak jak wilk. Bardzo, że tak powiem, agresywnie zaczaja się gdzieś i najczęściej łupem jest sarna, ale może to być też jakiś mały dzik, zając, bądź ciele jelenia. To najmłodsze. I takich miejsc jest kilka, także tutaj te rysie chyba na dłużej miejsca nie zagrzewają. Ciężko je wytropić. Można powiedzieć tak, jeśli znamy terytorium rysia, wiemy, że jest na pewno w tym terytorium, to jest taka pewność bez mała 90%. Ryś zazwyczaj chodzi tymi samymi ścieżkami. Więc przy odrobinie szczęścia, jak znamy te ścieżki, możemy sobie stanąć na ścieżce i czekać na rysia i na pewno przyjdzie. Także jest to taki plus tej obserwacji tych rysi. Aczkolwiek są wyjątki od reguły, więc ten ryś może sobie iść którędy indziej. Generalnie, według mojej wiedzy, nie ma tu rysi na stałe. Dziś rozmawiałem z kolegą, też z filmowcem, przyrodnikiem, znakomitym z Kunowa, z Bogdanem Sępiołem. Bogoś jest w posiadaniu informacji na temat rysia, który w okolicach Kunowa bytował przez około 6 miesięcy. Są zdjęcia, nagrania z kamer jakichś przydomowych, czy też monitorujących jakieś tereny. Później gdzieś tam w okolicach Prawęcina, myślę, że po prostu poszedł sobie na zachód, na południowy zachód. I większość tych rysi idzie w tamtą stronę. Skąd te rysie? No z południowo-wschodniej Polski, bo tam ich jest najwięcej. W zasadzie cała wschodnia Polska gdzieś tam tym rysiem stoi. Bieszczady, Polesie, też taka fajna sytuacja, bo dostałem z Poleskiego Parku Narodowego taki filmik rysia, który obsikuje fotopułapkę, no i z prośbą o to, żeby ewentualnie spróbować zidentyfikować, czy to jest on, czy jest ona. Nie? Przymierzając rysia do takich jakichś tam reguł, no postawiłem na samicę, nie? Że to jest samica rysia. Aczkolwiek tych cech płciowych takich no, nie było widać, nie? Ale sposób, w jaki to robiła, dla mnie była to samica. Ale oczywiście wysłałem to do panu do Krakowa,
ten filmik, oczywiście za zgodą, zawsze za zgodą właściciela te informacje trafiają gdzieś tam. Tak jak i ta wczorajsza też ewentualnie trafi, zgodę już mam od tego człowieka, który tego rysia tam obserwował. Trafiła do takich rysiarzy prawdziwych. No i najdłużej czekałem na odpowiedź od Henryka, ponieważ on jest dosyć zajętym człowiekiem. Ale od też takiego rysiologa, tak to określę, no on stawiał, że to jest samiec. Nie? Natomiast no, odpowiedź Heńka mnie po prostu rozwaliła. No, akurat do Bartka pisałem, ale Bartek Pirga, wspomniany naukowiec z Bieszczad, jakoś do tej pory gdzieś tam, no pewnie mu umknęło, bo Bartek raczej chętnie odpowiada, znamy się, więc po koleżeńsku zawsze tam coś napiszę. Odpowiedź Henryka mnie rozwaliła, ponieważ jednoznacznie można stwierdzić, czy to samiec, czy samica, jeśli ma się tego rysia i można go obmacać. Jest bardzo ciężko. Tak samo jest jak i z wilkiem. No, naprawdę trzeba mieć dobre ujęcie ze zdjęcia bądź z fotopułapki, ewentualnie no, wystawione jak na talerzu, że tak powiem, instrumenty i wtedy jesteśmy w stanie określić, czy to jest on, czy ona. A tak jest bardzo ciężko. Bardzo dużo dostaję takich filmików. Słuchaj, no, czy to jest wilk, czy wilczyca? Nie zawsze się to uda określić. Z tymi rysiami był też... znaczy tak, wszystkie, które były tu obserwowane, były bez obroży. Było ich 3 chyba, czy tam 4. Aczkolwiek pojawiają się rysie też, bo na przykład w suchedniowskich lasach był ryś zaobrożowany przez dr Sabinę Nowak na przykład. Nie? Co z tym rysie jest? No łatwiej jest wtedy monitorować. Gdybyśmy mogli określić, że no, z tego materiału, którym dysponujemy tutaj, że ten ryś ma nadajnik, ma GPS, no wtedy bardzo łatwo jest 2 czy 3 organizacje, które zajmują się reintrodukcją rysia i można by szybko uzyskać informację, czy to jest ich ryś, czy też kogoś tam innego, nie? Natomiast tutaj no, z tego materiału to ciężko wywnioskować, czy on ma obrożę, czy nie ma. Dla mnie nie ma chyba. Też kiedyś zadałem pytanie Henrykowi, no bo trzeba przejść przez Wisłę, prawda? No to Henryk mi odpowiedział, że ryś nie ma problemu z pływaniem. Nawet przy dużej wodzie potrafi sobie poradzić. Mimo że kot, no wydawałoby się, nie lubi wody, nie? Ale ryś sobie, Henryk mi powiedział, że ryś sobie radzi doskonale. Przepłynięcie Wisły dla niego oczywiście w odpowiednim miejscu jest żadnym problemem. A przez ostatnie lata, no wiemy, Wisła jest po kostkę, więc te rysie, jest ich coraz więcej, więc no, no szukają jakichś nowych terenów. No dzisiaj też padło pytanie takie, bo tam rozmawiałem z ludźmi, no, no ale one muszą się przecież rozmnażać, to, no muszą, no ale no nie zawsze jest ku temu okazja. I taki ryś, który gdzieś tam wędruje, to albo znajdzie partnerkę, albo nie, no, no to jest loteria. Czasami pewnie wracają, być może, no, nie mamy takich informacji, nie? Przynajmniej ja nie mam. Ja rysia, no może nie powiem o dniu dzisiejszym, ale rysia nie widziałem. Nigdy nie widziałem. Trop tak. Przejrzałem ten film na 100 różnych możliwych sposobów, może i nawet na 1000. Wycinając klatki, powiększając, AI potrafi zrobić cuda, aczkolwiek no nie do końca nie ufam temu. Natomiast próbowałem ze zdjęcia, które zostało też zrobione, bo takie zdjęcie też do mnie dotarło. No, dla mnie jest to ewidentny ryś. Było podejrzenie, że duży kot, Maine Coon. Ja sobie przeliczyłem, no, zazwyczaj tak robię, że gdy są jakieś wątpliwości, tak, na zdjęciu jest siatka, czyli było robione blisko siatki. Siatka jest dosyć wyraźna. Za chwilę jest drzewo. Przeliczyłem sobie, że to drzewo ma średnicę 25-30 cm, nie? Za tym drzewem w odległości, tutaj też jest tylko moje domysły, około 5-6 metrów leży to zwierzę. Trawa ma ponad 20 cm wysokości. W tamtym miejscu, w tym lasku. Więc kot wielkości Maine Coona nie byłby tak dobrze widoczny. Kiedy się przybliży to zdjęcie, zrobi się jakieś powiększenie, wyraźny, okrągły pysk, krótki, znaczy głowa okrągła, krótki pysk, uszy. No, dla mnie jest to ewidentny ryś. No, jest tam jakiś procent niepewności. Ja mam zgodę od tego właściciela,
bo chyba takie powinno się mieć, bo widzę, że wasz post gdzieś tam został.

już skradziony i chwalą się ludzie tym, co wy jako właściciele w zasadzie, bo to wy publikujecie. Zastrzegajcie to, bo tak to robi się jakiś kicimen. Teraz przypiszą sobie wszyscy te zasługi. I oczywiście miejsca nie podajemy, bo taka rada na przyszłość. No bo ten las się tam zaroi, zdeptają go. Marysia i tak nie znajdą, Boryś sobie pójdzie na przykład, nie? Bo to mógł być jednorazowy wypad. Ale wracając do Rysia, dla mnie jest to ewidentnie Ryś. Wyślę, jak się pomyliłem, to wszystkich publicznie przeproszę. Nie, dla mnie jest to Ryś. Są przekłamania barwowe na przykład na tego typu zdjęciach. No nie, te kamery w telefonach są takie, jakie są. No, to naprawdę trzeba mieć sprzęt bardzo dobry. Tam jest taki lasek, w którym ewentualnie mógł się zatrzymać, mógł tam sobie coś zakopać. Ryś poluje na sarny, na drobniejsze zwierzęta, poluje zasadzki, to już wspominałem. Znalezienie ofiary Rysia no zdecydowanie trudniejsze jak wilka, ponieważ Ryś najczęściej przykrywa, zakopuje to, te resztki. Jeśli upolował sarnę, na pewno nie zjadł jej w całości. Będzie do niej wracał 2-3 dni, 4 może, no może nawet tydzień, w zależności co to jest, nie? I jaki ma apetyt. W każdym bądź razie znalezienie raczej wątpliwe, no bo jedna osoba tego, czysty przypadek. No po węchu się nie da, jest taka temperatura, że raczej węch mam jak ogar, ale raczej nie wyczuję tej padliny. Jest wiatr, zimno, więc gdzieś tam ten zapach trzyma się ziemi. Na pewno będą się pojawiać te rysie, z tego samego okresu chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo też trzeba spojrzeć na zdjęcie z ubiegłego roku, Nadleśnictwie Marcule, w Buczynie identyczna, bez mała sytuacja, tylko że tam siedzący sobie i grzejący się.

0: Będą się pojawiać te rysie, z tego samego okresu chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo też trzeba spojrzeć na zdjęcie z ubiegłego roku, Marleśnicy, Marcule, w Buczynie identyczna, bez mała sytuacja, tylko że tam siedzący sobie i grzejący się rysiek też był, więc one tutaj przechodzą. Może się trzymać, jest też jakaś tam teoria taka, że może ten ryś tutaj się trzymać i szukać, przechodzić, nie? Bo mówię, nie ma tutaj takiego środowiska typowo rysiowego. Nie? Jest parę miejsc, ale one są za małe. I taki ryś nie będzie się trzymał jednego miejsca, bo bardzo szybko zwierzęta, że tak powiem, zlokalizują i będą go mijać szerokim łukiem. Także rysie będą wędrować, będziemy je na pewno tu widywać, aczkolwiek jeszcze chyba gorzej go zobaczyć jak wilka, mimo że to jest praktycznie w dzień najczęściej są te obserwacje z dnia, nie z nocy.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice.
2: Koniec podziałów i powrót wspólnego zlotu. Jest porozumienie między powiatem starachowickim a stowarzyszeniem dotyczące organizacji zlotu pojazdów zabytkowych Legenda Stara, mówi starosta Piotr Babicki.
3: Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami zarządu powiatu i zarządu stowarzyszenia Legenda Stara. Spotykamy się po to, aby poinformować Państwa o tym, jak realizowana będzie 12. Legenda Stara, 12. zlot pojazdów zabytkowych w naszym powiecie w tym roku. A będzie to w następujący sposób. Doszliśmy do porozumienia i ogłosiliśmy jako powiat starachowicki konkurs na realizację zadania publicznego. Konkurs dedykowany właśnie organizacji 12 Legendy Stara. I do tego konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Legenda Stara, które w tym roku będzie realizatorem i głównym organizatorem naszej legendy, naszej wspólnej Legendy Stara. To bardzo ważne, przynajmniej z naszej perspektywy, myślę, że z perspektywy mieszkańców powiatu starachowickiego i wszystkich tutaj zebranych, żeby ta legenda trwała, żeby się rozwijała i żeby pamiętać o tej kolebce motoryzacji, która w naszym powiecie jest absolutną perłą, żeby pamiętać o miłośnikach, o tych, którzy dzisiaj samochodami star, innymi zabytkowymi samochodami przemierzają trasy nie tylko naszego kraju, ale i w wielu, wielu miejscach świata. No i żeby tworzyć i pielęgnować dalej tą społeczność, która przez lata organizacji tej imprezy również została wykształtowana. Tak, myślę, że tyle. Dariusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia Legenda.
4: Bardzo dziękuję. Po pierwsze chcę podziękować za zaproszenie do współpracy. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, iż w ramach konsultacji nasze stowarzyszenie postulowało, aby Legenda Stara była takim symbolem też promocji powiatu, by to zrobić wspólnie. Udało nam się, jak pan starosta powiedział, w tych sprawach porozumieć. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z powiatem, wsparciu także finansowym powiatu, będziemy mogli zrealizować jeszcze lepszą imprezę niż dotychczas się udawało, bo z naszej strony deklarujemy ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia Legenda Stara, które zrzesza miłośników motoryzacji, miłośników starów. Nie jest tajemnicą, dzisiaj przed wejściem do budynku starałem się zweryfikować, ile starów jest w posiadaniu członków stowarzyszenia. Okazało się, że jest ich już prawie 40. W związku z tym jest to pokaźna liczba, kolejne prace trwają. Perełki pokażemy w tym roku podczas organizacji 12. edycji zlotu. Będą to absolutne perełki, proszę Państwa, samochody, które przed laty gdzieś w czeluściach historii zaginęły. Myślę tutaj o ciągnikach starce 200, które pamiętamy z wyścigów na Hungaroring, na Węgrzech czy w Turku w Finlandii. I o dziwo, te ciągniki były dwa i dwie repliki budują członkowie stowarzyszenia. Myślę, że być może obydwie, a na pewno jedna, wyjedzie już na tegoroczną legendę. Powstają repliki samochodów legendarnych, które nie pojechały na Dakar w roku 1989. Jedna z nich troszeczkę może zwariowana replika, bo z podwójną kabiną, a nie z pojedynczą, jak to wtedy było, stoi dzisiaj przed starostwem. Druga w kolorze niebiesko-białym będzie za 8 tygodni gotowa i też będziemy ją testować tak, aby można było

0: wziąć udział w tegorocznej edycji zlotu. I myślę, że w tym momencie też kilka słów o planach, bo te plany finansowe wynikają z umowy i pewnie pan starosta też o tym jeszcze powie, natomiast ja chcę powiedzieć, iż Legenda startuje 18 sierpnia. Startujemy z północy kraju, chcemy wyjechać z Gdańska. Pojawimy się w Tczewie, Ciechanowie i dalej zawieszę głos, bo są dwie koncepcje i nie będę ich na razie zdradzał. Obydwie bardzo atrakcyjne, pracujemy jeszcze nad tym, jak poprowadzić ścieżki konwoju Stara, który poprzedza strachowicki finał. Zobaczymy, jakie ustalenia ostatecznie zapadną. Odwiedzimy na pewno cztery miasta. Jak zawsze, myślę, mieszkańcy tych miast przyjmą nas z otwartymi rękoma, będą podziwiać samochody jadące w konwoju, będą rozmawiać z kierowcami, a chcę powiedzieć, że na trasie konwoju pojawia się tysiące ludzi, plus relacje w mediach, to są już dziesiątki, a czasem setki tysięcy, są posty wśród państwa, autorzy tych postów, które przekroczyły chyba milion odsłon, co zdarza się chyba rzadko w naszym środowisku, więc impreza ma swój zasięg i warto ją wykorzystać w promocji powiatu. Finał tradycyjnie na terenie powiatu starachowickiego z udziałem oczywiście Starachowic. Chcielibyśmy być w Muzeum Przyrody i Techniki. Tu mamy pewną zagadkę związaną z remontem, której jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, ale na pewno w Starachowicach Legenda będzie. Będziemy też w Brodach, Mircu, będziemy wykorzystywać wszystkie atrakcje, które są możliwe do wkomponowania w przebieg imprezy. Będziemy też obecni, tak jak w roku ubiegłym, za oceanem. W roku ubiegłym 19 pojazdów dokładnie pojechało w dwóch miejscach, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, 12, 7 w Nowym Jorku. Koledzy z klubów auta PRL-u mają też stawy. W Chicago jest dwa stawy, w Nowym Jorku jest pożarnik 244. Deklarują udział. Ja wczoraj czy przedwczoraj cieszyłem się jak dziecko, jak widziałem stara, który jechał w ubiegłorocznej Legendzie w Chicago, a we wtorek, 2 maja, przepraszam, jechał w paradzie w Chicago, oklejony naszą nalepką Legenda Stara. Ta promocja zwrotna też jest ważna, bo dziesiątki ludzi czy tysiące ludzi ogląda też te relacje. Podobnie było z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, gdzie relacje z Chicago w zasadzie cały czas odbywały się z samochodem z napisem Legenda Stara w tle. Jeśli były połączenia, to na ogół tak to wyglądało. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o te wstępne zapowiedzi. Co dwa tygodnie zamierzamy informować Państwa o nowościach. Wśród tych nowości będzie oczywiście nowe logo tegorocznej edycji. Będzie nowa muzyczny pokaz, czy przekaz muzyczny, piosenka nowa Legendy Stara. Myślę, że się przyjmie. Chcielibyśmy ją zapromować niebawem. Pamiętamy oczywiście o Januszu Lewińskim i o Starym Starze, ale chcielibyśmy troszkę nowości też wdrożyć i ten nowy utwór się pojawi. On opowiada o Legendzie Stara i o złocie. W tonie takim, że to właśnie historia robi chaos. Samochody stare są dość głośne, a nam zależy na tym, żeby właśnie ta historia zaistniała w przekazie, wszędzie tam, gdzie Legenda Stara się pojawi. Szczegółowe informacje będą na naszej stronie, na naszym profilu. Będziemy, myślę, jeszcze się spotykać z Państwem i przekażemy te informacje także osobiście. Start zapisów planujemy 15 lipca, tradycyjnie. Myślę, że jak co roku miejsc tam zabraknie, bo zakładamy z uwagi na pojemność parkingu, że niestety powyżej 150 pojazdów nie możemy przyjąć, bo po prostu te parkingi tyle ciężarówek nie mieszczą. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję. Poruszył Pan jeszcze kwestię finansową. Ta umowa opiera na kwotę 30 tysięcy złotych, czyli taką wartość, jaką w konkursie zaproponowaliśmy, więc jest to podjęcie ze strony stowarzyszenia tego wyzwania, choć wartość całej umowy zadeklarowana, jeśli chodzi o wkład własny stowarzyszenia, to dodatkowe 20.

0: 20 tysięcy złotych w ramach tej umowy również do realizacji.
1: Rozwiązanie, które przyjęliśmy w tym roku, jest wręcz modelowym rozwiązaniem. Zadanie, które przez wiele lat było realizowane przez starostwo, trafiło na moment, w którym może go zrealizować stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które nam gwarantuje jakość niewątpliwie realizacji tego zadania. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, mamy tu głównie miłośników i znawców tego tematu. Więc to jest dla nas gwarancja, że to zadanie będzie zrobione na bardzo dobrym poziomie. Sam sposób realizacji, że nie robi to bezpośrednio starostwo, ale robi to starostwo, też się przekazuje to zadanie do realizacji do stowarzyszenia, uważam za modelowy. Mam nadzieję, że sprawdzi się w tym roku i będziemy mogli tą imprezę wspólnie przez wiele lat kontynuować. Ten model też gwarantuje to, że gdyby cokolwiek się wydarzyło ze stowarzyszeniem, bo wiecie Państwo, że stowarzyszenia raz są, raz ich nie ma, zmieniają się prezesi, zmieniają się stowarzyszenia, to nadal gwarancja utrzymania tej imprezy pozostaje, bo to tym gwarantem jest w tym momencie starostwo powiatowe w Starachowicach, które zawsze może to zadanie dalej kontynuować. Życzę sukcesów. Wiemy, że prezes stowarzyszenia jest osobą, która przez wiele lat brała też udział w organizacji tej imprezy i wie, o czym mówi. Członkowie tego stowarzyszenia to są miłośnicy i pasjonaci tych samochodów. Jest dobrze, że te pieniądze nasze publiczne trafią w ręce osób, które będą w stanie wykorzystać, a tak naprawdę celem i ideą jest promocja tego powiatu.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: 31 maja odbędzie się Wielkie Święto Chęcin. Włodarze miasta zaplanowali na ten dzień mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych osób. Więcej na ten temat w rozmowie z Wiktorią Chmiecik, burmistrz Chęcin.
4: Wielkimi krokami zbliża się dość duże wydarzenie w gminie Chęciny. Chodzi oczywiście o Święto Chęcin. Jak ono w tym roku będzie wyglądać?
5: Rzeczywiście to jest wydarzenie, na które czekają wszyscy w gminie Chęciny, bowiem ono jest pisane jak na stałe w kalendarz wydarzeń gminy i miasta Chęciny. W zeszłym roku mieliśmy pod hasłem 700-lecie nadania praw miejskich, więc ono wyglądało bardzo klimatycznie, historycznie, bowiem w zeszłym roku wszystkie te wydarzenia związane ze świętem miasta i Dni Chęcin były ukierunkowane pod kątem przybliżenia historii w klimacie historycznym, w oprawie takiej historycznej, była bardzo zacny jubileusz 700-lecia. Natomiast w tym roku to wydarzenie będzie ukierunkowane pod adresem przede wszystkim też młodych ludzi, ponieważ takie sygnały do mnie docierały również po zeszłorocznym wydarzeniu, że jeszcze więcej akcentów takich do młodzieży. Dlatego też w tym roku postanowiłem, aby zaprosić do miasta główną gwiazdę wieczoru, jakim jest zespół Skoim. Wiem, że to jest artysta bardzo popularny, lubiany przez młodych ludzi, przez młodzież, więc to będzie, myślę, że główny punkt tego wydarzenia, ale nie tylko, bowiem w programie przewidujemy całą gamę innych artystów, lokalnych artystów, bo Święto Chęcin traktujemy jako takie podsumowanie takiego dorobku kulturalnego, sportowego, trochę gospodarczego gminy i to jest jak sama nazwa święto, więc świętujemy to, co osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich lat, ostatniego roku, więc tutaj naszym takim ogromnym sukcesem jest potencjał ludzki i zawsze staramy się eksponować naszych artystów, ludzi często młodych, ale nie tylko, którzy osiągają sukcesy w tym obszarze artystycznym, muzycznym często, więc tutaj chociażby nawet znana już taka nasza wokalistka Agata Petelicka, która jako dziecko rozpoczynała występy na naszej scenie, a dzisiaj jest, myślę, że taką już taką artystką wysokiego formatu, więc też zawsze chcemy się nią chwalić, pokazywać ją i promować, ale również inne zespoły lokalne, które w naszej gminie były tworzone, które się rozwijały. To są zespoły, które też zasługują na szacunek, ale też chcemy

0: pokazywać naszych sportowców, młodych ludzi, którzy zdobyli sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, niektórzy zdobywając tytuły mistrzów Europy, nawet w różnych dyscyplinach, czy to karate, czy to zapasy, więc to jest święto, które ma na celu wyeksponowanie tego dorobku kulturalnego, sportowego. No i oczywiście młodzi ludzie, nie tylko dorośli, chcą też potańczyć, po prostu zabawić się, więc będzie DJ, który też będzie różne rytmy muzyki w zależności od grup wiekowych, które będą dominować, więc DJ, który będzie, no, że tak powiem, prowadził to wydarzenie.
1: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin Wesce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale

są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Est. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Verwa 98 i Verwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Szukasz idealnych okularów? Odwiedź Super Optyk w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 28 w Galerii Skałka. Przy zakupie okularów bezpłatne sprawdzenie wzroku. Szeroki wybór modnych oprawek, najwyższa jakość usług i fachowe doradztwo. Rabaty dla seniorów oraz akceptacja karty dużej rodziny. Zadzwoń i umów się na wizytę 665 250 261. Super Optyk Krzysztofa Kowalska. Twój zaufany optyk. Styl i troska o twój wzrok. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
6: I po reklamie.
7: Yes.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd?

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną

0: dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: I po reklamie. Starachowice na czasie.
5: Dawid Bąk, zapraszam. Przed nami spektakl taneczny, który w nowoczesny i przystępny sposób łączy sztukę z edukacją ekonomiczną. Widzowie poznają historię młodej bohaterki stojącej przed codziennymi wyborami finansowymi. Spektakl ma charakter interaktywny. To publiczność będzie podejmować decyzje, które wpłyną na jego przebieg. Dance Economy 15 maja o 10 w Starachowickim Parku Kultury. Nowość w Heliosie to Mortal Kombat 2, a w najbliższy poniedziałek kolejna odsłona kina Connoissera i Wolność po włosku. Start o 18.
6: Muzyka się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless in New Religion, ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie

0: narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: 10% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
3: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz. Mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.

0: ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał.

I tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Radio Eska. Gramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinale.

finałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być Wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii, wiem, że były już pierwsze tydzień temu, będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru, a reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZT Awari, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?

0: Renata.
1: Ja zostaję piście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Captur 10.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesna

0: I ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
1: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
3: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
7: I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dawid Bąk, zapraszam. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach przygotowuje się do Nocy Muzeów. Będą pokazy sprzętu wojskowego z 1939 roku. Wernisaż wystawy 100 lat starachowickiego rzemiosła. Dostępna będzie też znana już wszystkim Sowa.
10: Sowy są takimi mini centrami nauki Kopernik. Natomiast idea jest dokładnie taka sama, żeby poprzez eksperymenty poznawać prawa fizyki.
9: Mówi dyrektor Paweł Kołodziejski. Noc Muzeów w Starachowicach 16 maja. Nadciąga kolarskie święto w naszym mieście 31 maja. 10. jubileuszowa starachowicka strzała. Zapisy trwają.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21:00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Oliwii Rodrigo. To artysta

aktorska znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift i ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminemi, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12, przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie ochi ha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę.

dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jank, Eskama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Powszechna

0: Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: I po reklamie.

0: Zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada. A tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: Starachowice na czasie.
6: Dawid Bąk, zapraszam, to jedyna taka noc w roku, kiedy muzeum ożywa po zmroku. 16 maja na terenie Wielkiego Pieca w Starachowicach noc muzeów. Jedną z atrakcyjne wydarzenia będzie wyjątkowa oprawa świetlna. Nie zabraknie też tradycyjnych punktów imprezy.
7: Będą dostępne wszystkie wystawy stałe, które mamy. Będzie strefa retro, czyli to kino retro.
6: Zapowiada wicedyrektor Wioletta Sobiera i przypominamy noc muzeów w naszym mieście 16 maja. Mortal Kombat 2 to świeżynka w Heliosie. Poza tym Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael i Super Mario Galaxy film.
8: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: Jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

BS on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od

0: 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Szukasz idealnych okularów? Odwiedź Super Optyk w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 28 w Galerii Skałka. Przy zakupie okularów bezpłatne sprawdzenie wzroku. Szeroki wybór modnych oprawek, najwyższa jakość usług i fachowe doradztwo. Rabaty dla seniorów oraz akceptacja karty dużej rodziny. Zadzwoń i umów się na wizytę. 665 250 261. Super Optyk Krzysztofa Kowalska. Twój zaufany optyk. Styl i troska o twój wzrok. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
14: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą, i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%.

0: z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%

0: Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
8: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
10: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdradź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty.

0: Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, że zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się
3: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się nie spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam, bo

0: Znowu,
1: to się nie spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam, bo

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milki nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodziny.

0: urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BPMe, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
3: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela.

0: Wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne. Coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Radom Capturska 10.
12: I po reklamie.
13: Starachowice na czasie.
14: Dawid Wąk, zapraszam. Tym razem mamy propozycję dla pań. Park Kultury oraz Klub Przedsiębiorczych MAM zapraszają mamy do udziału w wydarzeniu dedykowanym właśnie im. Mamy czas, przystanek Piękna i Relaksu 24 maja w niedzielę od 16 do 19. Będzie również strefa dla dzieciaków, które przyjdą z mamami na wydarzenie. Zaopiekują się nimi profesjonalne animatorki, a po detale wbijajcie na fanpage Parku Kultury. Coraz bliżej do kolarskiego święta w Starachowicach. Przypominamy już 31 maja. Jubileuszowa 10. Starachowicka Strzała. Zapisy trwają.
15: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
16: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
15: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
17: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa. Razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówy i gram Lady Gaga. Radio SK, the good girl in your tree.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz.

0: promocja.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość.

0: proforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: I po reklamie.
5: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
6: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz, by był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
5: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
7: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę chabańską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Jeszcze gadżety. Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoć.
0: Ale... No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka.
2: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan.

0: Na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
6: I po reklamie.

Takim hitom jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają...

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Może ty też do...

0: Łączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dawid Bąk, zapraszam. Przed nami spektakl taneczny, który w nowoczesny i przystępny sposób łączy sztukę z edukacją ekonomiczną. Widzowie poznają historię młodej bohaterki stojącej przed codziennymi wyborami finansowymi. Spektakl ma charakter interaktywny. To publiczność będzie podejmować decyzje, które wpłyną na jego przebieg. Dance Economy 15 maja o 10 w Starachowickim Parku Kultury. Nowość w Heliosie to Mortal Kombat 2, a w najbliższy poniedziałek kolejna odsłona kina Connoissera i Wolność po włosku. Start o 18.
10: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z ASEK Orzeszowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 800

0: 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Polska Starachowice News.
1: Trochę historii naszego miasta. Pan dyrektor zawsze nam obiecuje, że poopowiada nam, jak to drzewiej w naszym mieście, w Wierzbniku, w Starachowicach bywało.
2: Tak, tak. Dokładnie 27 lutego 1917 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie no, tą już faktyczne przywrócenie miejskości do, no, do miasta nad rzeką Kamienną, tak, które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił Benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie i pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
1: Nie.
2: Młynówka.
1: Tak.
2: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
1: To nie wiedziałem, że taka rzeczka, no, że od Młynówki to coś mi się tak, ale
2: tak,
1: to że była, Wierzbnik to
2: tak,
1: nie.
2: Nad rzeczką Wierzbnik, powstało miasteczko Wierzbnik i tak to się zaczęło, natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko?

miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym królestwie, i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No,

tym roku. Rok później sprzedano, rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. Nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczęło się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej tam, gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak wcześniej ten dany ośrodek się rozwijał. I rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda, to żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję tutaj, taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby skomunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz wielki piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z wielkim piecem na koks. A koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będziemy mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. I to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa, już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który był wówczas oprócz kościoła najbardziej ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa, i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach, lata 90. XIX wieku, kolej oznaczały napływ ludności. Nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie, dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybuchła Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywano, czyli I Wojna Światowa. I w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosjan. Rosjanie wywożą, co się da, niszczą, czego nie byli w stanie wywieźć. I to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości. To, co mogli, powywozili, ale na szczęście tych strat nie było wiele. W trakcie walk Rosjanie też podpalili część Wierzbnika i spalona została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami Wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. No ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy i konkretnie Austriacy, wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można, Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast zrezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego Wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich.
XV. Otóż rok XV, ten rok, kiedy walczył

0: niszczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
1: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starechowicach i że no to właśnie był ośrodek większy od istniejącego lub nie wierzbnika.
0: Tak, no Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię i co rusz, każda wojna, każde powstanie to była Iłża niszczona, burzona i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa. No, nie ma Iłża szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał wierzbnik, no bo Austriacy, którzy tu przybyli, no cóż, Iłża całkowicie zniszczona, przez Iłżę nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu Iłżeckiego do Wierzbnika. Więc nadal jest to powiat iłżecki, ale siedzibę ma w Wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskich i Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w Wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że Wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten czas, ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich Wierzbnika. Pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla Wierzbnika, kierownik szkoły w Wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 17 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 17, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiast i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ Wierzbnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć.
1: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki. Dobrze, co jeszcze?
0: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, to trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka. Ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w Wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg. No, to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy. Dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
1: To też ich sporo było, 24.
0: Sporo, tak, to prawda.
1: Taką niewielką osadę jeszcze wtedy.
0: Jeszcze tylko w

0: ramach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej. Tam były tylko 5 punktów. Ja już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest, chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do Wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki. No. Znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
1: Krążymy wokół pieniędzy. Tak, no dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No,
0: ciekawy punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
1: To słusznie.
0: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi, tak, bo musi pobierać. Ja jeszcze może powiem tutaj, na co wziąłem ściągawkę. Budżet miasta na rok 17 wynosił następujące kwoty. Są tylko 3 pozycje. Planowane przychody to 2821 rubli. Planowane wydatki to 5258 rubli. No, 2000 czy 5000 rubli, to było, tak, ale to były naprawdę na cały rok budżetu, to były naprawdę, no, powiedzieć skromne kwoty, to nic nie powiedzieć. Naprawdę to pokazuje, jak to było biedne miasto. A ten deficyt planowany, czyli prawie 2500 rubli, radni uznali, że źródłami pokrycia będą, w cudzysłowie, składki od właścicieli, przemysłowców i kupców. A więc mieli jeszcze ich w jakiś sposób, no, tutaj nakłaniać
1: do
0: spłacenia tych składek, prawda? I patrząc na ten budżet miasta na rok 17, to jeszcze warto, może to trochę takie nawet zabawne, otóż najwięcej pochłaniały wynagrodzenia dla urzędników, których było kilku zaledwie.
1: To jak to wszystko, to historia kołem się toczy.
0: To była kwota 3700 rubli. Utrzymanie aresztu miało kosztować przez cały rok 100 rubli. Nieprzewidziane wydatki też 100 rubli. Utrzymanie 2 szkół ludowych to 528 rubli. Utrzymanie sądu pokoju to 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli. A więc widać, jaka dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami głównie
1: właśnie
0: burmistrza.
1: Właśnie tak się zastanowiłem. 3700 tam było, tak?
0: Tak, 3700 wynagrodzenia.
1: Radnych i burmistrza, natomiast tutaj 100 rubli na przykład na
0: utrzymanie aresztu, a sąd na tylko 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli.
1: No i urzędnicy później się dziwią, dlaczego nie są jakąś specjalnie lubianą grupą zawodową.
0: Żeby jeszcze było śmieszniej, to mamy pozycję jednorazowy zasiłek dla nauczyciela w kwocie 60 rubli. Więc
1: tyle mu przysługiwało. I właśnie w takich warunkach wtedy kształcił się, ale wyszedł na ludzi. Władysław Wagner, bo w 2012, skoro się urodził, no to do 17, no to zaczynał gdzieś edukację właśnie w tym momencie.
0: Dokładnie.
1: Na tym terenie.
0: Dokładnie tak, i w tej szkole. Także tu jesteśmy, jakby historia się zatacza koło.
2: SK Starachowice News.
3: Niezwykłe spotkanie w Starachowicach. Lokalni miłośnicy przyrody są poruszani nagraniem, na którym widać tajemniczego dużego kota przemierzającego teren w pobliżu zabudowań. Głos w sprawie zabrał znany przyrodnik Jacek Major, który potwierdza, że to ryś.
4: Rysie pojawiają się tutaj od 8 lat, jeśli mnie pamięć nie myli. Trzeba by zajrzeć w kajety, w notatki. Najczęściej są to przechodnie rysie. Mój pierwszy ryś to trop na Jasieńcu. Wątpliwej jakości, ponieważ był to odcisk łapy prawdopodobnie skaczącego rysia. Przednia łapa niepełna. Oczywiście tą wiedzę swoją, jaką mam, to zawsze weryfikuję z najlepszymi, czyli akurat z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z Bartkiem Pirgą. To jest pracownik naukowy, który zajmuje się dużymi drapieżnikami, czyli niedźwiedziem, wilkiem, rysiem, i tam monitoruje w Bieszczadach. No i chyba najważniejszy dla mnie profesor Henryk Okarma, pan Kraków. Henryk, specjalista od wilka, od rysia. Z Henrykiem zawsze konsultuję takie, piszę do niego, ewentualnie dzwonię. Pierwszy ryś mój był na Jasieńcu, później to był okres gdzieś tam chyba wczesnej wiosny. Później jesienią informacja, nie wiem dlaczego te informacje nie trafiły do kartoteki, do ssaków Polski, właśnie do Henryka, do Krakowa. Wszystkim tam mówiłem wtedy, żeby napisali, bo jeśli ja piszę, oczywiście podaję nazwisko obserwatora, jeśli jest to wiarygodna obserwacja, ale niestety te informacje nie poszły. Widziana przez myśliwego na łąkach małyszyńskich, widziano rysia, widział rysia, który sobie wygrzewał się gdzieś tam na takich starych kopkach trawy.

Taki ryś był widziany też w tym okresie, czy w tym roku, nie pamiętam, bo to trzeba by zajrzeć w notatki, ale myślę, że chyba w tym roku, w tym samym roku był widziany na Majówce chyba. Też spotkałem kiedyś w lesie takiego starszego pana, który mówił, zapytał mnie, czy mogą być tu rysie. No, więc moje pytanie było, a skąd taki pomysł, że tu rysie są? No bo mówi, wie pan, widziałem dużego kota, który przeszedł przez asfalt, to jest ta droga Lipie, elaboracja powiedzmy gdzieś tam, nie? Tej, w tamtą stronę, w stronę Wąchocka. Przeszedł mu, mówi, duży kot bez ogona, taki popielato-żółty. No, mówi, wie pan, no, mam telefon, ale nie umiem się nim bardzo posługiwać, nie zrobiłem zdjęcia, to mówi, dosyć daleko, bo to mówi, więcej jak 50-70 metrów, mówi, nawet może 100, nie? Ale na pewno nie był to pies, no kot, ewidentnie wielgachny kot. I tak się w pierwszej chwili, jak mi opowiadał, mówi, tak sobie pomyślałem, a skąd taki wielki kocur w lesie, nie? Więc prawdopodobnie był w dzień widziany przy dobrej widoczności, więc te rysie, te informacje o tych rysiach są na pewno prawdziwe. Ubiegły rok bodajże, ewentualnie dwa lata temu, Puszcza Jurzecka i to jest jedyny w Atlasie punkt zaznaczony na mapie, szkoda, bo tych obserwacji tu się okazuje jest więcej. Podleśniczy widział rysia, nawet gdzieś tam współpracowałem z Nadleśnictwem Starachowice, stawiając fotopułapki. Mieliśmy nadzieję, że może coś się nagra. Niestety ryś sobie przeszedł i poszedł. Nie? Najczęściej są to rysie u nas. No lasy są typu gospodarczego, więc tylko niewielkie jakieś enklawy takie jeszcze są dzikie i odpowiadające rysiowi, czyli jakieś tam podmokłe tereny, zwalone drzewa, gdzie można się ukryć, gdzie można zrobić zasadzkę. Ryś nie poluje tak jak wilk. Bardzo, że tak powiem, agresywnie zaczaja się gdzieś i najczęściej łupem jest sarna, ale może to być też jakiś mały dzik, zając, bądź ciele jelenia, to najmłodsze. I takich miejsc jest kilka, także tutaj te rysie chyba na dłużej miejsca nie zagrzewają. Ciężko je wytropić. Można powiedzieć tak, jeśli znamy terytorium rysia, wiemy, że jest na pewno w tym terytorium, to jest taka pewność bez mała 90%. Ryś zazwyczaj chodzi tymi samymi ścieżkami. Więc przy odrobinie szczęścia, jak znamy te ścieżki, możemy sobie stanąć na ścieżce i czekać na rysia i na pewno przyjdzie. Także jest to taki plus tej obserwacji tych rysi. Aczkolwiek są wyjątki od reguły, więc ten ryś może sobie iść którędy indziej. Generalnie, według mojej wiedzy, nie ma tu rysi na stałe. Dziś rozmawiałem z kolegą, też z filmowcem, przyrodnikiem, znakomitym z Kunowa, z Bogdanem Sępiołem. Bogoś jest w posiadaniu informacji na temat rysia, który w okolicach Kunowa bytował przez około 6 miesięcy. Są zdjęcia, nagrania z kamer jakichś przydomowych, czy też monitorujących jakieś tereny. Później gdzieś tam w okolicach Prawęcina, myślę, że po prostu poszedł sobie na zachód, na południowy zachód. I większość tych rysi idzie w tamtą stronę. Skąd te rysie? No z południowo-wschodniej Polski, bo tam ich jest najwięcej. W zasadzie cała wschodnia Polska gdzieś tam tym rysiem stoi. Bieszczady, Polesie, też taka fajna sytuacja, bo dostałem z Poleskiego Parku Narodowego taki filmik rysia, który obsikuje fotopułapkę, no i z prośbą o to, żeby ewentualnie spróbować zidentyfikować, czy to jest on, czy jest ona. Nie? Przymierzając rysia do takich jakichś tam reguł, no postawiłem na samicę, że to jest samica rysia. Aczkolwiek tych cech płciowych takich no, nie było widać, nie? Ale sposób, w jaki to robiła, dla mnie była to samica. Ale oczywiście wysłałem to do

0: do panu do Krakowa. Ten filmik oczywiście za zgodą, zawsze za zgodą właściciela te informacje trafiają gdzieś tam. Tak jak i ta wczorajsza też ewentualnie trafi, zgodę już mam od tego człowieka, który tego rysia tam obserwował. Trafiła do takich rysiarzy prawdziwych. No i najdłużej czekałem na odpowiedź od Henryka, ponieważ on jest dosyć zajętym człowiekiem, ale od też takiego rysiologa, tak to określę, no on stawiał, że to jest samiec. Nie? Natomiast no, odpowiedź Henka mnie po prostu rozwaliła. No, akurat do Bartka pisałem, ale Bartek Pirga, wspomniany naukowiec z Bieszczad, jakoś do tej pory gdzieś tam, no pewnie mu umknęło, bo Bartek raczej chętnie odpowiada, znamy się, więc po koleżeńsku zawsze tam coś napiszę. Odpowiedź Henryka mnie rozwaliła, ponieważ jednoznacznie można stwierdzić, czy to samiec, czy samica, jeśli ma się tego rysia i można go obmacać. Jest bardzo ciężko. Tak samo jest jak i z wilkiem. No, naprawdę trzeba mieć dobre ujęcie ze zdjęcia bądź z fotopułapki, ewentualnie no, wystawione jak na talerzu, że tak powiem, instrumenty i wtedy jesteśmy w stanie określić, czy to jest on, czy ona. A tak jest bardzo ciężko. Bardzo dużo dostaję takich filmików. Słuchaj, no, czy to jest wilk, czy wilczyca? Nie zawsze się to uda określić. Z tymi rysiami był też... znaczy tak, wszystkie, które były tu obserwowane, były bez obroży. Było ich 3 chyba, czy tam 4. Aczkolwiek pojawiają się rysie też, bo na przykład w suchedniowskich lasach był ryś zaobrożowany przez dr Sabinę Nowak na przykład. Nie? Co z tym rysie jest? No łatwiej jest wtedy monitorować. Gdybyśmy mogli określić, że no, z tego materiału, którym dysponujemy tutaj, że ten ryś ma nadajnik, ma GPS, no wtedy bardzo łatwo jest 2 czy 3 organizacje, które zajmują się reintrodukcją rysia i można by szybko uzyskać informację, czy to jest ich ryś, czy też kogoś tam innego, nie? Natomiast tutaj no, z tego materiału to ciężko wywnioskować, czy on ma obrożę, czy nie ma. Dla mnie nie ma chyba. Też kiedyś zadałem pytanie Henrykowi, no bo trzeba przejść przez Wisłę, prawda? No to Henryk mi odpowiedział, że ryś nie ma problemu z pływaniem. Nawet przy dużej wodzie potrafi sobie poradzić. Mimo że kot, no wydawałoby się, nie lubi wody, nie? Ale ryś sobie, Henryk mi powiedział, że ryś sobie radzi doskonale. Przepłynięcie Wisły dla niego oczywiście w odpowiednim miejscu jest żadnym problemem. A przez ostatnie lata, no wiemy, Wisła jest po kostkę, więc te rysie, jest ich coraz więcej, więc no, no szukają jakichś nowych terenów. No dzisiaj też padło pytanie takie, bo tam rozmawiałem z ludźmi, no, no ale one muszą się przecież rozmnażać, to, no muszą, no ale no nie zawsze jest ku temu okazja. I taki ryś, który gdzieś tam wędruje, to albo znajdzie partnerkę, albo nie. No, no, to jest loteria. Czasami pewnie wracają, być może. No, nie mamy takich informacji. Nie? Przynajmniej ja nie mam. Ja rysia, no, może nie powiem o dniu dzisiejszym, ale rysia nie widziałem. Nigdy nie widziałem. Trop tak. Przejrzałem ten film na 100 różnych możliwych sposobów. Może i nawet na 1000. Wycinając klatki, powiększając, AI potrafi zrobić cuda, aczkolwiek no nie do końca nie ufam temu. Natomiast próbowałem ze zdjęcia, które zostało też zrobione, bo takie zdjęcie też do mnie dotarło. No, dla mnie jest to ewidentny ryś. Było podejrzenie, że duży kot, Maine Coon. Ja sobie przeliczyłem, no, zazwyczaj tak robię, że gdy są jakieś wątpliwości, tak, na zdjęciu jest siatka, czyli było robione blisko siatki. Siatka jest dosyć wyraźna. Za chwilę jest drzewo. Przeliczyłem sobie, że to drzewo ma średnicę 25-30 cm, nie? Za tym drzewem w odległości, tutaj też jest tylko moje domysły, około 5-6 metrów leży to zwierzę. Trawa ma ponad 20 cm wysokości. W tamtym miejscu, w tym lasku. Więc kot wielkości Maine Coona nie byłby tak dobrze widoczny. Kiedy się przybliży to zdjęcie, zrobi się jakieś powiększenie, wyraźny, okrągły pysk, krótki, znaczy głowa okrągła, krótki pysk, uszy. No, dla mnie jest to ewidentny ryś. No, jest tam jakiś procent niepewności. Ja mam zgodę od tego właściciela, bo chyba takie powinno się mieć. Bo widzę, że wasz post gdzieś tam został już skradziony i chwalą się ludzie tym, co wy jako właściciele w zasadzie, bo to wy publikujecie. Zastrzegajcie to, bo tak to robi się jakiś kicimen. Teraz przypiszą sobie wszyscy te zasługi. Oczywiście miejsca nie podajemy, bo to taka rada na przyszłość. No bo ten las się tam zaroi, zdeptają go. Marysia i tak nie znajdą, Boryś sobie pójdzie na przykład, nie? Bo to mógł być jednorazowy wypad. Ale wracając do Rysia, dla mnie jest to ewidentnie Ryś. Wyślę, jak się pomyliłem, to wszystkich publicznie przeproszę. Nie, dla mnie jest to Ryś. Są przekłamania barwowe na przykład na tego typu zdjęciach. No nie, no, te kamery w telefonach są takie, jakie są. No, to naprawdę trzeba mieć sprzęt bardzo dobry. Tam jest taki lasek, w którym ewentualnie mógł się zatrzymać, mógł tam sobie coś zakopać. Ryś poluje na sarny, na drobniejsze zwierzęta, poluje zasadzki, to już wspominałem. Znalezienie ofiary Rysia, no zdecydowanie trudniejsze jak wilka, ponieważ Ryś najczęściej przykrywa, zakopuje te resztki. Jeśli upolował sarnę, na pewno nie zjadł jej w całości. Będzie do niej wracał 2-3 dni, 4 może, no może nawet tydzień, w zależności co to jest, nie? I jaki ma apetyt. W każdym bądź razie znalezienie raczej wątpliwe, no bo jedna osoba tego, czysty przypadek. No po węchu się nie da, jest taka temperatura, że raczej węch mam jak ogar, ale raczej nie wyczuję tej padliny. Jest wiatr, zimno, więc gdzieś tam ten zapach trzyma się ziemi. Na pewno będą się pojawiać te rysie, z tego samego okresu chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo też trzeba spojrzeć na zdjęcie z ubiegłego roku, Nadleśnictwie Marcule, w Buczynie, identyczna, bez mała sytuacja, tylko że tam siedzący sobie i grzejący się w ciepłej Buczynie, grzejący się rysiek też był, więc one tutaj przechodzą. Może się trzymać, jest też jakaś tam teoria taka, że może ten ryś tutaj się trzymać i szukać, przechodzić, nie? Bo mówię, nie ma tutaj takiego środowiska typowo rysiowego, nie? Jest parę miejsc, ale one są za małe. I taki ryś no, nie będzie się trzymał jednego miejsca, bo bardzo szybko zwierzęta, że tak powiem, zlokalizują i będą go mijać szerokim łukiem. Także rysie będą wędrować, będziemy je na pewno tu widywać. Aczkolwiek no, jeszcze chyba gorzej go zobaczyć jak wilka, mimo że to jest praktycznie no, w dzień najczęściej. Są te obserwacje z dnia, nie z nocy.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Koniec podziałów i powrót wspólnego zlotu. Jest porozumienie między powiatem starachowickim a stowarzyszeniem dotyczące organizacji zlotu pojazdów zabytkowych Legenda Stara, mówi starosta Piotr Babicki.
3: Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami zarządu powiatu i zarządu stowarzyszenia Legenda Stara. Spotykamy się po to, aby poinformować Państwa o tym, jak realizowana będzie, jak realizowany będzie 12. Legenda Stara, 12. zlot pojazdów zabytkowych w naszym powiecie w tym roku. A będzie to w następujący sposób. Doszliśmy do porozumienia i ogłosiliśmy jako powiat starachowicki konkurs na realizację zadania publicznego. Konkurs dedykowany właśnie organizacji 12 Legendy Stara. I do tego konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Legenda Stara, które w tym roku będzie realizatorem i głównym organizatorem naszej legendy, naszej wspólnej Legendy Stara. To bardzo ważne, przynajmniej z naszej perspektywy, myślę, że z perspektywy mieszkańców powiatu starachowickiego i wszystkich tutaj zebranych, żeby ta legenda trwała, żeby się rozwijała i żeby pamiętać o tej kolebce motoryzacji, która w naszym powiecie jest absolutną perłą, żeby pamiętać o miłośnikach, o tych, którzy dzisiaj samochodami star, innymi zabytkowymi samochodami przemierzają trasy nie tylko naszego kraju, ale i w wielu, wielu miejscach świata. No i żeby tworzyć i pielęgnować dalej tą społeczność, która przez lata organizacji tej imprezy również została wykształtowana. Tak, myślę, że tyle Dariusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia Agenda.
4: Bardzo dziękuję. Po pierwsze chcę podziękować za zaproszenie do współpracy. Myślę, że warto

Wspomnieć też o tym, iż w ramach konsultacji nasze stowarzyszenie postulowało, aby legenda stara była takim symbolem też promocji powiatu, by to zrobić wspólnie. Udało nam się, jak pan starosta powiedział, w tych sprawach porozumieć. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z powiatem, wsparciu także finansowym powiatu, będziemy mogli zrealizować jeszcze lepszą imprezę niż dotychczas się udawało, bo z naszej strony deklarujemy ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia Legenda Stara, które zrzesza miłośników motoryzacji, miłośników stawów. Nie jest tajemnicą, dzisiaj przed wejściem do budynku starałem się zweryfikować, ile stawów jest w posiadaniu członków stowarzyszenia. Okazało się, że jest ich już prawie 40. W związku z tym jest to pokaźna liczba, kolejne prace trwają. Perełki pokażemy w tym roku podczas organizacji 12. edycji zlotu. Będą to absolutne perełki, proszę Państwa, samochody, które przed laty gdzieś w czeluściach historii zaginęły. Myślę tutaj o ciągnikach Starce 200, które pamiętamy z wyścigów na Hungaroring na Węgrzech czy w Turku w Finlandii. I o dziwo, te ciągniki były dwa i dwie repliki budują członkowie stowarzyszenia. Myślę, że być może obydwie, a na pewno jedna, wyjedzie już na tegoroczną legendę. Powstają repliki samochodów legendarnych, które nie pojechały na Dakar w roku 1989. Jedna z nich troszeczkę może zwariowana replika, bo z podwójną kabiną, a nie z pojedynczą, jak to wtedy było, stoi dzisiaj przed starostwem. Druga w kolorze niebiesko-białym będzie za 8 tygodni gotowa i też będziemy ją testować tak, aby można było wziąć udział w tegorocznej edycji zlotu. I myślę, że w tym momencie też kilka słów o planach, bo te plany finansowe wynikają z umowy i pewnie pan starosta też o tym jeszcze powie, natomiast ja chcę powiedzieć, iż legenda startuje 18 sierpnia. Startujemy z północy kraju, chcemy wyjechać z Gdańska. Pojawimy się w Tczewie, Ciechanowie i dalej zawieszę głos, bo są dwie koncepcje, hej, nie będę ich na razie zdradzał. Obydwie bardzo atrakcyjne, pracujemy jeszcze nad tym, jak poprowadzić ścieżki konwoju Stara, który poprzedza Starachowicki finał. Zobaczymy, jakie ustalenia ostatecznie zapadną. Odwiedzimy na pewno cztery miasta, jak zawsze. Myślę, mieszkańcy tych miast przyjmą nas z otwartymi rękoma, będą podziwiać samochody jadące w konwoju, będą rozmawiać z kierowcami, a chcę powiedzieć, że na trasie konwoju pojawia się tysiące ludzi, plus relacje w mediach, to są już dziesiątki, a czasem setki tysięcy, są posty wśród Państwa, autorzy tych postów, które przekroczyły chyba milion odsłon, co zdarza się chyba rzadko w naszym środowisku, więc impreza ma swój zasięg i warto ją wykorzystać w promocji powiatu. Finał tradycyjnie na terenie powiatu starachowickiego z udziałem oczywiście Starachowic. Chcielibyśmy być w Muzeum Przyrody i Techniki. Tu mamy pewną zagadkę związaną z remontem, której jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, ale na pewno w Starachowicach legenda będzie. Będziemy też w Brodach, Mircu, będziemy wykorzystywać wszystkie atrakcje, które są możliwe do wkomponowania w przebieg imprezy. Będziemy też obecni, tak jak w roku ubiegłym, za oceanem. W roku ubiegłym 19 pojazdów dokładnie pojechało w dwóch miejscach. W Stanach Zjednoczonych, w Chicago 12, 7 w Nowym Jorku. Koledzy z klubów auta PRL-u mają też stawy. W Chicago jest dwa stawy, w Nowym Jorku jest pożarnik 244. Deklarują udział. Ja wczoraj czy przedwczoraj cieszyłem się jak dziecko, jak widziałem stara, który jechał w ubiegłorocznej legendzie w Chicago, a we wtorek, 2 maja, przepraszam, jechał w paradzie w Chicago, oklejony naszą nalepką Legenda Stara. Ta promocja zwrotna też jest ważna, bo dziesiątki ludzi czy tysiące ludzi ogląda też

na razie w Chicago, oklejone naszą nalepką Legenda Stara. Ta promocja zwrotna też jest ważna, bo dziesiątki ludzi czy tysiące ludzi ogląda też

0: zamierzamy informować Państwa o nowościach. Wśród tych nowości będzie oczywiście nowe logo tegorocznej edycji. Będzie nowa muzyczna, muzyczny pokaz, czy przekaz muzyczny, piosenka nowa Legendy Stacha. Myślę, że się przyjmie. Chcielibyśmy ją zapromować niebawem. Pamiętamy oczywiście o Januszu Wewińskim i o starym starze, ale chcielibyśmy troszkę nowości też wdrożyć i ten nowy utwór się pojawi. On opowiada o legendzie Stara i o zlocie. To nie taki, że to właśnie historia robi chaos. Samochody stare są dość głośne, a nam zależy na tym, żeby właśnie ta historia zaistniała w przekazie, wszędzie tam, gdzie legenda stara się pojawi. Szczegółowe informacje będą na naszej stronie, na naszym profilu. Będziemy, myślę, jeszcze się spotykać z Państwem i przekażemy te informacje także osobiście. Start zapisów planujemy 15 lipca, tradycyjnie. Myślę, że jak co roku miejsc tam zabraknie, bo zakładamy z uwagi na pojemność parkingu, że niestety powyżej 150 pojazdów nie możemy przyjąć, bo po prostu te parkingi tyle ciężarówek nie mieszczą. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję. Poruszył Pan jeszcze kwestię finansową. To ta umowa opiera na kwotę 30 tysięcy złotych, czyli taką wartość, jaką w konkursie zaproponowaliśmy, więc jest to podjęcie ze strony.

0: Dawid Bąk, dzień dobry. Dziś naszym gościem w studiu po dłuższej przerwie Kuba Byka ze Stowarzyszenia Ficedula. No i wracamy do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Na Tropie Przyrody, a właściwie dzisiaj na Tropie Wody, której bardzo brakuje w regionie świętokrzyskim. Ostatnio doszło do groźnego pożaru na Lubelszczyźnie, na Roztoczu. Czy susza mogła się przyczynić do tego pożaru? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie susza przyczyniła się do tego pożaru. Poziom ściółki leśnej, który jest codziennie mierzony w lasach państwowych i określane jest zagrożenie pożarowe, osiągnął wartości poniżej 10% wilgotności. Oznacza to, że ściółka leśna była tak sucha jak kartka papieru, tak? Czyli w takich warunkach nawet najmniejszy niedopałek, najmniejsza iskra z silnika, czy to kładu, czy to krosa.
0: Jakaś butelka pozostawiona w lesie też.
1: Tak, butelka, która działa jak soczewka i jak najbardziej to może powodować pożar i tak naprawdę to prawdopodobnie służby będą dopiero teraz dochodziły, co było przyczyną tego pożaru.
0: No eksperci tutaj już wstępnie mówią, że to mogło być celowe lub nieumyślne podpalenie nawet.
1: Co mogę powiedzieć? No wariatów na tym świecie, na tej planecie nie brakuje, tak?
0: A czy susza to u nas tutaj w Świętokrzyskiem to już jest stały problem, czy zjawisko okresowe?
1: Zdecydowanie jest to stały problem. Zdecydowanie jest to stały problem, który wiąże się jakby z tym, że zmienia się po prostu klimat, który nas otacza, zmienia się świat. Średnia temperatura dla Polski teraz osiąga wartości z ostatniego dziesięciolecia, jest to ponad 9 stopni Celsjusza. Dla porównania w okresie, z tego co czytałem, w okresie od 1960 roku tam chyba do lat 90, no to było to około 7,5 stopnia Celsjusza. No i teraz mamy ten skok temperatury no minimum o te 1,5 stopnia, tak? Czyli ta średnia temperatura nam wzrosła. Na czym polega w ogóle średnia temperatura? Może to wyjaśnijmy. To są pomiary, które są wykonywane każdego dnia w roku, zbierane są do jednego worka i z tego wyliczana jest średnia temperatura i to jest ta średnia temperatura, która jest w danym roku. I teraz przyrównajmy sobie tą średnią temperaturę do temperatury ciała człowieka, tak? Bo może się nam wydawać, że wzrosła nam temperatura o 1,5 stopnia i czy to dużo, czy to mało? No pewnie gdyby tam było na zewnątrz 23,5 stopnia, a później 25, to tej różnicy byśmy nie zauważyli. Ale jak przyrównamy sobie to do siebie, do ludzi, no to ten wzrost temperatury o 1,5 stopnia, jeżeli mamy 36,6, mamy 38,1, no to faktycznie już odczuwamy na własnym organizmie, że źle się dzieje, tak? Stan podgorączkowy, czujemy się osłabieni, czujemy się źle i myślę, że właśnie w tych kategoriach powinniśmy odbierać ten wzrost średniej temperatury, bo nie jest to tylko wzrost temperatury, ale też wzrost, który ciągnie za sobą szereg różnych konsekwencji, na przykład zmiany rozkładu opadów atmosferycznych, tak? To ile pada deszczu, to ile pada śniegu i to w jakich okresach w ciągu roku ten opad atmosferyczny spada.
0: No właśnie, ostatnio spadło trochę tego deszczu, no ale czy to są takie ilości, że mogą pomóc jakoś złagodzić tą suszę w Świętokrzyskiem?
1: No ten wczorajszy deszcz, z tego co obserwowałem, mapy pogodowe i co też powiedzmy doświadczyłem trochę na własnej skórze, tak? No to widziałem, że linia opadów, chyba nawet takich dosyć burzowych, szła wzdłuż Wisły. No i tutaj też tworzyły się lokalnie jakieś niewielkie komórki burzowe. Parę razy wczoraj nawet zagrzmiało, błysnęło się, spadło trochę deszczu, ale ile ten deszcz trwał? Pół godziny? Nie możemy odetchnąć. Tak naprawdę ten scenariusz tego, co stało się na Lubelszczyźnie, ten ogromny pożar, który strawił 500 hektarów lasu i który w tym momencie, mimo że wydaje się, że już jest pod kontrolą, to nadal jednak jest jeszcze dogaszany i no ogień to żywioł, nie wiadomo co może się z tym pożarem dalej stać, no to myślę, że to taka sytuacja tak naprawdę

0: Prawda, ona nie musiała stać się na Lubelszczyźnie, nie musiała stać się tam na Roztoczu.
1: Czyli tutaj Świętokrzyskie też jest zagrożone takim pożarem.
0: Jak najbardziej tak. Spójrzmy choćby tutaj na tereny leśne naszego województwa, jak one wyglądają, tak? Jeżeli popatrzymy tutaj na lasy wokół Starachowic, jeżeli będziemy jechać ze Starachowic do Skarżyska, tam mamy leśnictwo Gatka, to jest leśnictwo, które jest właściwie tak siedliskowo, przyrodniczo, porasta siedliska borów świeżych, czyli takie najuboższe, piaszczyste gleby, najbardziej suche, tam rosną najbardziej ubogie rośliny, albo to są mchy, które w okresach bezwodnych przeżywają, ale mają bardzo, bardzo niską wilgotność, albo rosną, są to bory mieszane, gdzie rosną właściwie tylko i wyłącznie krzewy, krzewinki, borówki, wrzosy. Tam, na tych siedliskach, to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże i no zresztą każdy, kto próbował rozpalić kiedykolwiek ogień i brał do ogniska, żeby rozpalać suche igliwie sosnowe, no to tak naprawdę wie, że to jest bardzo łatwa, bardzo dobra podpałka i o ogień z takich igieł nie jest wcale trudno, więc tutaj lasy wokół Starachowic, lasy patrząc w kierunku Włoszczowy, patrząc w kierunku z drugiej strony Ostrowca Świętokrzyskiego, czy patrząc na południe naszego województwa, no to są lasy, które jak najbardziej są zagrożone pożarem. Zresztą mówiliśmy już chyba kiedyś tutaj w naszej audycji o lasach jodłowych. One są nieco bardziej odporne od sośnin na to zagrożenie pożarowe, jednakże i w tych naszych jodłowych borach, w tym naszym jodłowym Borze Świętokrzyskim, ta susza również jest zauważalna i te siedliska, tak samo widać, że one są bardzo dotknięte tym że tej wody brakuje. No widzimy, że jodły schną, że jest jemioła, tak? Że te jodły zamierają. No to jest nic innego jak właśnie efekt tej suszy i tego deficytu opadów, które obserwujemy no, od dłuższego czasu, a który powiedzmy, że w ostatnim chyba dwudziestoleciu pogłębił się jeszcze bardziej, jeszcze znacząco.
1: A tak wracając jeszcze do tego pożaru na Roztoczu, pojawiły się, zdaje się, jakieś teorie spiskowe, rozmawialiśmy przed nagraniem.
0: Tak, przeglądając internet gdzieś tam, znajdując chwilę i że tak powiem, marnotrawiąc ten czas na scrollowanie Facebooka, trafiłem na różne wpisy, które jakby opowiadały, że tak, przed tym pożarem widzieliśmy wzmożony ruch samolotów nad Roztoczem, że były te smugi widoczne, te tak zwane chemitrailsy, tak. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co jest w głowach tych ludzi, którzy jakby takie teorie gdzieś tam biorą i te teorie tworzą, tak? Czy w głowach ludzi, którzy mówią, że to jest celowe działanie, żeby pożary były na ścianie wschodniej kraju, żeby było wysiedlenie i to będzie przyczynek do tego, że będzie tutaj aneksja, będzie jakiś wjazd na terytorium kraju obcych sił. Panie redaktorze, możemy sobie odpalić... Może nie jest to dobre słowo. Możemy sobie włączyć mapy Google i popatrzeć, jak wyglądają zasoby wodne w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim. Choćby tutaj w najbliższej okolicy, bo jak spojrzymy na północ od Starachowic, no jest tutaj ta rzeka, która później zaczyna dosyć fajnie miejscami dziko płynąć, Jużanka. Jak popatrzymy na Jużankę w okolicach Mirca, w okolicach Trębowca, w okolicach Osin, to możemy zobaczyć, nawet na mapach Google widać, że ta Jużanka to po prostu jest ciek, który płynie takimi prostymi odcinkami. Te proste odcinki to nic innego jak melioracja, jak uregulowanie tej rzeki, uregulowanie jej w tym celu, żeby po prostu szybciej tą wodę z danego terenu odprowadzić, tak, żeby szybciej odwodnić dany grunt. I właściwie te rowy odwadniające, one są obecne w całym rejonie, w całym województwie świętokrzyskim. to nie jest tak, że te rowy melioracyjne to jest coś, co powstało w przeciągu ostatnich 5, 10 czy nawet 20 lat. Tak? To jest działanie historyczne. Niektóre najstarsze rowy to już powstawały w XVIII-XIX wieku, natomiast takie powiedzmy meliorowanie, tak, kraju, no to to jest XX wiek, tak, czyli to jest minione stulecie. Trudno się dziwić ludziom, że wtedy podejmowali takie decyzje, tak, ponieważ no, kraj był po wojnie, tak, potrzebowaliśmy odbudować nasze zasoby leśne, tak, więc uproduktywialiśmy nowe grunty, żeby tam rósł las, tak, żeby były łatwiejsze do gospodarowania. Potrzebowaliśmy paszy dla zwierząt, więc odwadnialiśmy łąki, żeby albo dało się te łąki skosić, albo dało się te zwierzęta po prostu puścić tam na pastwisko, żeby mogły tam żerować. Jednak i trudno jakby winić ludzi za to, co robili te dziesiątki lat temu, bo nie mieliśmy takiej wiedzy o tym, że klimat się będzie zmieniał, o tym, że to działanie będzie negatywne dla środowiska. To wydawało nam się najlepszym działaniem na wtedy, na tamtejsze czasy, tak? Jednak to, jak widzimy teraz po latach, no to faktycznie przyczyniło się do tego, że w tym momencie żyjemy na kredycie wodnym, tak? Bo poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci obniżył się o ponad 2 metry. Czyli woda w glebie, tak gdybyśmy po prostu wzięli i zaczęli kopać w glebie, po prostu kopać łopatą, to potrzebowalibyśmy 2 metry głębiej wkopać się, żeby pod łopatą zaczęła być woda. Tak drastycznie zmienił się ten poziom wody gruntowej i tak jak powiedziałem, żyjemy na kredycie, korzystamy z tych resztek zasobów wodnych i tak naprawdę w dużym stopniu nadal nie potrafimy tej wody gromadzić.
1: A co można zrobić, żeby ograniczyć tą suszę? Tutaj mam napisane, nie koszę trawnika, póki żółte nie znika. Domyślam się, że to żółte to jest mniszek lekarski.
0: Tak, to są mniszki, które właśnie teraz obficie kwitną, albo w niektórych miejscach już zaczynają przekwitać. No, szanowni państwo, to ja tutaj myślę, że w dosyć mocnych słowach się wyrażę, ale naprawdę jest to wręcz idiotyczny pomysł, żeby powiedzmy zaczynać koszenie na początku kwietnia, a takie sytuacje obserwuje się, czy to tu w najbliższej okolicy Starachowic, czy na obszarach wiejskich tutaj wokół miasta, czy właściwie wszędzie, gdzie się jedzie, gdzie notorycznie po prostu wyciągamy kosiarki, robią

centymetr to już jest dużo, tak? Kosimy trawnik jak murawę piłkarską, żeby miała kilka milimetrów ten trawnik wysokości, a później co robimy? Podlewamy, tak? Czyli bierzemy kranówę, najczęściej jeszcze to jest woda z kranówy, bądź woda ze studni głębinowej, która to studnia została pogłębiona, bo zaczęło w niej brakować wody. Więc bierzemy tą wodę ze studni głębinowej, podlewamy ten trawnik, który ma 2-3 mm. Ta woda właściwie przez to, że jest sucho, że ten trawnik

zamiast wchłaniać się w ziemię, to ta woda jeszcze bardziej albo paruje, albo ucieka nam, bo ta wysuszona gleba zachowuje się jak beton i po prostu brniemy w to jakby takie zamknięte koło niefortunnych zdarzeń, które jeszcze bardziej przyczyniają się do tej suszy, więc zastanówmy się, czy może tego trawnika

0: zaprzestać koszenia i pozwolić, żeby ta roślinność wzrastała, tak? Naprawdę tam, gdzie jest wyższa trawa, tam jest dużo lepszy bufor tej wody. Ta woda nie paruje z tych terenów, z tej gleby, z tej roślinności tak szybko, jak paruje właśnie z takiej niewielkiej kilkumilimetrowej trawki.
1: No to deszczu raczej nie wywołamy, ale co możemy zrobić, żeby ograniczyć tą suszę?
0: To pierwsze działanie to już jest to, o którym wspomniałem, czyli właśnie mniej częste koszenie, rzadsze koszenie tego trawnika, nie podlewanie tego trawnika wodą bezpośrednio idącą z wodociągów. Tak naprawdę, jeżeli przestaniemy kosić, to będziemy musieli podlewać rzadziej, tak? To też jest dla nas poniekąd zysk, tak? Mniej pieniędzy wydamy na prąd, czy tam na paliwo, więc czysta korzyść ekonomiczna. Dodatkowo chcemy mieć wszyscy piękne, ładne owoce, śliwki, jabłka, gruszki, tak? A te owoce nie chcą rosnąć, bo nie ma wody. No, to niestety jest konsekwencja naszych działań, o których mało co pamiętamy. Zbierajmy maksymalną ilość wody deszczowej, jaka może być. Ten wzrost temperatury, o którym powiedziałem, to 1,5 stopnia, powoduje to, że tak naprawdę ilość opadów, ona się nie zmieniła, ale zmieniło się jakby rozkład tych opadów w czasie. W okresie wegetacyjnym, czyli teraz w okresie od kwietnia do sierpnia, czy nawet do września, tych opadów deszczu jest o wiele mniej. One pojawiają się rzadziej, są to najczęściej albo krótkie takie deszczyki, jak mieliśmy wczoraj, albo są to nawalne opady deszczu z burzą, więc...
1: No warto tutaj wspomnieć też, że lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku. O dziwo, wydawałoby się.
0: Myślę, że możemy powiedzieć, że lipiec był najbardziej deszczowym miesiącem w roku. To ta sytuacja niestety się zmienia i opady przesunęły się na tak naprawdę na miesiące jesienno-zimowe, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę te rośliny jakby już nie mają okresu wegetacyjnego, bo jednak ta temperatura, mimo że się podniosła, ona jest zbyt niska, żeby te rośliny dalej tą wodę czerpały. One nie wzrastają tak intensywnie, więc zbierajmy, wracając do meritum, zbierajmy każdą ilość deszczówki i wykorzystujmy tą deszczówkę. Bo o co chodzi w tym przeciwdziałaniu, powiedzmy, tej suszy czy zmianą klimatu? Chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać wodę w krajobrazie. Ilość wody na całej planecie, na kuli ziemskiej, ona się nie zmieniła. Ona jest stała, bo nasza Ziemia otoczona jest jednak otoczona jest atmosferą, która nie pozwala, żeby ta woda uciekała w kosmos, tak? Więc ta ilość wody na planecie jest stała, ale chodzi o to, że przez to, że jest wyższa temperatura, to dużo więcej tej wody jest w stanie gazowym, tak? W parze wodnej i dużo szybciej. I przez to też, że uregulowaliśmy te rzeki, o czym wspomniałem tylko na przykładzie tej Łużanki, to doprowadziliśmy do tego, że ta woda dużo szybciej znika nam z krajobrazu. Więc chciejmy wydłużyć tą ilość wody w krajobrazie. Gromadźmy wodę w deszczówkach, ograniczmy podlewanie trawników, nie wycinajmy drzew. Ja wiem, widzę w ostatnich latach ten trend, że każdy ogródek, każde obejście wokół domu to wygląda pięknie, jak nie ma drzew dużych, jak są małe drzewka, ta zieleń jest bardzo uporządkowana, zagospodarowana, może jakiś skalniaczek. No niestety nie jest to działanie, które sprzyja naszej planecie. Zachowujmy drzewa, zachowujmy stare drzewa, bo te drzewa faktycznie najwięcej tej wody potrafią zgromadzić.
1: A słyszę się takie pytanie, wracając do zimy, że tyle było śniegu tej zimy, a tu susza. Skąd ta susza?
0: Jeden rok nie naprawi tego, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście, co wydarza się i wydarzało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Będą zdarzały się nadal zimy śnieżne, to nie jest tak, że tego śniegu nie będzie, ale te śnieżne zimy, one będą zdarzały się o wiele rzadziej. No ta miniona zima to była pierwsza chyba od 3 czy 4 lat zima faktycznie, że ten śnieg trochę poleżał, tak? No ale co z tego, że ten śnieg poleżał, jak już w tym momencie jakby... te wczesnowiosenne miesiące, już później jak ten śnieg stopniał, to były pozbawione niemal zupełnie deszczu i właściwie cały ten zasób wodny, który gdzieś tam był zgromadzony, on już w tym momencie

0: się wyparował, więc to jest tak, że rok hydrologiczny to trochę coś innego niż rok kalendarzowy, bo rok kalendarzowy wiadomo od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast ten taki rok hydrologiczny on zaczyna się jesienią, powiedzmy tak umownie od 1 listopada, czyli mniej więcej wtedy, kiedy rośliny kończą wegetację i kiedy zaczyna się gromadzenie zapasów wody na kolejny rok. I teraz jak popatrzymy na to, że ostatnie zimy były bezśnieżne, mamy przymrozki, tak? Bo oczywiście są przymrozki, skrobiemy szyby, tego śniegu nie ma, ale jest mróz. W mróz gleba zachowuje się jak skorupa, więc jest twarda, ta woda przez tą glebę nie przeniknie. No i nawet jeżeli padnie taki opad deszczu później w ciągu dnia, ta gleba nie zdąży odtajać i ta woda po prostu spływa, zachowując się jak na betonie. Jeżeli by faktycznie spadał śnieg co roku i te zasoby wody powoli, stopniowo mogłyby wchłaniać w tą ziemię, no to wtedy jak najbardziej to by było z korzyścią. Natomiast taki pojedynczy rok i to, co stało się później, to nic, że był śnieg. Na chwilę może ta gleba, może ten świat odetchnął u nas, no ale przyszły miesiące bez deszczu, czekaliśmy na ten deszcz, przyszło go niewiele. Pewnie dzisiaj trochę ma popadać, bo jakieś zapowiadają faktycznie, że burze tutaj może przejdą przez Świętokrzyskie. No ale tak naprawdę ile tego deszczu spadnie i jak długo ta woda będzie dostępna, czy ona zaraz nie wyparuje i czy to nie będzie jeden deszcz, który będzie znowu raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, tego nie wiemy. Znaczy wiemy, pewnie tak będzie, bo tak jak powiedziałem, że ta ilość opadów przesunęła się i może nie jest tak jak w Afryce, że mamy porę suchą i porę deszczową, ale w tym okresie, kiedy ta woda jest potrzebna i rolnikom, i sadownikom, to tej wody jest bardzo mało. No i po prostu jest susza.
1: W jakie działania możemy się włączyć, żeby ograniczyć suszę?
0: Myślę, że jest wiele organizacji pozarządowych, w których działania możemy się włączyć i są to organizacje, które faktycznie sprzyjają temu, które działają w tym celu, żeby poprawić otaczający nas świat. I może tutaj pewnie przez wielu słuchaczy mogę zostać w tym momencie uznany za lewaka, ekologa i tak dalej. No ale taka jest prawda, że w dużej mierze to organizacje pozarządowe faktycznie jako pierwsze alarmują na pożar, że z klimatem dzieje się źle, że z wodą dzieje się źle i jako pierwsze podejmują działania i myślę, że warto tutaj podkreślić na przykład działalność Centrum Ochrony Mokradeł. Jest to stowarzyszenie, które faktycznie w praktyce działa ku temu, żeby nawadniać torfowiska, żeby tamować rowy melioracyjne. Centrum Ochrony Mokradeł wykupuje też grunty na terenach bagiennych, które to grunty po prostu zostawia. To nie jest tak, że wie pan, NGO skupuje grunty i nagle później będzie tam coś budować i tak dalej. To są wykupowane grunty w tym celu, żeby tam właśnie tworzyć jakby takie ostoje wody, tak, żeby tam poprawiać te stosunki wodne i żeby w takim miejscu ta przyroda i to środowisko mogło jakby pomagać nam w tym, żeby tej wody w krajobrazie było więcej. Więc Centrum Ochrony Mokradeł działa dla torfowisk, dla ochrony torfowisk, dla nawadniania torfowisk. Myślę, że fajnym takim stowarzyszeniem jest Wolne Rzeki, czyli organizacja, która działa w tym celu, żeby przywracać rzekom naturalny bieg. Oczywiście w centrum Starachowic, tak, to byłoby trudne i na pewno nikt tu nie chce przywrócić naturalnego biegu kamiennej, ale jeżeli popatrzymy na nasz region, to dużo jest takich rzek, które płyną, tak jak wspomniałem wcześniej, jak po prostu proste cieki, rowy odwadniające, które szybko upuszczają wodę z krajobrazu, a takie rzeki, kiedy płyną właśnie takie z zakolami, z meandrami, kiedy ta woda faktycznie może tam spowalniać, rozlewać się, no to takie rzeki są na wagę złota właśnie teraz, kiedy walczymy o każdą kroplę wody. Myślę, że fajną organizacją jest Klub Przyrodników, który

0: który działa w tym momencie bardzo dużo w temacie rezerwatów przyrody. I oczywiście tu znów wiem, mogą podnieść się głosy tak, że chcemy zrobić całą Polskę parkiem narodowym, zabronić wszystkiego, wszędzie zrobić rezerwaty. No nie, nie jest tak. Natomiast duża część tych najcenniejszych obszarów przyrodniczo to są obszary właśnie, które są w okolicach rzek, w okolicach mokradeł. No i co? Nie zrobimy tam rezerwatu i ktoś tam się wybuduje, osuszy kolejny teren, osuszy kolejne mokradło i tam postawi jakiś budynek, halę, magazyn czy jakieś przedsiębiorstwo. To są takie tereny, najczęściej właśnie te tereny podmokłe, gdzie nigdy nie powstanie żaden biznes, tak? Już nawet Lasy Państwowe odchodzą, zgodnie z tymi najnowszymi praktykami, dobrymi praktykami w gospodarowaniu lasem, odchodzą od tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania gospodarcze, żeby wycinać las w sąsiedztwie rzek. Więc takie tereny jak najbardziej nadają się do ochrony rezerwatowej i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, tak? To nie będzie ograniczenie, które spowoduje, że nagle załamie się gospodarka całego regionu, a faktycznie te zasoby wodne mogą się pomóc. Tak naprawdę wystarczy wpisać w internecie organizacja pozarządowa ochrona wody i znajdzie się bardzo dużo organizacji takich, które działają dla przyrody, działają dla klimatu, choćby Stowarzyszenie Nasz Bóbr. To też jest fajna organizacja, która działa w celu jakby pomocy bobrom. Wyłapuje bardzo dużo wniosków o odstrzał bobrów i faktycznie analizuje i stawia kontrę do tych wniosków, że ten odstrzał bobrów wcale nie jest konieczny, o czym już też kiedyś rozmawialiśmy, że bobry, jak mało kto, pomagają nam, żeby ta woda w rzekach była na dłużej.
1: No, a na koniec możemy sobie chyba życzyć, żeby porządny deszcz w końcu spadł.
0: Myślę, że nawet nie, żeby spadł jeden porządny deszcz, ale żeby były takie okresy, powiedzmy, że będzie padało przez 2-3 dni takim umiarkowanym po prostu deszczem, tak? Żeby padało przez 2-3 dni, potem może być jakiś, wiadomo, tydzień przerwy, ale żeby znowu spadł ten deszcz, tak? I tak naprawdę, żebyśmy nie mieli jednego deszczu raz na miesiąc, czy raz na taki długi okres, jakiś dłuższy okres czasu, ale żeby te deszcze pojawiały się regularnie. Ale czy to...
1: Ale tak jest, że przeważnie narzekamy, że o, jaka pogoda, deszcz, trzeci dzień pada.
0: No właśnie i teraz jeszcze może na koniec takie proste porównanie, tak? Czy jeżeli ktoś z naszych bliskich zachoruje, tak? Zdarzy się tragedia, zachoruje na nowotwór, czy dotknie go los w jakiś inny sposób, to czy my zastanawiamy się wtedy, czy aby na pewno to nowotwór, czy ta osoba na pewno jest chora, a czy to nie pomylił się lekarz, tak? I diagnozujemy się dalej, wypieramy to, tą chorobę. Nie, nie robimy tak. Tylko jak wiemy, że faktycznie stało się coś strasznego, to przystępujemy do działania, staramy się pomóc tej naszej najbliższej osobie, albo zbieramy środki na leczenie, albo staramy się jej jakoś przychylić nieba na ziemi, podejmujemy od razu natychmiastowe działanie. I może warto, żebyśmy w ten sam sposób zaczęli podchodzić do tematów klimatycznych, tak? Nie zastanawiali się, czy na pewno jest susza, a może to jest tylko chwilowe ocieplenie klimatu, może tak naprawdę ten klimat się wcale nie ociepla, może to tylko wymysł jakichś tam zwariowanych ekologów. Dowodów naukowych na to, że klimat się zmienia, jest wiele. Ziemia daje nam na każdym kroku wskazówki, że dzieje się coś złego, choćby ten pożar, choćby to, że trawa na trawniku nam żółchnie, tak? Że liście z drzew wcześniej opadają. Tych przykładów jest dużo, a my te przykłady i te objawy bagatelizujemy, tak?

Ziemia daje nam na każdym kroku wskazówki, że dzieje się coś złego, choćby ten pożar, choćby to, że trawa na trawniku nam żółknie, tak? Że liście z drzew wcześniej opadają. Tych przykładów jest dużo, a my te przykłady i te objawy bagatelizujemy, tak?

0: Zwiedzamy region. Byliśmy w kilku miejscowościach w okolicach Starechowic, zajrzeliśmy na Łysice, byliśmy w Botentynie, Tarczku, Świętomarzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry
0: i witam serdecznie. A dziś, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy ostatnio, odwiedzimy gminę Brojd. I tutaj tak się zastanawiałem, bo skoro Aneta Marciniak zawsze mówi o tym, że no, kościoły to jest ta jej pasja, ten jej konik, no to tych kościołów w gminie Brody Zabytkowych zbyt dużo nie będzie. Ja bym powiedział nawet, że bardziej patrząc na całą gminę Brody, skupiłbym się na walorach przyrodniczych. I czy tym razem mylę się znowu, czy mam rację? Na czym się skupimy?
1: Na pewno się nie mylisz. Ale i tak, to prawda, kościołów zabytkowych akurat dużo nie ma. O takim kościele będziemy mówili w przypadku Krynek. I kolejny raz tak, jeśli mówimy o walorach przyrodniczych, dlatego że no, gmina Brody akurat w nie obfituje. W ogóle zacznijmy od tego, że powiat starachowicki jest naprawdę atrakcyjny turystycznie. Ja wiem, że to może się komuś wydawać, że no nie, chyba nie do końca.
0: Może to wydaje się nie do końca starachowiczanom, mieszkańcom Starachowic lub też najbliższej okolicy. Natomiast jak spojrzymy sobie na rejestrację samochodów, które przybywają do gminy Brody, no to wtedy widzimy, że jednak mieszkańcy z Radomia, z no, takich odległości 50, 60, 70 kilometrów doceniają te walory, które posiadamy tutaj w powiecie starachowickim.
1: Dokładnie tak. I teraz pora na to, żeby docenili to właśnie mieszkańcy Starachowic i okolic. Dlatego, że naprawdę otaczają nas lasy, uroczyska, te wszystkie piękne miejsca w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej. Mamy przecież piękne rezerwaty, skały pod Adamowem, skały w Krynkach, o których sobie dzisiaj jeszcze powiemy. I teraz ja wiem, że nasz powiat i nasze miasto kojarzy się zwykle z przemysłem. I ono, oczywiście to jest prawidłowe bardzo skojarzenie, natomiast ja dzisiaj chciałabym zabrać wszystkich słuchaczy na taki troszkę inny szlak. Szlak baśni i legend, bo ja może i lubię kościoły i kościoły to mój konik, ale drugi po kościołach to baśnie, bajki i wszelkiego rodzaju ciekawostki. A gmina Brody w nie naprawdę obfituje.
0: To trochę pobajdurzymy sobie, odchodząc od kościoła. Brody to przede wszystkim przepiękny zalew. No teraz po tej rewitalizacji całego wybrzeża i po tym, co stało się w ostatnich latach wokół zalewu, no to możemy czuć się, że to już jedziemy praktycznie na zachód Europy, nie gdzieś Europa Środkowa Wschodnia. Pięknie to wszystko wygląda. Czym byśmy mogli zachęcić do tego, żeby... No myślę, że starachowiczanie nie raz tam byli, tak? I nie raz nad zalewem przejeżdżali. Ale jeżeli ktoś nie był w ostatnich 2-3 latach, to warto, żeby tam pojechał.
1: Warto, oczywiście, że warto. Po pierwsze, szlaki turystyczne, które prowadzą do tych wszystkich rezerwatów, o których mówiłam. Po drugie, przystań, wypożyczalnia. To jest też raj dla wędkarzy. No, świetna plaża, zaplecze gastronomiczne. To miejsce jest naprawdę tak malownicze, jak sobie tylko można to wyobrazić. Zresztą no, bardzo pięknie położone. Moja ulubiona w ogóle pora roku, jeśli chodzi o zalew w Brodach, to zima. Ja jestem w ogóle zimnolubna, więc, ale to wygląda przepięknie. On jak jest skuty lodem i gdzieś tam o zachodzie słońca wygląda przemalowniczo.
0: Bajdurzymy, czyli opowiadamy legendy. I ta jedna z legend też dotyczy tego brodzkiego zalewu.
1: Tak, mamy wiek XIX. Pierwszą połowę wieku XIX to jest ten czas, kiedy na tych terenach szaleje epidemia cholery, tak się mówi, i nie mogą sobie poradzić z tą epidemią ani medycy, ani też modły zanoszone w kościołach. I legenda głosi, że mieszkańcy miejscowości Brody odwracają się od kościoła, odwracają się od opatrzności i próbują sposobu swoich pogańskich przodków. Zamierzają zatem złożyć ofiarę. Wykorzystują do tego karczmę, podupadającą karczmę, która stoi nad brzegiem zalewu, i do piwnicy owej karczmy zamykają młodą, piękną dziewczynę, a także skrzynię pełną złota. Epidemia oczywiście ustaje. Uznaje się, że no, ofiara przebłagała bogów. Epidemia cholery ustaje, a mieszkańcy dbają o to, by nikt nigdy nie otworzył tej piwnicy po to, żeby tej plagi nie wypuścić. To taka nasza świętokrzyska trochę puszka Pandory, prawda? I przez lata ta piwnica pozostaje zamknięta do momentu, dopóki nie znajdują się

0: Śmiałkowie, których kusi ta skrzynia pełna złota. Oni zakradają się tam pod osłoną nocy i udaje im się jedynie odpiłować kawałek kłódki. Skądś pojawia się stado przeraźliwie kwiczących świń, pojawiają się jakieś głosy, szepty, oni oszaleli niemal ze strachu, uciekają z tejże karczmy, nigdy tam już nie wracają, a mieszkańcy rozbierają ową karczmę, zasypują piwnicę po to, by nikt nigdy nie dowiedział się, gdzie to miało miejsce i po to, by nikt nigdy owej puszki Pandory nie otworzył. Do dziś trudno zapytać, nawet najstarszych mieszkańców twierdzą, że tak było, ale nie mówią gdzie, natomiast opowiadają, że latem szczególnie można usłyszeć, jak się wodami zalewu niesie rozpaczliwy jęk owej zamkniętej w piwnicy dziewczyny.
1: No i tutaj pojawił się po raz kolejny skarpę. Skarpę to nie tylko Chybice. No, można wypytać tych najstarszych mieszkańców gminy Brody, czy pamiętają, gdzie ta karczma się znajdowała i czy rzeczywiście warto szukać. No myślę, że warto. Każdego skarbu warto szukać. Zalew Brodzki, taka ciekawa legenda, którą pierwszy raz, przyznam się szczerze, słyszę. Przenosimy się odrobinę dalej, bo gmina Brody wprawdzie 70%, to jest jeszcze ciekawe, 70% gminy Brody to są lasy i do tych lasów też będziemy zaglądali, natomiast no, ta zabytkowa drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym w Krynkach w gminie Brody, no to jest coś na skalę, myślę, ogólnopolską, jeżeli nie światową.
0: Tak, ogólnopolską na pewno, to taka nasza perełka, ale zanim w ogóle przejdziemy sobie do tej dzwonnicy i do kościoła, to najpierw może słówko o miejscowości
1: Krynki.
0: Krynki. No właśnie, Krynki, ciekawa nazwa. Jedną, za sekundkę będzie legenda, ale jedną z takich fajniejszych wyjaśnień, z jakim się spotkałam, to, że Krynki pochodzą od krzynki, czyli odrobinki. I szalenie mi się to podoba, dlatego że no ta krzynka, czyli odrobinka,
1: Krzta
0: czyli mała,
1: prostu,
0: tak,
1: nie?
0: Dokładnie, czyli mała osadka. Natomiast no, legenda jest o tyle ciekawa, że ona wiąże się z powstaniem i Krynek, i sąsiedniej wsi, o czym za chwilkę. W czasach, kiedy jeszcze tutaj nie dotarło chrześcijaństwo, na terenie dzisiejszych Krynek miał być tak zwany Święty Gaj. Święty Gaj, w którym czczono Boga Krynosa, a takim głównym kapłanem był człowiek o imieniu Gutan. I stąd też w niektórych zapisach można się spotkać później, że Krynki zwane były również Gutanowem. Od tego Boga Krynosa ten święty Gaj zwano właśnie Krynkami. Tam składano plony, które Gutan odbierał od mieszkańców osady, ale kiedy pewnego roku nad Krynkami, nad całą tą osadą, całą tą osadę dopadła susza, Gutan zażądał ofiary z młodej dziewczyny, jak to zwykle bywa.
1: Znowu młode dziewczyny. Młode dziewczyny mają pod górę w życiu czasem.
0: I wybrano oczywiście najpiękniejszą, miedziano włosą dziewczynę, którą nazywano właśnie od koloru włosów Ruda. W tej dziewczynie zakochany był młody, przystojny chłopiec Radomir, który postanowił ją uratować. Składano plony, które Gutan odbierał od mieszkańców osady, ale kiedy pewnego roku nad Krynkami, nad całą tą osadą, całą tą osadę dopadła susza, Gutan zażądał ofiary z młodej dziewczyny, jak to zwykle bywa.
1: Znowu młode dziewczyny. Młode dziewczyny mają pod górę w życiu czasem.
0: I wybrano oczywiście najpiękniejszą, miedzianą włosą dziewczynę, którą nazywano właśnie od koloru włosów Ruda. W tej dziewczynie zakochany był młody, przystojny chłopiec Radomir, który postanowił ją uratować.

0: uciekają do Wiślicy, dokąd już ta nowa wiara przyszła, tam zostają ochrzczeni, pobierają się i za czas jakiś postanawiają wrócić do swojej rodzinnej osady. Najpierw wraca Radomir, który przepędza Gutana, on wraca z taką krucjatą, tak, wprowadza to chrześcijaństwo na tę ziemię. Przegania Gutana, oddaje te zgrabione dobra mieszkańcom osady, sprowadza tą swoją żonę, na którą wołano Ruda, i osiedlają się kawałeczek dalej od Krynek. Osiedlają się, zakładają nową osadę i tym samym mamy wyjaśnienie tych dwóch nazw. Krynki od Krynasa, od Krynosa, a Rudy od Rudej. I potomkowie tychże mają być osobami, które fundują kościół. No tak mówi legenda, ale nasz kościół w Krynkach to kościół XIV-wieczny, znaczy ten pierwotny kościół, jak jest XIV-wieczny. On miał być fundacji biskupów krakowskich. Miał w tym maczać palce biskup Bodzanta, znany nam już. To rok 1353. Niestety, no ten kościółek pierwszy, modrzewiowy, on nie przetrwa. To, co my dzisiaj widzimy, to są już lata późniejsze, ale z tym też jest związana kolejna ciekawa historia. Dlatego, że jak zostaje zniszczony podczas zawieruch dziejowych ten pierwszy kościół, na jednym z drzew otaczających go na placu kościelnym ma pojawiać się Matka Boża. I ma to, jest to taki sygnał dla mieszkańców, troszkę ich przyspieszający. Oni stawiają już nie drewnianą, a murowaną kapliczkę dla Matki Bożej i tam czczą jej wizerunek. I z tym wizerunkiem związana jest legenda XVII-wieczna. Chłopiec o imieniu Antoni Hamera miał utonąć w pobliskim zalewie i matka, zrozpaczona matka, biegnie do kościoła płakać, żalić się. Trafia na biskupa krakowskiego, który akurat wizytuje parafię, biskup Oborski. On nakazuje chłopca przynieść przed oblicze panienki i tam się nad nim modli. Po dwóch godzinach, jak się opowiada, chłopiec miał ożyć. I stąd też mówi się, że jest to obraz cudowny. I ta kaplica z wizerunkiem Matki Bożej jest najstarszą częścią obecnie istniejącego kościoła. Kościoła, który ufundowany został, ten, który teraz, z którym teraz mamy do czynienia, w 1727 roku przez Mikołaja Zacharskiego. I to też była taka fundacja dosyć bolesna, dlatego że Mikołajowi Zacharskiemu najpierw umiera żona, w 3 dni później umiera mu córka i on, taki przygnieciony w ogóle tą doczesnością i kruchością życia, postanawia wybudować kościół, dobudować do tej, tak rozbudować go, powiedzmy, dobudować do tej istniejącej już wtedy kaplicy. Zresztą Mikołaj Zacharski jest pochowany też pod podłogą kościoła w kryptach kościelnych.
1: To możemy powiedzieć o, wracając do tej wcześniejszej historii, o cudzie w Krynkach.
0: Tak,
1: bo tak to
0: dokładnie tak
1: wygląda, skoro po dwóch godzinach gdzieś człowiek, młody człowiek, który, o którego prosiła o powrót do życia, można powiedzieć, wraca do świata doczesnych, to oznacza, że był to cud w Krynkach. I jeszcze dwa zdania chciałbym o tej zabytkowej drewnianej dzwonnicy, bo to jest charakterystyczne. My do niej kiedyś wracaliśmy na SK Strachowice CPL, przedstawiając jako pomysł na to, żeby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, bo ona powstała w roku 1779, z tego, co ja czytam, natomiast no, wygląda niesamowicie.
0: Tak, jest to brama modrzewiowa, wmontowana w dwie dzwonnice. W każdej z tych dzwonnic są furty wejściowe. Ciekawe jest też to, że otwory okienne są z każdej strony, oprócz strony północnej, i to nie jest też bez znaczenia. Nie jest to bez znaczenia, dlatego że od strony północy zawsze szło zło. To była zawsze taka tak zwana szatańska strona. Do tego sobie kiedyś wrócimy w przypadku kościoła w Zagości, bo tam jest to bardzo fajnie rozwiązane. Jeśli mówimy o tej dzwonnicy, to dzwony tutaj są, warto też pamiętać, że dzwony są zabytkowe, bo 1581 rok i 1605 bodajże. Dzwonnica, a brama modrzewiowa, no, określana jest faktycznie mianem perły drewnianego budownictwa. Niektóre jej elementy te

0: te bogate zdobienia są jeszcze tymi pierwotnymi, czyli tymi z czasów, kiedy ona faktycznie powstała, tak? No, określa się ją właśnie mianem takiego zabytku krynek, który trzeba koniecznie zobaczyć i tak jak i kościół, tak przede wszystkim właśnie tą bramę. Jeśli mówimy o krynkach, jeszcze zostajemy i jesteśmy przy bramie, to nie jest też koniec tego, co powinniśmy tam zobaczyć. Jak sobie zejdziemy kawałek w dół w stronę cmentarza, to przy murze kościelnym zobaczymy pięknie wyeksponowaną teraz i odremontowaną, odrestaurowaną tablicę nagrobną. Tablica z 1765 roku z napisem: żadna z kości Twych wiernych nie skruszy się, Panie, przy straży Tu leżących, daj w niebie mieszkanie. Naprawdę myślę, że warto ją zobaczyć, no po pierwsze wiekowa, po drugie no jest to taki kolejny ślad.
1: Ja zawsze do tego tak podchodzę. Inskrypcją, tak? No,
0: tak, tak, tak, tam i
1: do przemyśleń.
0: Ale krynki, mówiliśmy o tej jednej kaplicy z cudownym obrazem, powiedzmy sobie o drugiej kaplicy.
1: Nie wiem, czy mamy czas, bo jeżeli zaczniemy o krynkach, to będziemy, zostaniemy w krynkach, a te walory krajobrazowe nas ominą, a chcielibyśmy chociaż w jakiejś części, skoro 70% terenu gminy Brody to lasy i piękne lasy i piękne rezerwaty, to warto o nich wspomnieć. I z krynek przeniesiemy się do leśniczówki Klepacze na początek.
0: Dobrze, przenieśmy się do leśniczówki Klepacze i tam mamy do czynienia znowu z legendami. Po pierwsze, sama leśniczówka to jest miejsce, do którego na pewno koniecznie trzeba pojechać, bo no, jest to miejsce związane z naszą państwowością, tak? Antoni Heda Szary tam spędzał jedne ze świąt Bożego Narodzenia, tam też izba leśników jest, można zobaczyć dokumenty i wyposażenie przedwojenne, powojenne. No i oczywiście konie. Kto kocha konie, to koniecznie właśnie tam. Rumaki przybiegają, trzeba mieć jakiegoś smakołyka na pewno w kieszeni. Jeśli mówimy o tych pięknych lasach tam, to wspomnijmy o dwóch dębach.
1: Pierwszy... Tak, bo mamy dąb Bartek, o którym wszyscy słyszeli, no ten w Zagnańsku, natomiast no, w Świętokrzyskiem jest ich więcej i jest no, ten partyzancki, ten Maciek, powiedzmy o nich, tak. Też
0: dąb,
1: wiekowy.
0: Dąb partyzantów jest o tyle znany, że w roku 1000, i to związane z krynkami, bo rok 1915, kiedy mieszkańcy krynek musieli uciekać ze swoich domów, kryli się po lasach, to właśnie tutaj pod tym dębem miały być odprawiane nabożeństwa. Później, w czasie II wojny światowej, pod tym dębem partyzanci mieli składać swoje przysięgi, tak? Stąd też ta nazwa. Ten dom partyzantów i te nabożeństwa są przedstawione też na fresku właśnie w kościele w Krynkach, stąd też to połączenie. I ciekawostka taka, jeśli chodzi o ten dom partyzantów, to że 3 lata temu, w 2017 roku, on brał udział w takim konkursie Drzewo Roku. Niestety, no, nie znalazł się na podium, to było chyba 9 miejsce.
1: Ale tutaj nie chodzi raczej o podium, tylko o sam fakt.
0: Tak, został doceniony,
1: że
0: został bo tutaj historia.
1: Internauci decydują, tak?
0: Tak, no. To głosy się oddawało. Tutaj zafascynowała tych, którzy to zgłosili, właśnie historia tego dębu. Natomiast drugi drzewny cud naszych lasów to dąb Maciek, z którym związana jest kolejna legenda. Dąb Maciek i Zapadnie Doły. Wszystko rozgrywa się w czasie, kiedy przybywają te książęta litewscy i wyciągają rękę po relikwie drzewa Krzyża Świętego. Kradną te relikwie i biorą w niewolę między innymi braciszków z klasztoru Złyśca. Udaje im się jakimś cudem jeszcze stamtąd zbiec, ale wiadomo, że no kradzież szybko im wychodzi bokiem, dopadają ich wszystkie możliwe plagi. Gorączki, jakieś tam choroby, no nie mogą sobie z tym poradzić i właśnie w okolicach dzisiejszej leśniczówki Klepacze postanawiają rozbić obóz nad niewielkim strumykiem. Rozbijają tam obóz i jeden z tych braciszków o imieniu Maciek mówi, że klątwy i plagi nie ominą, nie odejdą, dopóki nie zostaną zwrócone relikwie na Święty Krzyż. Braciszek Maciek zostaje powieszony na najbliższym drzewie. Na drugi

0: dzień dowódcy patrzą, a tu ani strumyka nie ma, który przez noc wysechł, a ich ludzie, których wysłali w poszukiwaniu wody i zwierzyny, nie zdążyli nawet opuścić obozu, bo zapada się pod nimi ziemia. I wtedy właśnie uznano, że powieszony braciszek rację miał. Wysyła się ludzi z relikwiami, żeby na Łysiec oddali, i od tamtej, z tamtą też chwilą wszystkie plagi zaczynają się cofać. Ustępuje choroba i wszyscy mogą spokojnie odejść z tego miejsca, nigdy tu już zresztą nie wracają. I tym samym dzisiaj możemy właśnie oglądać pamiątkę po tych wydarzeniach. Dąb Maciek na cześć tego powieszonego braciszka. I on stoi nawet w takim zagłębieniu, tamten teren jest taki właśnie zapadni, czyli ta zapadnięta ziemia, zapadnięte doły. Tam ma być zresztą robiony też rezerwat.
1: No proszę bardzo, kara, jak to się mówi, nikogo nie ominie. Prędzej czy później dąb partyzantów, dąb Maciek, czyli dwa dęby, które powinniśmy w okolicach leśniczówki Klepacze znaleźć. No i coś, z czego też słyniemy i co też ostatnio nawet podkreślało nadleśnictwo radomskie, czyli rezerwat Rosochacz. To jest już Lubienie, ale to cały czas jest gmina Brody i tutaj, no tutaj to można sobie zaplanować całodzienną właściwie wycieczkę, bo no te walory przyrodnicze tego rezerwatu, jeżeli ktoś nie widział i mieszka gdzieś w Starechowicach, w okolicach Starechowic, nawet Kielc, no to warto naprawdę poświęcić jeden ładny dzień, wybrać w roku i przejść tymi ścieżkami po rezerwacie Rosochacz.
0: Tak, rezerwat Rosochacz jest bardzo malowniczy, a w dodatku to miejsce, w którym do dzisiaj podobno, tak mówią mieszkańcy Lubieni, można spotkać konia, który został podkuty diabelskimi gwoździami.
1: Czyli diabelska historia się zdarzyła.
0: Diabelska historia, tak.
1: Blisko końca.
0: Lubienia jest w ogóle dosyć też ciekawa, ponieważ w 1440 roku Zbigniew Oleśnicki wydał akt lokacyjny Lubieni. Miało powstać miasto. Nie ma żadnych zapisów, które by mówiły, czy ta lokacja doszła do skutku, czy nie. Prawdopodobnie nie, dlatego że no, to był teren leżący niemal w środku lasu, więc miasto nie do końca. Natomiast jeśli chodzi o Rosochacz, no musimy cofnąć się znowu parę wieków dalej. Jest chłop Wojciech, który przybywa na tereny Lubieni z zamiarem właśnie podkucia konia. Konia oddaje do kowala, a sam idzie do karczmy, która jest usytuowana nad rzeką Świętojańską, i tam popija sobie gorzałkę. Na tą karczmę oko miał diabeł, który po tamtych lasach sobie grasował. Diabeł o imieniu wdzięcznym Rosochaty. On też tak kusił bardzo tych gospodarzy, żeby zostawiali jak najwięcej pieniędzy w karczmie. Kowal konia kuje, gospodarz pije. W pewnym momencie kowal tłucze sobie palec i rzuca przekleństwem w stronę konia, bodaj by cię diabli porwali. Rosochaty to słyszy, przybywa do kuźni. Co prawda konia nie porwał, niemniej jednak podkuł go tymi piekielnymi gwoździami. Gospodarz przychodzi po konia, odbiera i próbuje dostać się do domu. No ale wiadomo, koń już nie ten sam, co był. Wywodzi owego Wojciecha na manowce, wiezie go nad rzekę Świętojankę, na te wszystkie uroczyska, bagna, wrzuca. No i gdyby nie to, że Wojciech zaczyna w którymś momencie wzywać pomocy Bożej, to pewnie by Wojciech nie przeżył. Ratuje go wracający z wierzbnika Gajowy, zabiera go do domu, natomiast koń do tej pory, tak mówią mieszkańcy Lubieni, do tej pory gdzieś tam po tych drewnianych kładkach, po tych uroczyskach się plącze. I uważam, że coś w tym jest, dlatego że kto chociaż raz był w rezerwacie Rosochacz, to zobaczy ten taki klimat troszkę grozy. Naprawdę. Tam te mgiełki unoszące się nad Świętojanką, nad tymi takimi bagienkami, te smuszki słońca, które gdzieś tam nieśmiało próbują się przedrzeć przez krzaki, to daje taki klimat i gdzieś tego konia tam można usłyszeć.
1: Można jak stukocze, no, diabelskimi gwoździkami, którymi został podkuty. Może i tak jest, a więc historia diabelska na koniec naszego dzisiejszego spotkania, choć

0: Mieliśmy jeszcze wspomnieć o Adamowie, wiem, widzę ten sygnał, natomiast wspomniemy o dwóch książkach i to będzie końcówka naszego dzisiejszego spotkania. Naprawdę polecamy Rezerwat Rosohacz, lepiej rano niż wieczorem, bo no, bezpieczniej, bez dwóch zdań, jak jest widno. Chociaż jeżeli ktoś grozę lubi, no to może też na nocną wyprawę z latarką się wybrać. No i wtedy no, nie gwarantujemy, co się stanie, natomiast wrażę, nim może nie brakować. Dwie książki polecamy po raz pierwszy, ale przez pół godziny to my nie jesteśmy w stanie dużo powiedzieć i nie jesteśmy też w stanie wszystkiego powiedzieć o Gminie Brody. Powiedzmy o tych książkach na zakończenie.
1: Tak jak wspomniałam na początku, na pewno część osób będzie zainteresowana tą historią też przemysłową i tutaj zachęcam do takiej książki Brody Przeprawa przez wieki. Autor pan Wojciech Guś.
0: Józef Guść,
1: przepraszam bardzo, pan Józef Guść. Książka jest naprawdę świetnie napisana, przystępnym językiem, no i piękne zdjęcia. Natomiast takie słówko jeszcze dla mam szczególnie, ale oczywiście nie tylko. Mamy w zasobach naszej biblioteki książeczkę przewodnika świętokrzyskiego Bogusława Kułagi, książka Legendy z powiatu starachowickiego. I uważam, że to jest obowiązkowa lektura każdego dziecka, bo znamy bajki Andersena, braci Grimm i innych autorów, natomiast nie znamy tego, co nasze, a pięknie napisana i zresztą te legendy, które usłyszeliście dzisiaj, to właśnie między innymi z tej książeczki. Zresztą ilustrację też robiła osoba z naszego powiatu, pani Aleksandra Michalska-Szwagierczak.
0: Legendy z powiatu starachowickiego. W każdej legendzie, pamiętajcie, jak w plotce, jest jakieś źdźbło prawdą. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, naszym gościem w cyklicznym spotkaniu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dołącza do grona ośrodków wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w chirurgii ortopedycznej. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
4: Zespół Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jako jedyny w województwie świętokrzyskim wykonuje zabiegi operacyjne stawu kolanowego przy użyciu robotycznego systemu Omnibotix. To jedna z najbardziej zaawansowanych i najlepiej przebadanych platform wspomagających endoprotezoplastykę kolana na świecie. System został opracowany przez brytyjską firmę i posiada ponad 10-letnią historię kliniczną. To sprawdzona, bezpieczna i skuteczna technologia stosowana w codziennej praktyce chirurgicznej w wielu krajach, teraz również w Starachowicach. Kluczową cechą systemu jest podejście oparte na osiowaniu kinematycznym. W tradycyjnej technice mechanicznej implant ustawia się według prostej osi geometrycznej kończyny, łączącej środek biodra, kolana i stawu skokowego. Choć metoda ta jest powtarzalna, nie zawsze odzwierciedla naturalną biomechanikę kolana. W efekcie część pacjentów mimo prawidłowo wykonanego zabiegu odczuwa nienaturalność stawu, ograniczoną ruchomość czy ból przy zginaniu. Wykorzystywany w Starachowickim Szpitalu system robotyczny przełamuje to ograniczenie i dopasowuje ustawienie implantu do konkretnej osoby, zapewniając naturalne odczucia podczas chodzenia. Dzięki zaawansowanym czujnikom i algorytmom sztucznej inteligencji system analizuje podczas operacji indywidualną geometrię kolana, zakres ruchu, napięcie wiązadeł, biomechanikę kończyny. Na tej podstawie planowane są cięcia kostne oraz ustawienie implantu tak, aby odtworzyć naturalną oś ruchu pacjenta, a nie narzucać mu sztucznie idealnej geometrii. Szczególną rolę odgrywa unikalny moduł Balance Bot, który już przed wykonaniem resekcji kości mierzy równowagę wiązadłową stawu. Pozwala to na jego precyzyjne zbalansowanie w pełnym zakresie ruchu i minimalizuje konieczność dodatkowej ingerencji w tkanki miękkie. Skuteczność wykorzystywanej technologii została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych, a co istotne, doskonałe wyniki nie ograniczają się wyłącznie do obrazu radiologicznego. Przekładają się na realną poprawę jakości życia. Wykazano, że pacjenci operowani z użyciem tego systemu osiągają lepsze wyniki funkcjonalne, większy zakres zgięcia kolana, mniejsze dolegliwości bólowe po operacji, szybszy powrót do codziennej aktywności oraz wyższy poziom satysfakcji z efektu leczenia. Pacjenci często podkreślają, że kolano po operacji z tym systemem robotycznym zachowuje się jak własne, a nie jak sztuczny element i

efektywności oraz wyższy poziom satysfakcji z efektu leczenia. Pacjenci często podkreślają, że kolano po operacji z tym systemem robotycznym zachowuje się jak własne, a nie jak sztuczny element i

Szczególną rolę odgrywa unikalny moduł Balance Bot, który już przed wykonaniem resekcji kości mierzy równowagę wiązadłową stawu. Pozwala to na jego precyzyjne zbalansowanie w pełnym zakresie ruchu i minimalizuje konieczność dodatkowej ingerencji w tkanki miękkie. Skuteczność wykorzystywanej technologii została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych, a co istotne, doskonałe wyniki nie ograniczają się wyłącznie do obrazu radiologicznego, przekładają się na realną poprawę jakości życia. Wykazano, że aktywności oraz wyższy poziom satysfakcji z efektu leczenia. Pacjenci często podkreślają, że kolano po operacji z tym systemem robotycznym zachowuje się jak własne, a nie jak sztuczny element i

0: Reklama.
1: Szukasz idealnych okularów? Odwiedź Super Optyk w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 28 w Galerii Skałka. Przy zakupie okularów bezpłatne sprawdzenie wzroku. Szeroki wybór modnych oprawek, najwyższa jakość usług i fachowe doradztwo. Rabaty dla seniorów oraz akceptacja karty dużej rodziny. Zadzwoń i umów się na wizytę 665 250 261. Super Optyk Krzysztofa Kowalska. Twój zaufany optyk. Styl i troska o twój wzrok.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
5: I po reklamie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.